0: stosowanie leków. W przypadku na przykład pracownicy dostateków będziemy mogli wykonać więcej preparatów, tak? Zwiększy się liczba pacjentów, to my będziemy przygotowani, żeby zwiększyć liczbę produkowanych leków onkologicznych.
1: Mówiła podczas oprowadzania naszego reportera Pawła Koniecznego kierowniczka tej nowoczesnej apteki szpitalnej Monika Augustyna.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Artur K. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Moim zdaniem może kluczową wiedzę w tej sprawie tego, co mogło się stać z pieniędzmi giełdy Zonda Krypto, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Artur K., to przypomnę, były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
3: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa i stopy.
4: Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym i to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura, więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach, co mnie bardzo cieszy.
3: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich możliwe?
4: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro czy pan Wippler.
3: Czy słynne... będą następnie politycy w tej sprawie? Bo...
4: Znaczy to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę. No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje ale się pan, no tak, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny. Polisz,
3: ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni i o relacjach Przemysława Wipplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
4: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
3: zespół... Z jakich formacji?
4: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę.
3: Ale to jest
4: nie
3: tylko prawica? Szeroko pojęta? Czy są też inni?
4: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
3: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nie nasi słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? Teraz wrócimy do Zonda Krypto.
4: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
3: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
4: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w Stanach Zjednoczonych.
3: I czekacie na zmianę prezydenta?
4: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
3: A Romanowski?
4: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest... powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał, ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
3: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
4: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół Zondy, to będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy tak mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów w prokuraturze.
3: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, której osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3 i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła Pana zdaniem, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
4: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
3: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy.
4: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł...
3: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
4: Tak, do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuraturę do działania. Ja uważam, że każdy powinien zachować proporcje i rozdzielić pewne działania.
3: Związek sędziów rodzinnych mówi, no telefon z urzędu do sędziego...
4: To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w jakimś domu dziecka czy w jakimś pogotowie opiekuńczym.
3: No to pytanie o Rozwój Plus, które mówi, odwołać rzeczniczkę.
4: Ale Rozwój Plus wie, jakie są procedury, więc nic nie stoi na przeszkodzie, nie będziemy ich zastępować. Jeżeli przedłoży taki wniosek w Sejmie, zbierze głosy, ja na pewno będę tą sprawę badał, ale będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia jakichś uprawnień.
3: A jeżeli do tego doszło, to?
4: No, moim zdaniem, to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, czyli że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
3: tak, no to
4: ani odwoływania.
3: Parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
4: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek, współpracuje z zagranicą.
3: Kiedy jakieś wnioski?
4: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuje się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli Polski.
3: Czyli nie skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
4: Ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
3: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub...
4: Na razie nie mamy. Mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, z prokuraturą krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa, ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl. Polecam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A to byli właśnie DJ Goja i Jason Derulo i Michiko. A my podczas dobrej nocki nie śpimy, śledzimy to, co najistotniejsze i to, co wydarzyło się w ciągu dnia. No i słuchajcie, jeszcze w tym tygodniu w Polsce mają ruszyć szczepienia przeciwko koronawirusowi. COVID-19 cały czas jest z nami. A dokładny termin rozpoczęcia szczepień w poszczególnych punktach zależy od tego, kiedy nowe preparaty dotrą do konkretnych aptek i do przychodni. Nasz reporter Michał Dobrołowicz wypytywał szczegóły głównego inspektora sanitarnego, doktora Pawła Grzesiowskiego, który potwierdził, że zapas nowej szczepionki jest już rozsyłany po całej Polsce, a czego dokładnie się dowiedział, posłuchajmy.
1: Szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
2: Komu zaleca pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
1: Zarówno koronawirusowe szczepienia, jak i grypowe zalecamy dla podobnych grup, czyli przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą, bo są to osoby, które w przypadku rozwoju infekcji nie tylko będą cierpieć z powodu infekcji, ale może dojść do pogorszenia, do nasilenia objawów choroby podstawowej.
2: Czy są nowe przeciwwskazania dotyczące stosowania tej szczepionki? Kto może, kto nie może?
1: Nie ma żadnych nowych danych o przeciwwskazaniach zarówno szczepionek przeciwko grypie, jak i przeciwko COVID-19. Dokładnie ten sam zestaw wskazań i ewentualne działania niepożądane, o których najczęściej mówimy, to gorsze samopoczucie po szczepieniu, ból w miejscu wkłucia, czasami gorączka po szczepieniu, czasami ból stawowe, to wszystko są objawy aktywacji naszego układu odporności, które przemijają i nie powinniśmy tutaj się tym specjalnie denerwować.
3: Tyle Paweł Grzesiowski, czyli szef sanepidu, nasz reporter Michał Dobrowicz, teraz razem z nami przed jedną z przychodni warszawskich przy ulicy Księcia Trojdena w Warszawie. Michał, mówiąc najprościej, co robię, jeśli chcę się umówić na szczepienie przeciwko koronawirusowi? Po prostu telefonuję do przychodni?
4: Dzień dobry, dokładnie tak. Trzeba zadzwonić albo pójść osobiście do przychodni albo do apteki, która działa jak punkt szczepień. Takich aptek jest ponad 2,5 tysiąca w całej Polsce i zapytać o pierwszy wolny termin. Ja sprawdziłem, w Warszawie znalazłem już takie apteki, które dzisiaj przyjmują zapisy na szczepienia po 15. Są też takie apteki, które startują dopiero jutro ze szczepieniami, bo dzisiaj ta szczepionka w ciągu dnia ma dotrzeć i dzięki temu można już swobodnie prowadzić te grafiki. To być może jest trochę zaskakujące, bo my dużo mówimy o cyfryzacji w ochronie zdrowia, o e-skierowaniach, e-receptach, a tutaj jak słyszeliśmy w mojej rozmowie z szefem sanepidu, doktorem Pawłem Grzesiowskim, nie ma e-skierowań, tylko wraca takie tradycyjne zapisywanie się na szczepienie, trochę na zeszyt albo na telefon, czyli po prostu trzeba pójść, porozmawiać, zadzwonić, znaleźć dobry termin. Od dzisiaj te szczepienia są wykonywane tam, gdzie dotrze szczepionka dla osób od 12 roku życia, ale przypomnę, że w aptekach szczepionka jest podawana tylko osobom pełnoletnim, czyli od 18 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku i dla wszystkich ta szczepionka znowa zaktualizowana przeciwko koronawirusowi jest bezpłatna i tak też będzie tej jesieni.
3: Michał, mało się teraz o tym mówi, ale powiedz, jaka jest liczba zakażeń koronawirusem?
4: Według oficjalnych statystyk Głównego Inspektoratu Sanitarnego to jest ponad 1000 zakażeń w ubiegłym tygodniu, tych potwierdzonych, tych rejestrowanych. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza i zakażeń koronawirusem jest teraz więcej według statystyk niż zachorowań na grypę. Mówimy tutaj o tym, co wpada do tych oficjalnych statystyk, ale oczywiście wiele osób choruje i nie wykonuje testu u lekarza, więc tych wyników nie ma w tych oficjalnych statystykach. Na pewno prognozy są takie, że sezon infekcyjny jest i będzie się rozpędzał w najbliższym czasie, dlatego szczepionka przeciwko koronawirusowi bezpłatna dla wszystkich chętnych, a szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie, przypomnę, bezpłatna dla seniorów, dla osób powyżej 65 roku życia, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i dla kobiet w ciąży, a pozostali, czyli osoby między 18 a 65 rokiem życia, płacą połowę ceny za szczepionkę przeciwko grypie. COVID, podkreślam, to szczepienie darmowe dla wszystkich chętnych, zarówno jeśli chodzi o sam preparat, który jest darmowy, jak i usługę podania tego preparatu w aptece albo w przychodni, przez farmaceutę albo na przykład przez panią pielęgniarkę czy pana pielęgniarza.
0: I to wszystko, Michale, bardzo dziękujemy. A jeżeli miałbym tak krótko podsumować, szczepienia przeciw COVID-19 ruszają tam, gdzie dotarły już nowe preparaty, a zapisać się można bezpośrednio w przychodni albo w aptece, telefonicznie lub osobiście. Szczepionka jest bezpłatna dla wszystkich chętnych. a szczególnie zalecana osobom z grup ryzyka. No i o tym warto pamiętać, a o tym, co najistotniejsze, dowiecie się przede wszystkim z RMF FM, oczywiście zaraz obok najlepszej muzyki, bo już teraz Tabi, Sound and Grace, możesz wszystko.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Magda w nastroju całkowitego rozanielenia rozsiadła się wygodnie na tylnym siedzeniu taksówki i oparła głowę o zagłówek. Ale ja Wojska Polskiego przy Cytadeli poproszę. To powiedziawszy, zamknęła na chwilę oczy i przechyliła głowę w lewo. No, to było bardzo kuszące i zaskakujące, mruczała do siebie w myślach, przeciągając się dyskretnie. Chwilowo miała w nosie, że wokół niej rozgrywa się kryminalny thriller z nią w roli głównej. Właściwie to uważała, że rola główna przypadła jej w wielce obiecującym romansie. Otworzyła leniwie oczy i obojętnie patrzyła przez okno, zajęta swoimi przyjemnymi myślami. Maśka miała rację. Lekka szczypta despotyzmu dodaje facetowi uroku. Uśmiechnęła się do własnych myśli. Kurczę, niech ta koszmarna wycieczka się skończy, a on niech złapie tego psychola, bo się facet rozprasza i nie może się zająć konkretami, a konkretnie mną. Znowu się uśmiechnęła. Musiała obiektywnie przyznać, że rozmowa z Izydorem była bardzo ciekawa. Dowiedziała się czegoś nowego o swojej zwariowanej rodzinie, a poza tym czuła, że jej wnioski i informacje naprawdę do czegoś się przydały. Warszawa, 27-29 września 1944 roku. Bezlitosne bombardowanie Mokotowa trwało już od 2 dni. Była to jedna z niewielu dzielnic, które jeszcze stawiały opór. Niemcy zmasowanym atakiem spychali powstańców na niewielki rejon przy ulicy Puławskiej. W jednej z nielicznych ocalałych kamienic przy ulicy Wiktorskiej zorganizowano prowizoryczny szpital. Miał on raczej znaczenie symboliczne. Od wielu dni brakowało w mieście nie tylko lekarstw i środków opatrunkowych, ale także wody, prądu i żywności. Wika z Leną snuły się bezradnie wokół leżących na podłodze rannych towarzyszy broni. Daremnie próbowały poprawiać zakrwawione, brudne, porwane bandaże okrywające rany żołnierzy. Dookoła słychać było jęki i krzyki cierpiących. Tylko konający i zmarli byli spokojni. Lena miała wrażenie,

0: Jak wszyscy inni, aż palił się do działania. Jednak i on po prawie 2 miesiącach walki był wymęczony. Zawsze szczupły, schudł jeszcze bardziej, spoważniał i wydoroślał. Był blady, a w jego twarzy gorączkowo lśniły wielkie czarne oczy. Lena spojrzała na Wikę. Właśnie nachylała się nad rannym i obdarowując go uśmiechem, bo tylko to jej pozostało, starała się ulżyć mu w cierpieniu. Winnicka wiedziała, że za tym uśmiechem kryje się bezdenna rozpacz. Wika przed godziną dowiedziała się, że Stefan Zarzycki, jej ukochany Stef, który wspierał jej, pomagał im przez całą okupację, którego kochała i wreszcie tydzień temu w huku powstańczych walk gdzieś w piwnicy na Mokotowie poślubiła, zginął rano podczas próby wyjścia z włazu na Wiktorskiej, który został zbombardowany i się zawalił. Tym samym ta droga ucieczki z Mokotowa przestała istnieć.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: a w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka.
1: Wśród dowództwa i żołnierzy powoli szerzyły się chaos i zamieszanie. Wokół powstańców gromadzili się wyczerpani i przerażeni cywile, którzy mieli nadzieję na ewakuację z powstańczymi oddziałami. Huk wybuchających bomb był ogłuszający. Kanonada nie ustawała, sypiący się z sufitu tynk szczypał w oczy. Lena zanosiła się duszącym kaszlem. Obawiała się, że powodem jest nie tylko pył. Czuła, że jest chora. Ciociu Leno, ciociu! Teoś szedł do niej, wymijając leżących na podłodze rannych. Winnicka patrzyła na niego, nie kryjąc wzruszenia. Pokochała to dziecko jak własne, którego nigdy nie miała. W czasie okupacji drżała za każdym razem, gdy spóźniał się do domu, a zbliżała się godzina policyjna. Teraz, w czasie powstańczych walk, jeszcze bardziej się o niego bała, ale nie mogła go powstrzymywać. Sama przecież też walczyła. Miał na sobie spodenki do kolan i drelichową za dużą bluzę ściśniętą szerokim skórzanym pasem, który kiedyś należał do Brunona. Solidne skórzane buty były już strasznie poprzecierane od czołgania się po zwałach gruzu. Z trzewików wystawały podarte wełniane skarpety. Z rozczuleniem zauważyła,

0: Ma poobijane i zakrwawione kolana. Boże, spraw, żeby to były jego jedyne rany. Modliła się w duchu. Jesteś, chwała Bogu. Przytuliła go jak najmocniej. Ciociu, nieco się odsunął, jakby te oznaki czułości ujmowały mu powagi. Nie jestem dzieckiem, ale żołnierzem, jak ty. Nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym, żebyś był po prostu dzieckiem, pomyślała. Masz, pi, tylko tyle mam. Lena podała mu parę kropel wody w metalowym kubku. Chłopak wypił jednym haustem, otarł usta i popatrzył na nią. Będziemy się ewakuować przez Właz koło pałacyku Szustra. To teraz jedyna droga. Słyszałem, jak dowódca o tym mówił. Powiedział szybko, jakby już chciał biec w tamtą stronę. Na zewnątrz zapanowało zamieszanie. Weszło parę osób, zaczęło zabierać lżej rannych. Kobiety nie dyskutowały. Zdawały sobie sprawę, że nie wszyscy nadają się do ucieczki kanałami. Wyszli na zalaną słońcem ulicę, kuląc się pod nieprzerwaną kanonadą, co chwila padając pod ścianami, kiedy słyszeli świst nadlatujących pocisków i granatów. Zdołali dojść do Włazu. Panował tam potworny chaos. Cywile próbowali wejść bez przepustek. Ludzie kleli, lamentowali. Tu i ówdzie dochodziło do szarpaniny. Stosy walizek i tobołów utrudniały poruszanie się i pogłębiały panujący dookoła zamęt. Lena i Wika już od dawna miały żołnierskie przepustki. We troje podeszli do grupy szykującej się do wejścia. Młody podporucznik wraz z przewodniczką kanałową sprawdzali dokumenty. Wy tak, ale chłopak zostaje. Położył rękę na ramieniu Teosia. Jak to zostaje? Lena mimowolnie podniosła głos. Zostawicie dziecko? Nie ma przepustki. Wchodzą lekko ranni, władze cywilne i wojskowe oraz oddziały sanitarne. Reszta zostaje. Harcerzy przepustek nie dostali. Mówił oficer beznamiętnym głosem. Jeżeli go nie wpuścisz razem ze mną, to możesz mnie tu od razu zastrzelić. Lena zrobiła się blada, a jej głos zniżył się do jadowitego szeptu. Mnie też. Wika przytuliła Teosia.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

0: Wyjdźcie beze mnie. Chłopak bohatersko próbował się wycofać. Nie skrywaj bohatera. Fuknęła na niego Lena. To mój syn, rozumiesz? Syknęła do podoficera. Rozdzielisz mnie z dzieckiem? Teoś spojrzał na Lenę zdumiony, ale lekko się uśmiechnął. Puszczaj nas, k***a, do włazu, bo nie ręczę za siebie. Lena czuła, jak pokłady klasy i dobrego wychowania do reszty z niej ulatują. Nawet zmęczona Wika popatrzyła na przyjaciółkę ze zdumieniem. Nigdy w życiu, nawet w najdramatyczniejszych chwilach, Lena nie przestawała być damą. Dobra, właśnie. Trzymać się za przewodniczką, nic nie mówić, słuchać poleceń. Nie dokończył, a szczupła postać Teosia już znikała pod ziemią. Kobiety szybko podążyły za nim. W kanale stała już cała grupa. W ciemnościach widać było tylko słabe błyski latarek. Po kilku krokach fetor stał się tak silny, że ludzie zaczęli się dusić i wymiotować. Po pół godzinie powolnego posuwania się do przodu pokonali morze ze 100 metrów. Szli pojedynczo. Kanał stał się tak wąski, że musieli iść na czworakach. Fetor się wzmagał. Oddychanie było prawdziwą męką. Co jakiś czas natrafiali na stężenie karbidu, który Niemcy wrzucali do środka. Parę osób wycofało się i zostało z tyłu. Po godzinie tego koszmaru Lena straciła orientację i poczucie czasu. Przy życiu trzymał ją jedynie widok chłopca, który dzielnie podążał do przodu i raz za razem sprawdzał, czy jego ciocie idą za nim. Odwracał się i zachęcał je do dalszego marszu. Co jakiś czas stawali, bo droga była zawalona porzuconymi tobołami czy drutem kolczastym umieszczonym tam przez wroga. Musieli czekać, aż ktoś z przodu usunie przeszkody. Wika wpadła w panikę, chciała wracać. Lenie i Teosiowi z trudem udało się ją uspokoić. Strach potęgowały ciasnota, ciemność i słyszane gdzieś w oddali wrzaski tych, którzy zabłądzili lub postradali zmysły w czasie tej potwornej wędrówki. Do odrażającego smrodu już prawie zdołali przywyknąć. Nagle z przodu doszło do szarpaniny. Ktoś klął, inni głośno nawoływali się nawzajem. Grupa żołnierzy zawróciła i przeciskała się koło czekających. W pewnym momencie ktoś utknął i zaczął potwornie krzyczeć. Co się stało? Wołała jedna z kobiet histerycznym głosem. Rozkaz montera, mamy wracać i walczyć dalej. Głos młodego żołnierza przypominał skowyt rozpaczy. Kiedy grupka desperatów zawróciła i zniknęła za zakrętem, zapadła potworna cisza. Na miejscu pozostały kobiety, Teoś i kilku rannych. Co robimy? Wracamy? Spytała Wika, patrząc zdezorientowana na przewodniczkę po kanałach. Był rozkaz wracać i walczyć dalej. Dziewczyna się wahała. Lena zamknęła oczy. Od kilku godzin czuła, że trawi ją gorączka, dusiła się i z trudem brała każdy haust smrodliwego powietrza. Zamknęła oczy. Pod spuchniętymi powiekami zobaczyła twarz Brunona. Szedł do niej piękny, wytworny w smokingu. Widziała go jakby w odbiciu lustra. Ona miała na sobie jedwabną suknię w kolorze bordo. Pachniały kwiaty. Bruno nachylił się i w lustrzanej tafli rozbłysły tysiącem iskier brylanty i szafiry. Ktoś krzyknął. Lena otworzyła oczy i otrząsnęła się z tej przejmującej ją rozpaczą wizji utraconego świata.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: gdzie zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Poczuła ostry ból w brzuchu. Całkiem ją to otrzeźwiło. Pas z nieprzemakalnego brezentu, który zaszyła na sobie, gdy szła do powstania, chronił jej najcenniejszy skarb na czarną godzinę. Czuła, że po tylu dniach noszenia sztywnej tkaniny na brzuchu, jej skóra pod pasem jest odparzona. W tych cuchnących fekaliach ciało paliło ją żywym ogniem. Pomagało jej to jednak zachować przytomność umysłu. Wróciła do rzeczywistości. Znowu była w ciemnościach kanału. Z oddali dochodziły wrzaski konających. Przytuliła Teosia. Chwyciła Wikę za rękę i przytomnie spojrzała na towarzyszy niedoli. Jaki był twój ostatni rozkaz? Spytała przewodniczkę. Ostatni? Dziewczyna popatrzyła na nią zdezorientowana. No ostatni. Ten tam, na Mokotowie. Lena znów traciła panowanie nad sobą. Doprowadzić grupę do wyjścia w Alejach Ujazdowskich, ale... Co ale? Winnicka wpiła w nią rozgorączkowany wzrok. Oni powiedzieli, że generał Chruściel rozkazał zawrócić. Kobieta najwyraźniej miała zamiar wykonać polecenie dowództwa. Twój ostatni rozkaz był taki, by nas stąd wyprowadzić w Aleje. Dość już tego szaleństwa. Idziemy. Głos Leny tryfował ku histerii. Ale ciociu, Monter nakazał zawrócić i walczyć. Teoś próbował oponować. Ty się już nawalczyłeś za całe swoje życie. Teraz masz przeżyć, cholera jasna, i zafundować sobie chociaż trochę normalnego dzieciństwa, rozumiesz? Masz żyć! Głos uwiązł jej w gardle i kilka łez potoczyło się po jej brudnej, zmizerowanej twarzy i utworzyło dwie jasne bruzdy na zapadniętych policzkach. Jaki jest twój stopień? Zwróciła się do przewodniczki. Sierżant, odpowiedziała szybko dziewczyna. No, a ja jestem porucznikiem i rozkazuję ci iść dalej i wyprowadzić nas z tego szamba. Jazda! Lena zaczęła się podnosić. Jej upór i niezłomna pewność siebie udzieliły się innym i wkrótce cała grupa znów posuwała się naprzód kanałem w kierunku Wilczej. Szli dalej, a właściwie pełzli w cuchnącej brei na czworakach. Lena, kierowana mocnym postanowieniem, by doprowadzić Teosia i Wikę do Śródmieścia, szła tuż za przewodniczką i ciągle ją popychała, by ta potworna wędrówka odbywała się w jak najszybszym tempie. Nikt już nie wiedział, jak długo idą. Ktoś się odłączył i został, ale w ciemnościach nie mieli siły go szukać. W końcu po wielu godzinach niewyobrażalnego koszmaru wąski odcinek kanału się skończył i dotarli do wysokiego burzowca. Mogli się przynajmniej wyprostować, a fekalia sięgały zaledwie do łydek, a nie do brody. Zaczęli iść trochę szybciej. Nagle przewodniczka zatrzymała całą grupę i skierowała słabnące światło latarki na strzępy kartki z planem kanałów. Chyba jesteśmy na miejscu. Uśmiechnęła się z wysiłkiem i usiadła na ziemi. Dotarli w rejon docelowego włazu. Dyskretnie uchylili pokrywę i Lena wyjrzała na zewnątrz. Cała ulica była pokryta gruzem. W perspektywie widziała resztki barykady przy placu Trzech Krzyży. Panowała grobowa cisza. Zmierzchało. Nie miała pojęcia, czy to wieczór tego dnia, gdy weszli do włazu, czy następnego. Już dawno straciła rachubę nie tylko godzin, ale i dni. Delikatnie zamknęła ciężkie wieko i zeszła po drabince na dno kanału.

0: I to już niemal godzina trzecia, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pod lupą jest zapowiedź postępowań dyscyplinarnych. Najpierw siłowo zatrzymali pociąg, a potem pomalowali go sprayem. Do tej pory policja zatrzymała 5 sprawców. Włamali się do zamkniętego szpitala i odjechali skradzionym ambulansem. Tu policja poszukuje włamywaczy z miastka. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. O zarzutach Tomasz Skory.
1: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmuje poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Gromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
0: Grupa 30 osób siłą zatrzymała pociąg, a potem pomalowała skład farbą w sprayu. Do tego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Ładzin w województwie zachodniopomorskim. Policja zatrzymała 5 sprawców, a kolejni są poszukiwani. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: To młodzi dorośli, obywatele Polski. Jak przekazał Przemysław Kucharski ze szczecińskiej policji, to nie pierwsza taka akcja tej grupy.
3: Ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra.
2: Złożono wniosek o tymczasowy areszt wobec wszystkich 5 zatrzymanych osób. Wkrótce usłyszą zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Przypomnę, w sobotnią noc grupa około 30 pseudograficiarzy zerwała hamulec bezpieczeństwa, zatrzymała pociąg i pokryła wagony oraz kamery i boczne lusterka farbą. Pociągiem jechało ze Świnoujścia do Szczecina kilkadziesiąt osób.
4: To są fakty RMF FM.
0: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. W faktach Stanisław Pawłowski. Co wiadomo o włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
5: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
6: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
5: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
0: A teraz przenosimy się do stolicy. Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód oraz bardzo duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
7: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj chyba bym powiedział.
8: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
7: No taka bryła jednolita na pewno.
8: A w środku?
7: Sterylny bym powiedział.
8: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
7: Tak, tak, na pewno.
9: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Po prostu do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby...
8: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
9: A tu wszystko widać dokładnie, więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
8: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
9: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
0: Usłyszał od pasażerów nietypowego autobusu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września, więc można się jeszcze przejechać, a jeżeli nie wybieracie się do Warszawy, to jak wygląda sprawdzicie na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
0: 17 października rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Mimo braku kilku graczy i trenera Andriego Dzianiego, od ponad miesiąca do sezonu przygotowują się siatkarze Zaksy. Za przygotowania pod nieobecność pierwszego szkoleniowca, który prowadzi także reprezentację Francji, odpowiada drugi trener, Michał Hadała, z którym o nadchodzącym sezonie rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
10: Tak sobie myślę, że u was od... dwóch sezonów trzeba powtarzać, że to znowu inna, znowu nowa, ale w tym roku bardzo odmłodzona Zaksa, bo ta wasza ekipa do grania będzie, no nie ukrywajmy, bardzo, bardzo młoda.
11: Tak, to prawda. Mamy naprawdę bardzo młodych chłopaków, bardzo interesujących, obiecujących. Wszystko w ich rękach, ale jest połączenie młodości z doświadczeniem. Mamy też ekipę już łącznie z kapitanem, która wie, o co chodzi. Młodzi na treningach, bo trenujemy już od ponad miesiąca, idą za nimi, więc wiedzą, o co chodzi już w ciężkiej, profesjonalnej robocie, bo teraz mamy taki okres, że no praktycznie wychodzimy z siłowni i z hali, no ale to wszystkie zespoły tak mają, to jest normalny etap przygotowań do sezonu. Więc patrzymy z optymizmem w przyszłość, ale tak jak mówię, wszystko będzie zależało od tego, jak ta młodzież się będzie rozwijała, jak będzie wchodziła do drużyny, wszystko zależy od nich.
5: Trochę czuje pan większą presję, bo nie ma trenera Gianniego teraz, czy po tylu latach to już pewnego rodzaju rutynka, te przygotowanie do sezonu?
11: Paweł Brandt mówi zawsze, że presja to przywilej, więc jesteśmy dumni, że możemy pracować w takim klubie, że być może nie ma wszystkich, ale to jest okres dla tych, którzy, dla chłopaków, którzy tutaj są. Może mniej gramy, chociaż zaczęliśmy już sparingi. Ale to jest okres na to, żeby gdzieś tam podszlifować wszystkie elementy, które będą potrzebne nam do tego, jak jest mniej zawodników na treningu, można zrobić więcej powtórzeń, więc nikt z nich myślę, że nie narzeka, a myślę, że nikt ze sztabu też nie narzeka, bo naprawdę mamy duży komfort pracy i jest bardzo, bardzo fajnie. Chłopaki, tak jak wcześniej powiedziałem, od samego początku bardzo trenują, są bardzo zaangażowani, są bardzo świadomi tego, co robią, mimo tego, że wiemy o tym, że nie jest im łatwo, bo tak jak mówiłem wcześniej, ten okres jest bardzo nieprzyjemny dla nich. Przychodzą na każdy trening z uśmiechem, nawet jak ich boli, to trenują, bo wiedzą, że owoce tego będą w przyszłości.
5: Swojego jedynaka w kadrze, Szymona Jakubiszaka, mocno pan podgląda?
11: Tak jak wszystkie zespoły, tak jak Mistrzostwo Europy, no dla nas to jest fajne, jak teraz praktycznie będzie co roku albo Mistrzostwo Europy, albo Mistrzostwa Świata, albo Igrzyska. To jest fajne podglądać, jest nie tylko polską reprezentację, ale reprezentacje innych krajów, jak się rozwijają, jacy grają tam zawodnicy, jakich znamy z naszych parkietów, już nie Plus Ligi, tylko Tauron Ligi. Więc to jest bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo chłopaki też kibicują, mają swoich faworytów, mają u swoich ulubionych zawodników, o których rozmawiamy później w trakcie, że na przykład rozgrywający robi to, że przyjmujący potrafi to i tamto, że atakujący ma takie rozwiązania w ataku, więc to jest wszystko, myślę, że i dla nas, i dla chłopaków bardzo przyjemne, że może nieprzyjemne, że nie ma tych pozostałych, ale przyjemne jest to, że oglądamy to i gdzieś tam się wspólnie tym bawimy.
5: Znaczy paradoksalnie to nie będzie wasz plus, bo tak sobie myślę, że od wielu sezonów zawsze mówiło się o tym, że w tych klubach już Tauron ligowych, tak? Chwilę zajmuje to, żeby ci kadrowicze dojechali z powrotem, no bo oni są po ciężkim sezonie kadrowym, kilku miesiącach takiego obciążenia treningowego jednak na bardzo wysokim poziomie, no i chwilę muszą odpocząć, wejść znowu do pewnego rytmu. Wy paradoksalnie tych kadrowiczów nie macie wielu, więc pytanie, czy wy na tym początku sezonu nie zyskacie jako zespół lepiej przygotowany?
11: Może tak, Szymon jest w kadrze, Fabian jest w kadrze, w Holandii przyjedzie do nas na koniec tygodnia, Quinio był w kadrze tak samo i Tomas Pujol też był w kadrze, więc mamy czterech, powiedzmy, którzy gdzieś się ocierali o różnego typu rozgrywki, które są właśnie w tym okresie wakacyjnym, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Na pewno to za tydzień będzie trener i on się będzie bardziej gdzieś już skupiał na tym, w jakim formie, w jakim składzie będziemy. Mamy jeszcze kilka spotkań kontrolnych, ale jak już wszyscy będą, to myślę dopiero, że Szymon dopiero będzie, jak będziemy grali Memoriał Gołasia w Poznaniu, Arka Gołasia, więc dopiero wtedy myślę, że to będą te pierwsze, no i ostatnie mecze, gdzie wszyscy będą mogli zagrać. Dla nas najważniejsze, żeby chłopaki byli dobrze fizycznie i powiedzmy taktycznie, siatkarsko przygotowani, żeby trener jak przyjedzie, żeby mógł już to wszystko tylko gdzieś tam w jakieś ramy objąć, zaznaczyć, jaka będzie taktyka, kogo będzie i gdzie miejsce w drużynie. Więc tak jak mówię, może 4 z 14 to nie jest dużo, nie jest mało, ale prawdę mówiąc, te treningi, które robimy, jak jest nas coraz mniej, jeszcze nam wcześniej Bartek Kurek pomagał, Kajto nam pomagał, rozgrywający mogliśmy coś porobić, więc czasami jest to przekleństwo, że nas nie ma, ale czasami jest to fajny moment dla tych chłopaków. Nie zawsze da się zrobić szóstki, no bo wiadomo, że nie mamy tych ludzi, ale robimy na przykład jakieś piątki, czwórki, zawsze coś można wyciągnąć z tych chłopaków i dla nich, tak jak wcześniej mówiłem, jest więcej czasu na poprawienie pewnych elementów. Mamy też czas spokojnie, że możemy sobie powtarzać różne rzeczy, jeżeli są błędy, jeżeli są rzeczy do poprawy, mamy na to spokojnie czas, niekoniecznie z krzykiem, z hukiem. Czasami jak się przygrywa mecze w lidze, to później wiadomo, że zawodnicy się stresują, trzeba to poprawić, patrząc na rywali, na naszą grę, a teraz to, co wykonamy, to, co możemy wykonać, to, co nam nikt nie przeszkadza, czyli zagrywkę, czyli więcej przyjęcia, więcej ataków z różnych piłek, gdzie później w sezonie nie będzie aż na to tyle czasu, to jest w tym momencie dla nas najważniejsze, myślę.
10: A jak to wygląda z punktu widzenia tak czysto logistycznego? No bo nie ma głównego trenera, jest pan, który odpowiada teraz za przygotowania. Nie wiem, dzwonicie do siebie, kontaktujecie się, maile, mailiki, spotkania na Teamsach, czy jak to wygląda od czystej takiej logistycznej sytuacji? No bo jednak trener Ziani to nie jest tak, że jest na wakacjach, tylko też ma piekielnie ważny turniej ze swoją reprezentacją.
11: Może tak, robimy to już od dawien dawna, bo wcześniej też byli trenerzy, którzy byli trenerami reprezentacji. Trener wie, na co stać mnie, cały sztab. Rozmawiamy. Wiadomo, że ma na swojej głowie też swój zespół na bardzo ważnej imprezie. Ale jak gramy sparingi, dostaje materiały. Jeżeli ma coś do powiedzenia, to wtedy zwaniamy się. Oczywiście to nie są Teamsy półtorej godzinne, tylko to jest dosłownie 5-10 minut. Porozmawiamy na temat tego zawodnika, tego, czy robić to tak, czy to jest okej, czy tak może być na ten... Bo też chodzi o... zaczynamy grać za półtorej miesiąca, jeśli dobrze liczę, za miesiąc. Więc tego czasu jeszcze trochę jest. Trener też wie, że w trakcie przygotowań spotykaliśmy się 3 razy, bodajże na testach chłopaki byli przejrzeni, czyli od strony fizycznej, jak wyglądają, co robią, bo nie ukrywajmy, że ta przerwa między ostatnim meczem a pierwszym, to jeśli z tego, co dobrze pamiętam, policzyliśmy, że to będzie około pół roku, więc tego czasu trochę jest, ale gramy, zaczęliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, mecze sparingowe, powolutku gdzieś tam robimy te rzeczy, które już trener wskazał nam drogę i wie, my wiemy, co mamy robić. Zawodnicy, najważniejsze jest to, że zawodnicy wiedzą, co mają robić, czego się spodziewać, czego będzie trener od nich wymagał, no, ale tak jak mówię, to już jest dla nas, powiedzmy, chleb powszedni, nie jest to dla nas nic jakiegoś stresującego, ani takiego, że musimy do siebie dzwonić co drugi dzień, co drugi wieczór, żeby spytać, jak leci.
0: O nadchodzącym sezonie z drugim trenerem Zachsy Michałem Hadałą rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tauron Liga Siatkarzy rusza 17 października, a dziś o 17 przypominam półfinał Mistrzostw Europy Polska-Słowenia. Będzie kibicowane. Maciek Rybak, zapraszam na piątkowe wydanie pierwszej kawy z RMF FM. Na początek historia petenta, który przyszedł do urzędu bez dokumentów, bez umówionej wizyty i ważył kilkaset kilo. Brzmi jak historia o mnie, ale jednak ważę trochę mniej.

To hit internetu ostatnich godzin. Łoś przyszedł pod urząd miasta w Ełku. Po kilku chwilach udało się bezpiecznie odprowadzić łosia do lasu. Finalnie do okienka nie podszedł, ale gdyby mu się to udało, no to pewnie byłoby to łokienko numer 8. Jedziemy z tym piątkiem, 25 września, nocna zmiana. Już najgorsze momenty, mam nadzieję, za wami. Weekend na horyzoncie, Maciek Rybak, piąteczka, cześć!

0: 3.29 RMF nie śpi razem z wami, z nami jesteście na bieżąco, zwłaszcza będący w trasie. Kto jedzie przez województwo lubelskie, uważa nie tylko na mgły, ale też na wypadek. Arku, gdzie do niego doszło?
1: No tak, kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na Krajowej 19. To trasa Kock-Lubartów w pobliżu miejscowości, dokładnie Zagrody Łukowieckie. Tam kierowca potrącił pieszego, jedna osoba została ranna.
0: Jakieś wahadło, objazdy, coś?
1: No na ten moment ta trasa jest całkowicie zablokowana w tym miejscu.
0: No ale jednak, Arek, znajdziesz jakąś dobrą informację z dróg dla naszych słuchaczy w trasie?
1: No tak, to Lubuskie droga 22, krajowa. Nie ma tam problemu już z przejazdem po zdarzeniu osobówki z traktorem przed 21 i wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku Kostrzyn nad Odrą Krzeszyce. Tam utrudnienia miały potrwać 2 godziny, a zakończyły się po 5.
0: No czasem coś się przedłuży, ważne, że już się utrudnienia zakończyły. Dziękujemy za te informacje, jedźcie bezpiecznie z najlepszą muzyką w RMF FM.

Maciek z Kiba. On potrafi wydobyć z tej jesiennej aury to, co najfajniejsze o tej porze roku. Spokój, nastrój, wyciszenie i odrobina relaksu. No brzmi jak pomysł na przerwę w pracy. Nie podpuszczam. Tylko wróćcie za chwilę, bo w RMF FM będę miał dla ciebie informacje. Przy zmianie czasu twoja noc będzie o godzinę dłuższa i ta godzina nie jest za darmo. Dwie piosenki i wracam z tematem do pierwszej kawy z RMF FM.

bardzo, bardzo wczesnego poranka. Już mam dla ciebie przydatne info w RMF-ie. Za 14 minut będzie czwarta. Równo za miesiąc cofniemy zegarki z trzeciej na drugą. Kto będzie wtedy na 8-godzinnej nocnej zmianie, realnie przepracuje 9 godzin. I ta godzina więcej powinna zostać odpowiednio rozliczona przez pracodawcę. No warto przez ten miesiąc przypomnieć o tym kierownikowi. No co? Bycie ambasadorem nocnej pętli czasowej powinno się cenić. A to już najlepsza muzyka. T-Love.

Gdyby najlepsza muzyka mogła ogrzewać, to byłby jeden z najgorętszych numerów. Bryan Adams w RMF FM tuż przed faktami o czwartej, a w faktach dowiesz się, dlaczego węgiel tak podrożał.

0: piątek, 25 września, za chwilę wybije godzina czwarta. Czas na fakty RMF FM w studiu. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: USA i Chiny mają zawęzić relacje po spotkaniu Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Waszyngtonie. Sojusznicze baterie Patriot na lotnisku Rzeszów-Jasionka będą chronić polskiego nieba także w przyszłym roku. Przed zimą w składach drożeje węgiel. W ciągu miesiąca to wzrost ceny nawet o kilkaset złotych za tonę. Nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich. Donald Trump i Xi Jinping ogłosili porozumienie w wielu kwestiach, ale na razie nie wiadomo dokładnie, czego ono dotyczy. Chiński przywódca mówił o nowej treści relacji pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem oraz o historycznym momencie. Podczas uroczystej kolacji w Białym Domu Xi podkreślał potrzebę stabilnych relacji. Trump mówił z kolei o dobrej więzi z chińskim przywódcą. Szczegółów ustaleń Biały Dom na razie nie ujawnił. Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
1: Do końca tego roku misje ochrony Centrum Logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy. Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
3: RMF FM. Niepokojące wiadomości z rynku.
1: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. Dlaczego węgiel stał się tak drogi? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
5: Cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
4: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
1: Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a wczoraj zgodził się na to Senat. Czy to oznacza, że politycy nie wiedzą, na kogo głosują? Odpowiedzi na to pytanie w parlamencie szukał nasz reporter Jakub Rybski.
6: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
7: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
8: Nie bardzo.
7: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
8: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
6: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
9: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
6: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Kim jest Pamela Krzypkowska?
10: Nie mam bladego pojęcia.
7: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
10: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
6: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
1: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę. Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz samodzielne wypieki. A co na to psycholog Magdalena Pająk?
11: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku i w sobie i w relacjach.
12: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
11: Z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia nie można być perfekcyjnym rodzicem.
1: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zanim załadujecie śniadaniówki, posłuchajcie, jaka pogoda. Ta noc cieplejsza od ostatnich, ale nadal rano przyda się kurtka. Teraz od 7 do 12 stopni, a w dzień najwyżej 15-18, a miejscami jeszcze przelotny deszcz. Na północy do tego silniejsze podmuchy wiatru. Czyli zestaw na piątkowy poranek, kurtka, śniadaniówka, parasol i termos z kawą. A od soboty wyższe temperatury i więcej słońca. Ledwo zaczął się piątek, a w RMF-ie omówimy piłkarskie plany na wieczór. Biało-czerwoni dzisiaj grają. Wrócę do tego jeszcze przed godziną piątą. Póki co 5 minut po czwartej. Jeszcze powoli, ale już się budzimy z RMF-em. Maciek Rybak, cześć. Były

Dobra, jest piątek, ale to twój piąty dzień na nogach o tak wczesnej porze. Domyślam się, że może być ciężko. Dlatego w RMF FM pobudka, o jaką nikt nie prosił, a zrobi nam ją kawałek.

Pobudkę, o jaką nikt nie prosił. Działa lepiej niż pierwsza kawa. I nagle doceniasz swój budzik budzika, nie? Znaczy

4:23, już trzeba było wstać. No to nie są łatwe rzeczy. O tak wczesnej porze można jeszcze robić. O tak. No ziewnęło się przed pierwszą kawą, ale od czego macie RMF FM-a za kilka minut zawody, w których jedno pytanie może być warte więcej niż złoty medal. Jadalny? Czy jednak dzwonimy po lekarza?

Nelly Furtado razem z nawigacją bezpiecznie prowadzi was w trasie z RMF FM za 32 minuty. Będzie tak. Będzie piąta za 32 minuty i teraz. Pierwsza olimpiada, na której dopingiem może być maślak. Pierwsza olimpiada wiedzy o grzybach. Takie rzeczy czytam na lokalnych portalach z Białegostoku. No Polacy wreszcie dostali oficjalny konkurs w dyscyplinie, którą ćwiczą od września do listopada. No finał powinien polegać na odróżnieniu kani od parasola sąsiada.

0: Wczesny poranek spędzacie z RMF FM. Tu macie od nas pierwsze newsy do pierwszej kawy. Arku, gdzie twój szalik?
1: Ja myślę, że jeszcze nie jestem aż tak jesienny, jak ci się wydaje.
0: A mówiłem o tym biało-czerwonym, bo wieczorem pierwszy sprawdzian biało-czerwonych właśnie w nowej edycji Ligi Narodów. Polska zagra w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: No będziemy kibicować wieczorem, już wtedy obiecuję z szalikiem, no bo po spadku do Dywizji B myślę, że cel jest jasny, jak najszybciej wrócić do elity.
0: Nie ma to jak motywacja.
1: No tak, ten mecz zacznie się o 20:45.
0: I co ciekawe, selekcjoner naszej kadry przed dzisiejszym meczem mówi, będziecie zaskoczeni składem.
1: No tak, Jan Urban, pytany o potencjalnych debiutantów, mówi wprost, na tym zgrupowaniu chce dać szansę każdemu z powołanych.
2: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
0: No i kogo trener Urban będzie chciał sprawdzić?
1: Wojciech Monika, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, no i bramkarze Sławomir Abramowicz i Mateusz Kochalski.
0: Będziemy się uczyć tych nazwisk wieczorem, ale kibice gotowi na więcej emocji, nie tylko dziś.
1: Będzie ich więcej, będzie, bo po dzisiejszym spotkaniu Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją, potem jeszcze w Warszawie z Rumunią, a następnie ponownie tym razem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze kolejki Ligi Narodów zostaną rozgrane przez 5 października.
0: Będziemy kibicować. Jeszcze dorzućmy, że o 17:00 siatkarze grają w półfinale Mistrzostw Europy, więc szykuje się naprawdę sportowy piątkowy wieczór. Kibicujcie z RMF FM.

oślepiające światła na ulicach, ich coraz więcej. Za 12 minut będzie piąta, jedziecie do pracy z RMF FM. Miejscami na Podlasiu, Lubelszczyźnie czy Śląsku może być mokro na drogach, uważajcie. A kto już ma dość tej pochmurnej odsłony jesieni? Idzie babie lato, szczegóły obiecuję tuż po faktach RMF FM o 5:00.

0: Ludzie pierwszej zmiany. Oficjalnie już na nogach. Za chwilę godzina piąta. Skoro właśnie zaczynasz dzień, posłuchaj, co dzieje się w kraju i na świecie. Fakty na godzinę piątą przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Zapraszam. Ostry spór o Ukrainę w niemieckim Bundestagu. Opozycja chce wstrzymania pomocy dla Kijowa. Kolejne fatalne wyniki jastrzębskiej spółki węglowej. Producent stracił prawie 500 000 000 zł. Sekrety nauki, eksperymenty i odpowiedzi na pytanie dlaczego. Już dziś kolejna osłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Zaczynamy od ostrego sporu w niemieckim Bundestagu. Chodzi o pomoc dla Ukrainy. Opozycja chce, by Niemcy wstrzymały wojskowe i finansowe wsparcie dla Kijowa, zablokowały jego drogę do Unii Europejskiej i nie obejmowały Ukrainy unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa. Wyjątkiem miałaby być pomoc humanitarna. Prawicowo-populistyczna AfD chce też, by w zamian za udzielone wcześniej kredyty Niemcy uzyskały uprzywilejowany dostęp do ukraińskich surowców. Pozostałe kluby parlamentarne ostro sprzeciwiły się tym postulatom. Jastrzębska spółka węglowa, największy producent węgla koksowego w Polsce, z kolejnymi fatalnymi wynikami finansowymi. W drugim kwartale spółka straciła niemal 500 000 000 zł. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak.
2: Władze spółki tłumaczą się wysokimi kosztami działalności. Chodzi m.in. o płace górników, ale też coraz trudniejsze wydobywanie surowca. Pytanie, czy realia rynkowe to jedyny powód tak ogromnych strat. Ponad 430 milionów złotych tylko przez 3 miesiące. To wyniki dużo gorsze niż oczekiwania analityków. Od początku roku JSW jest już 1 000 000 000 zł pod kreską. Najnowszy raport kwartalny to już 10. z rzędu, w którym JSW wykazuje stratę. Słabym wynikom towarzyszą zmiany personalne, które mają dźwignąć spółkę spod kreski. Ta najnowsza to powołanie wiceprezesa do spraw ekonomicznych. Stanowisko obejmie Bartosz Styś, dotychczas związane ze spółką Tauron.
1: Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne? Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej Dmytro Butryj przekonuje, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
4: Dzisiaj my pracujemy pod ziemią.
5: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
4: Tam i administracji.
5: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
3: Tak to tłumaczy Mykola Chlanowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
6: Świat kultury w faktach.
1: Bardzo oczekiwany film Mniej obcy miał wczoraj uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni. Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, czyli lider Lady Punk Jan Borysewicz. Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Christopherem Rusem spotkała się wczoraj w Gdyni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
8: Że jestem trochę za niski.
7: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
8: Nie.
9: Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
7: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
9: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
8: czyli
9: to pamiętam.
8: Czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
1: Na Mniej obcy do streamingu trafi 7 października. Dziś z kolei kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why, czyli w wolnym tłumaczeniu od zachwytu do pytania.
10: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
11: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
10: W Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
1: Z Justyną Smoleńsko-Gideonu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Początek Małopolskiej Nocy Naukowców o 17:00. A już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Bogdana Zalewskiego zapraszam na poranne wydanie Faktów. Start punktualnie o 5:30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Kto przed świtem ładuje auto albo już rusza w trasę, teraz chłodno w wielu miejscach, około 7-12 stopni lokalnie może popadać, miejscami głównie na wschodzie lokalne mgły. W ciągu dnia najwyżej 15-18 stopni, a najmocniejszego wiatru trzeba spodziewać się na północy i nad morzem. Ale od soboty poprawa pogody, w niedzielę już słonecznie w całej Polsce, wrócą temperatury powyżej 20 stopni i to na kilka dni. 5:05, Maciek Rybak, dzień dobry, tu pierwsza kawa z RMF FM, taki poranny program, przedporanny w zasadzie, bo jesteśmy z wami od bardzo wczesnych godzin. RMF zawsze z wami, a przez weekend możecie zrobić coś pożytecznego, ze zwykłego spaceru po parku przynieść, no właśnie, żołędzie. Po co, dla kogo? O tym za chwilę.

Naprawdę nie ma się czym chwalić, panie Łukaszu. Łukasz Zagrobelny u mnie maj, a u nas wrzesień. Maj to 5, wrzesień to 9, wygraliśmy. 12 minut po 5, łap newsa do pierwszej kawy z RMF FM. Warszawskie zoo zbiera zapasy dla swoich mieszkańców. Potrzeba aż 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 laskowych. Jest prośba o zdrowe i czyste zbiory. A wiewiórki właśnie zgłaszają tę akcję do Urzędu Ochrony Konkurencji.

energia w najlepszej muzyce i tak można zaczynać dzień z RMF FM. SMS-y pod 3322 Agata napisała: ej, bo dziś piątek, pośpiewałabym. Ty kusicielko, no to gram do pośpiewania. Łzy i oczy szeroko zamknięte. Tytuł brzmi jak sypialnia, ale jeśli ktoś z waszych domowników jeszcze słodko śpi, to tym bardziej teraz bym śpiewał.

Kombi w RMF FM. Pierwsza kawa, pierwsze newsy. Przywódcy Chin tak się spodobało w Stanach Zjednoczonych, że wyśle dwie pandy chińskie do zoo w Atlancie. I to nie tak, że pan Trump wołał panda, panda. Znaczy chyba nie, bo on po angielsku mówi. No, a po polsku będą fakty. Za 3 minuty dowiemy się, co USA i Chiny ustaliły w Waszyngtonie.

0: 5.30 na zegarach. Czas na fakty RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń. Witamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jest piątek, 25 września. Kierowcy ostrzegamy. Po wypadku zablokowana jest 19 między Kockiem a Lubartowem na Lubelszczyźnie. Jaki był motyw mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem 5 osób na terenie klasztoru w Jarosławiu? Nie żyje jeden z księży. Przywódca Chin z historyczną wizytą w Waszyngtonie. O poranku ostrzegamy kierowców na Lubelszczyźnie. Zablokowana jest Krajowa 19 w pobliżu miejscowości Zagrody Łukowieckie. Między Kockiem a Lubartowem auto potrąciło pieszego. Śledczy wyjaśniają motywy działania mężczyzny, który wczoraj na terenie klasztoru w Jarosławiu na Podkarpaciu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła, a stan dwóch jest ciężki. Ofiara to ksiądz, a sprawcą był obywatel Ukrainy. Mieszkańcy są w szoku.
2: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
1: Na miejscu jest nasz reporter, z którym będziemy się łączyć w porannych faktach. Xi Jinping z historyczną wizytą w Waszyngtonie. Przywódca Chin spotkał się wczoraj z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że politycy osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach stabilności strategicznej. Wcześniej podczas oficjalnej części spotkania prezydent USA nie szczędził uprzejmości swojemu gościowi. Od czasu mojej pierwszej elekcji w 2016 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń. Tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz dożywotnich interesach naszych narodów. Spędziliśmy razem czas na całym świecie. Od Niemiec po Argentynę, od Japonii po Koreę Południową, a także od Pekinu po Palm Beach na Florydzie. Lecz co ciekawe, to nasz pierwszy wspólny pobyt tutaj, w Białym Domu. Poprzednio Xi Jinping odwiedził Waszyngton z wizytą państwową w 2015 roku. Wtedy przyjął go ówczesny prezydent Barack Obama. Słuchacie porannych faktów w RMF FM? Powtórzę, to już piątek. Ostatni piątek września, 25 dzisiaj. W tych faktach przyjrzymy się cenom paliw. Czy przekładają się one na ceny w sklepach? Zapraszamy też oczywiście na poranne rozmowy w RMF FM. Po siódmej gościem Piotra Salaka będzie poseł ugrupowania Rozwój Plus, Paweł Jabłoński. Dwie minuty po ósmej u Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek. Kolejne wydanie już o szóstej. Zostańcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magda, mówisz ostatni piątek września, a tu też o pierwszy piątek jesieni. I co teraz?
1: No to prawda. Ja lubię jesień.
4: Yes!
0: Yes!
1: Yes!
4: Yes!
1: I można się poruszać.
0: O poranku z RMF FM. Najlepsza muzyka pomoże.

0: Kuba i Kuba. To jest najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. Będę powoli dziękował za spotkania w tym tygodniu. Maciek Rybak. Zanim wstawaj szkoda dnia, jeszcze jedna informacja. Fakty RMF o tym informowały jako pierwsze. Pożar jedynej w Polsce naziemnej instalacji Starlink na Mazowszu. Ona odpowiada za łączność z internetem. Przy okazji wyszło na jaw, o czym huczy internet, że miejsce było praktycznie dostępne dla każdego. Spodobał mi się komentarz jednego z internautów. Maskowanie poprzez imitację wybiegu dla kur, bo tam kury chodziły. Mordo, kto by chciał kurnik atakować? Widzisz te anteny? To sferyczne chatki dla kur są, a nie żadne Starlinki. No jaja.
1: Reklama.
2: Byle do piątku.
3: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
2: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
4: Hej sklep Opon, znajdź najlepsze opony całoroczne.
5: Gotowe, zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Po reklamie.
7: Budzisz się i...

I pięknie, i happy sad w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Tak wam gramy najlepszą muzykę. Tylko najlepsze numery, bo poranki są za krótkie. Wymagają zbyt wiele energii, żeby budzić się o poranku ze złą muzyką na uszach. Dlatego my mamy dla was najlepszą. Dzień budowlańca dzisiaj, dzień farmaceuty, a w RMF FM wszystko, co najważniejsze. Po pierwsze, okolice Jarosławia na Podkarpaciu, tam ludzie są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa, szczegóły w faktach RMF FM. Zakończyły się na szczęście ataki powietrzne na Ukrainie, o tym też będziemy w faktach opowiadali. A także trwają przesłuchania w sprawie pożaru, do którego doszło na stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Na pewno pamiętacie dużo o tym we Wstawaj, szkoda dnia. Opowiadaliśmy. Do tego macie nas, Skowron i Tomkowicz, w gratisie i dużo najlepszej muzyki dodatkowo. Żeby nie było, że tak gadam o takie pff, a nie najlepsza muzyka. Nie, to najlepsza jest, tak. Wasza ulubiona, to jest ta, którą prosicie. Dowód jeden, proszę, Temple City, teraz Self-Aware. W tym momencie, w RMF FM.

0: dust. All that I adore. Bastille w RMF FM. Zbliża się szósta. Co to oznacza?
1: To oznacza jedno, kolejna porcja faktów w RMF FM. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
2: Rozpacz w Jarosławiu po krwawym ataku.
3: To byli nasi najukochańsi pasterze.
4: Z nieznanych przyczyn Ukrainiec śmiertelnie ugodził nożem kapłana.
2: Cztery inne osoby ranił.
4: Wiemy więcej o ataku w podkarpackim opactwie.
2: Podejrzenie sabotażu w stacji łączności satelitarnej Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Brakuje węgla.
2: A jeżeli jest, to bardzo drogi. Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa.
4: 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie.
2: W wyniku ataku zmarł jeden z zaatakowanych księży. W faktach nasz reporter Dominik Smaga.
4: Dominiku, co dotychczas wiadomo o tej tragedii?
5: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
6: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
5: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
7: Ksiądz Stanisław był przekochany.
8: To jest coś strasznego.
9: I taka tragedia na naszych księży spadła.
5: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
4: Do tej przerażającej sprawy będziemy wracać w faktach RMF FM.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście minut temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powiadomiło mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
4: Nie ma zagrożenia na terenie Polski.
2: Alerty dotyczące rosyjskiego ataku na Ukrainę i poderwania myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej mieszkańcy tych dwóch regionów otrzymali wczoraj.
4: Przed 22. Kolejne przesłuchania w sprawie pożaru, do którego doszło poprzedniego wieczoru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie.
4: O dotychczasowych ustaleniach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
10: Dzień dobry. Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
10: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
12: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Mołotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
10: MSWiA będzie zalecać też dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu, jak właśnie teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink.
2: Ten temat powróci po ósmej.
4: Gościem poradnictwa w rozmowie w RMF FM będzie wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
13: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
4: Ceny węgla w niektórych skupach już powyżej psychologicznej bariery 2000 zł za tonę.
2: Nie wszędzie jest też łatwa dostępność tego surowca.
14: Brakuje węgla, można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami i w dużo wyższych cenach.
15: U pana na składzie widać węgiel, ale to jest tak, że przyjeżdżam i z miejsca mogę kupić, czy jednak nie?
14: Tak, można kupić z miejsca, a jeszcze mamy węgiel, bo trochę porobiliśmy wcześniej większe zapasy. Zanim ten węgiel, który już leżał na placu, się sprzedał, to już był następny nowy.
4: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
2: Szkoła Główna Handlowa jest gospodarzem warszawskiego salonu maturzystów. Uczelnie prezentują oferty.
4: A jak przekonała się reporterka RMF FM Magdalena Greinert, młodzi ludzie w nich przebierają i wybierają.
16: Utwierdziłem się w swoim przekonaniu, chcę być ratownikiem medycznym w wojsku.
17: Chciałabym iść w takim kierunku medycznym, pielęgniarstwo, może fizjoterapeuta.
18: Ja to tak bardziej w informatykę celuję, tak dokładnie programowanie, cyberbezpieczeństwo, coś takiego i właśnie szukam jakiegoś tak fajnego kierunku czy coś.
19: A co będziesz studiował po maturze?
8: No właśnie, jeszcze nie wiem i właśnie to jest ten powód, dlaczego ja się tutaj w ogóle znalazłem.
19: Ty już stamtąd wyszedłeś, to o, może już coś wiesz.
8: Pozbierałem ulotki wszystkie, porozmawiałem z kilkoma tam osobami z tych stoisk.
19: Wrócisz do domu, rozłożysz ulotki, będziesz się zastanawiał.
8: Dokładnie tak, wrócę do domu, rozłożę ulotki i będę sprawdzał wszystko po kolei i jakąś decyzję się podejmie. No,
4: no tak, ulotki rzecz ulotna, a tu trzeba podjąć twardą decyzję.
2: Tylko dobrych wyborów wam życzymy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jeżeli wychodzicie właśnie z domu, to włóżcie coś cieplejszego, szczególnie w okolicach Olsztyna, tam na termometrach tylko szóstka. Poza tym w kraju tak 10-11 stopni, czyli można poszaleć, jest ciepło.
20: Ale pięknie będziemy mogli szaleć w najbliższą niedzielę, bo wtedy, tak patrzę, o godzinie 14, 20, 20 nawet, 1 stopni, to taka mniej więcej średnia temperatura. Dużo słońca, mało opadów, więc niedziela prima sort.
1: Dzisiaj maksymalnie 16 stopni, tyle pokażą termometry na południu, konkretnie w Katowicach. Poza tym na północy możliwe deszcze dzisiaj. Przelotne, bo przelotne, ale jednak warto wiedzieć, czy będą.
20: 4 minuty po 6, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, dzień dobry.
20: No i ważna informacja. Ważna dymisja w armii.
1: Cie.
20: A z jakiego powodu?
1: Cie.
20: O tym już za chwilę. Cie. Wstawaj Szkoda Dnia. Coś jeszcze Cie. Powiesz?
1: ATV.
20: Cześć, ty jeszcze przed kawą.

0: itd. Ładnie to brzmi. Dzień dobry, jest 6:10.
1: Ja mam ważny temat. Generał Mirosław Bodnar, odwołany ze stanowiska, to brat słynnego Adama, był szefem Inspektoratu Systemów Bezzałogowych.
0: Czy drony, co się podziało?
1: Powodem jest niezadowolenie z dokonań. Oficerowie mówią, tu cytat, nie miał żadnej wiedzy.
0: To czekaj, to teraz go potem po 2 latach zwalniają, jak się tego wszystkiego trochę nauczył? Teraz jak już wie, co zrobił źle? Że nowy przyjdzie, będzie się uczył znowu 2 lata.
1: Ale nie, bo ja tak sobie myślę, że jak tak dalej pójdzie, no, to za 2 lata nasza armia zaprezentuje światu, nie wiem, drony komunijne.
0: Drony komunii i z kamerą VHS.
1: Do go.
0: Do nagrywania, normalnie rozumiesz, ruskich na taśmę. I przyjdą ich hakery, a tu tam se zhakuj se, cwaniaczku radziecki, taśmę, no. Zhakuj se.

0: Uwaga, jest historia jest dramat, horror, po prostu krew i łzy. Pewien Norwek miał poważne problemy z jądrem. Jak się skończyło, o tym opowiemy.
1: Okej, okay. Znaczy ty opowiesz.
0: Ja.

0: Rockset w RMF FM. Dla tych, którzy już są na nogach, wielkie brawa.
1: Super, świetnie.
0: I do tego kolega Skowron chciałby wam coś opowiedzieć.
1: No, to jest historia, która niektórych zmroziła bardziej niż te alerty RCB. Norwegowi, czytam, jądro utknęło w stołku z Ikei. Są takie, to jest stołek chyba Mariusz. To zabawne też. Mają okrągłe siedzisko z dziurami jak ping-pong na środku.
0: A jest tak, no dobra.
1: Do odprowadzania wody i tam się stało, gdy pan Norweg brał prysznic na siedząco, bo miał kontuzję kolana. Pytanie do ludzi inteligentnych, czego nas to uczy?
0: Ogólnie, że gdy design zderza się z życiem, to wygrywa wyobraźnia.
1: Tak, to jest raz. A dwa, pan Norweg się uratował, polewając jąderko zimną wodą, co obkurczyło tkanki. I to zaś czego nas uczy?
0: Że fizyka płynów i rozszerzalność cieplna są piękne, a ich znajomość ocala.

0: Czekajcie, bo ja tu czytałem, że ta informacja z tym Norwegiem, ze stołkiem z Ikeą, z jąderkiem, to sprzed 10 lat jest.
1: Z 16 roku.
0: To
1: bez jaj.
0: Ale przepraszam, płynąca z niej nauka jest tak, ponadczasowa.
1: Ponadczasowa. I tutaj nawet ktoś napisał pod 3322 jeszcze jeden wniosek. Nie siadaj na Mariuszu.
0: Ja to zawsze mówię, że warto włączyć RMF FM o poranku, bo się dowiesz ważnych rzeczy.
1: Ale jaja.
0: Za chwilę fakty, a w nich ważne informacje dla kierowców na 28.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
2: Co się dzieje w tej chwili?
3: Kompletnie nie mam pojęcia.
2: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest. Chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
4: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę.
2: Panie prezesie, jak tankuje, to płacze. Niech pan
5: rozmawiamy na ten temat.
6: Dzisiaj mam wrażenie, nie mogę skończyć jednego zdania.
2: Proszę kończyć.
7: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Dziś po 8 w RMF FM.
8: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
14: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium znów w akcji. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. 26 września. Szklarska Poręba, Jakuszyce. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
20: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek.
21: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
22: Po reklamie.
23: Na zegarach 6.30 w RMF FM to pora na obiecywane już fakty.
24: Dwa wypadki o poranku w Rymanowie na Podkarpaciu.
25: Pięć samochodów osobowych zderzyło się na drodze krajowej numer 28 między Krosnem a Sanokiem.
24: Dwie osoby zostały ranne. Trasa jest tam zablokowana.
25: Wcześniej również w Rymanowie auto osobowe zderzyło się z jeleniem.
24: Jedna osoba ucierpiała.
25: Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy.
24: To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA.
25: Jednym ze środków odwetowych podjętych przez Iran po tym, jak 28 lutego zaatakowały go USA i Izrael, było zamknięcie kluczowej cieśniny Ormus.
24: Krok ten spowodował potężne zaburzenia na rynku.
25: Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać.
24: Przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów.
25: Czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
24: Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
26: To, co obserwujemy od kilku miesięcy, narastające próby dywersji.
27: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Jeżeli na przykład w krajach bałtyckich zacznie się inwazja rosyjska, no to ewakuacja na pewno pójdzie przez Polskę. I do tego trzeba być przygotowanymi.
25: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mikołaj Łukaszuk.
24: Oraz były dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
25: Puste rolki po papierze toaletowym dla wielu z nas to po prostu śmieć.
24: A mogą stać się prawdziwym sprzymierzeńcem każdego ogrodnika.
25: No, dla mnie niezwykła to sprawa.
24: Dla mnie też.
25: Nie mamy na ten temat rolki na Instagramie.
24: Ale możecie przeczytać na ten temat artykuł Malwiny Zaborowskiej.
25: Ogrodnictwo rolkowe. Zdziwicie się. rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsor.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
25: Sportowy los znów każe nam grać ze Słowenią w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Taki pojedynek już dziś.
24: Na fakty sportowe prosto z Mediolanu zaprasza Patryk Serwański.
2: Dzień dobry, 2019, 2021, 2023 i teraz 2026 rok. Za każdym razem w półfinale Mistrzostw Europy trafiamy właśnie na Słoweńców. No to już jest taka więc mała sportowa tradycja. Był taki czas, w którym Słoweńcy mieli na nas patent, potrafili z nami wygrywać. I dziś także Polacy doceniają klasę przeciwnika. Są jednak świadomi własnego potencjału.
3: Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
2: To rozgrywający Marcin Komenda. Rozgrywki rozpoczęła piłkarska Liga Narodów. Wczoraj w dywizji A 2 gole Erlinga Haalanda. Norwegia pokonała 3-2 Danię. Holandia zremisowała 1-1 z Niemcami. Portugalia wygrała skromnie 1-0 z Walią. Nowy rozdział rozpoczyna za to reprezentacja Francji. Wyjazdowy mecz z Turcją będzie pierwszym pojedynkiem z Zinedina Zidana w roli selekcjonera trójkolorowych. A to budzi we Francji duże emocje.
4: To
2: zupełnie naturalne. Po 14 latach pracy pod wodą Didiera Deschampsa nadchodzi coś nowego. Zostaje selekcjonerem reprezentacji Francji. Ludzie o tym mówią, to ma sens, ale kluczowi są tutaj piłkarze, więc ja skupię się na swojej roli. I tyle, podkreśla Zidane. No a my w dywizji B wieczorem na Stadionie Narodowym mecz z Bośnią i Hercegowiną. W tym okienku reprezentacyjnym aż 4 spotkania do rozegrania. Dla wszystkich to jest coś nowego.
5: Pierwszy raz 4 mecze, krótki okres. Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać. Tym bardziej, że jednak no w tak krótkim czasie, tak tyle meczów, no to nigdy się nie zdarzyło.
2: Mówił kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. W kolejnych spotkaniach zagramy najpierw na wyjeździe ze Szwecją, to już w poniedziałek, później domowy mecz z Rumunią i na koniec tego zgrupowania 5 października pojedynek w Bośni.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
23: Dzień dobry, jesteśmy na stanowisku, gramy na lepszą muzę. Teraz Daria
6: Jaka Daria? Jeszcze raz.
23: Złamane serce jest okej.

0: Calvin Harris. Dla nieobudzonych 6:41.
1: Co z cenami paliw? Będzie taniej, było taniej, będzie drożej?
0: Będzie, jak... Różnie będzie. Aha. Ale był w tym tygodniu chyba w środę taki moment, gdzie ceny ropy spadły ciach poniżej 98 dolarów za baryłkę. Tego europejskiego rodzaju ropy, czyli Brent. Była taka chwila, taki moment. Aha. Ciach spadły, no a po południu znowu pyk do góry ponad stówę.
1: Kurczę. Czyli to było takie okienko i wtedy trzeba było tankować.
0: Wtedy szybciutko ciach, dystrybutor.
1: Przegapiliście.
0: Słabo.
1: My też.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
2: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Mon.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
11: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
12: Po reklamie.
13: I tu mam, przepraszam, cytat z internetu, ze strona z finansami. Ropa na globalnych rynkach tanieje 6 dzień, to najdłuższa seria zniżek cen surowca od ponad roku. No to będzie taniej za chwilę, no.
14: Czyli nie zauważyliście? Bo jak drożeje, to drożeje tego samego dnia.
13: A jak ma spadać, no to trzeba chwilę poczekać. Być może nawet dłuższą.

0: No i Polis za nami.
1: Polis?
0: Polis. No. Masz jakąś historię dla nas, z tego co wiem, tak?
1: No mam.
0: Znaczy było napisane, przepraszam, Police. To jest takie piękne miasto w Polsce.
1: Tak, mam nagłówek w ogóle. Najlepsze miejsce do przechowywania jajek.
0: Co ty mówisz?
1: Eksperci rozwiewają wątpliwości. Dużo o jajkach dzisiaj w tym programie.
0: Balkon na przykład jest złym miejscem. Nie. Kuchenny blat. Na chwilę tak, ale na chwilę.
1: Znaczy, wanna, żyrandol. No dużo jest takich złych miejsc.
0: No nie, otóż no, najlepszym... Buty wujka, to też złe miejsce.
1: Najlepszym miejscem do przechowywania jajek jest... Nie uwierzycie.
0: Pawlacz.
1: Nie. Lodówka.
0: Lodówka?
1: Lodówka.
0: Tak. Taka lodówka, lodówka?
1: Lodówka.
0: No to ludzie kochane, no to uzbrojeni w tę wiedzę, idźcie w świat.
1: Dokładnie.
0: Tak. Idźcie i rozmrażajcie się. Ale że lodówka?
1: Lodówka.
0: Na jaja?
1: Na jaja.
0: Co coś? Jezu. Takie to...
1: I najlepiej tym wąskim do dołu. Wtedy masz rzutko na środku.

0: i tak dalej, Eminem, BRMF FM. Donald Trump wygłosił specjalne przemówienie dla Polonii amerykańskiej. Trump, i tam mówi, że jest wspaniałym przyjacielem
1: Great people, make Poland great again.
0: Że Polish people, great people, w ogóle super Polish.
1: Love Poland, love
0: great.
1: Poland, Polish people.
0: Cudownie i wonderful.
1: The best, the greatest.
0: To właśnie to, czyli w ogóle to wszystko znacie, a w szczególe poznacie w faktach w RMF FM. 7. Wonderful people będą na faktach.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
10: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
11: Brzydka, za to niesympatyczna.
9: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Dochodzi 7:00, a to oznacza, że nastała w RMF FM pora faktów. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski przy mikrofonach, a zatem zapraszamy.
16: Kłaniamy się. Policyjny alert w podkarpackim Jarosławiu.
17: To reakcja służb na zagadkowy wciąż atak Ukraińca na terenie opactwa.
16: Młody mężczyzna z niewiadomego powodu śmiertelnie ugodził nożem księdza.
17: I ranił 4 inne osoby.
16: Śledztwo prokuratury krajowej w sprawie podejrzanego pożaru w Woli Krobowskiej.
17: Tylko w RMF FM nowe przesłanki świadczące o możliwym sabotażu.
16: Więcej patroli policji można się spodziewać od dzisiaj w podkarpackim Jarosławiu. Wczoraj, przypomnijmy, doszło tam do brutalnej zbrodni na terenie kościoła.
17: 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 5 osób, z których jedna nie przeżyła. Śmiertelną ofiarą jest ksiądz.
16: Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czego się dzisiaj można spodziewać?
18: Dzisiaj okaże się, czy prokuratura zdoła przesłuchać sprawcę ataku zatrzymanego tuż po zdarzeniu. Mężczyzna jest pod dozorem policji, informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
19: Jeżeli oczywiście jego stan na to pozwoli, to niezwłocznie czynności z jego udziałem zostaną przeprowadzone.
18: Motywy działania mężczyzny nie są wciąż znane. Z obawy, że w mieście może dojść do niepokojów, do Jarosławia zostaną skierowane dodatkowe siły policji.
20: Zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
18: Informuje wojewoda Teresa Kubas-Hul. W mieście ogłoszono żałobę.
16: Śledztwo w sprawie pożaru w naziemnej bazie łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu przejmie dziś prokuratura.
17: Jak ujawniliśmy w faktach, wszystko wskazuje na to, że ta instalacja w Woli Krobowskiej koło Grójca, która zaopatrywała w internet m.in. ukraińską armię, została podpalona.
16: Oto nowe informacje. Krzysztof Zasada z nami o poranku. Witamy serdecznie.
21: Dzień dobry.
16: Dlaczego śledztwo ma trafić z Grójca do Warszawy?
21: Przede wszystkim chodzi o wagę tego postępowania. Służby skłaniają się do wersji, że podpalenie mogło być działaniem na zlecenie Rosji. To Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej ma największe doświadczenie w tego typu sprawach i specjalizuje się w śledztwach dotyczących dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
17: A na czym skupili się dotąd śledczy?
21: Oni zabezpieczali przez długi czas wczoraj ślady w bazie Starlinków. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że znaleźli tam m.in. butelkę z substancją, która mogła posłużyć do wywołania pożaru. Zabezpieczony został też rejestrator kamer monitoringu, których zapis będzie teraz szczegółowo badany. Analizowane są też m.in. dane lokalizacyjne telefonii komórkowej.
16: Prezydent USA Donald Trump w specjalnym nagraniu zwrócił się do Polonii Amerykańskiej i gości Kongresu Polonii Amerykańskiej.
17: Zapewnia w nim, że jest przyjacielem Polski. W faktach teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co jeszcze mówił Donald Trump?
0: W taki sposób zaczął amerykański prezydent swoje nagranie. Podziękował społeczności polsko-amerykańskiej za jej niezwykłe wsparcie w 2024 roku, gdy walczył o wygraną w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Trump. Teraz z Państwa wsparciem powstrzymamy szaleńców, którzy próbują przekształcić Amerykę w kraj komunistyczny, oświadczył prezydent, odnosząc się do listopadowych wyborów do Kongresu. Mówił też o polskim prezydencie. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał, dodał prezydent. Ocenił też, że wygrana Nawrockiego była największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Bardzo się cieszę, że mogłem odegrać w tym pewną rolę, wyznał. To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni.
16: Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
11: Podstawą rozwoju aktora jest wychodzenie ze swojej strefy komfortu i otwieranie takich drzwi, gdzie nas jeszcze nie było. Zdawałam sobie sprawę, że wzięcie udziału w takim filmie wiąże się też z dużym ryzykiem, bo on po prostu może nie wyjść i te wszystkie skrajnie fizyczne rzeczy do zagrania, a takie miałam w tym filmie, mogą być po prostu wtedy śmieszne, jeżeli jakby historia tego nie udźwignie i tego, jak zostanie ta historia poprowadzona. Więc horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
17: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: A kiedy obejrzymy ten film i słyszymy takie słowa?
22: Rodzina przyjechała z Kaszub.
17: Horror Łopi do kin trafi w styczniu.
16: No i wtedy sami wyrobicie sobie o nim Łopi, Łopinie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy prognozy pogody. Nie masz mikrofonu na stole znowu? Co to się dzieje? Ludzie, proszę was, bądźmy poważni. Jak już wchodzimy z pogodą na antenę, to miejmy wszystkie mikrofony wpięte na stół, a nie... O, a powiedz coś teraz.
23: O, czekaj, teraz jest, działa?
15: No, to jest.
23: Dobrze. No to ja tak szybko, że to piękne, bezchmurne niebo, to słońce, to ponad 20 stopni, to tak będzie. Mm-hmm. Będzie, ale jeszcze nie dziś. Dzisiaj 14-15 stopni, ale taka piękna pogoda szykuje się już w przyszłym tygodniu.
15: Zagrać ci podkładzik jeszcze raz? Chcesz coś nam opowiedzieć?
23: Dobra, to zagraj.
15: Dobra, uwaga, to jeszcze jedna dodatkowa, bonusowa
23: tak
15: pogoda.
23: Szybko, tak. No właśnie, no bo jeszcze wypadałoby powiedzieć, że dzisiaj no te 14-15, może miejscami 16 stopni, więcej nie będzie. No i trzeba się szykować na ten deszcz, bo deszcz z nami zostaje jeszcze te kilka dni. Dzisiaj szczególnie na północy kraju, tam też mogą się pojawić takie słabe burze. No i na południu też będzie padało, ale tylko rano. Także jeśli mieszkacie na północy, to parasole koniecznie na cały dzień aż do wieczora, a na południu to jakoś tam to będzie.
15: Mario, jak tam w Warszawie? Pięknie?
24: No ja chciałem sprawdzić, no Rzeźko szło się, mam taki fajny spacerek, więc całkiem przyjemnie. Ważne, że nie pada, ale tak jak mówisz, no lepiej jakąś bluzę z kapturkiem sobie wrzucić.
25: 6:07. Polska na pierwszym miejscu na świecie i to w zaskakującym rankingu. Okay. Pisze o tym Bloomberg, szczegóły już za moment we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: ale mam informację. 12 minut po siódmej. Polska na pierwszym miejscu na świecie, jeśli chodzi o wzrost liczby osób ultrazamożnych.
1: Ultrazamożnych.
0: Tak, w latach 21-26 grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów zwiększyło się w Polsce o około 109%. To jest fenomen światowy.
2: 109%. Dodaj tam jeszcze parę tych procent. Świat nie ma pojęcia, ilu takich mamy jeszcze schowanych pod stołem.
1: Ale patrzcie z drugiej strony, popatrzcie. Wystarczyło tylko zacząć dobrze płacić lekarzom. I już.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Barbara, jaka piękna fryzura.
12: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
11: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
13: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler Air Wrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: RMF FM.

0: Maxwell i Ingrozo w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Trzymajcie mnie!
0: Trzymajcie go!
1: Trzymajcie mnie! Wielki finał września w Złotej Kumulacji. Odliczaliśmy do tego wydarzenia cały miesiąc.
0: Wczoraj namówiony przez nas na SMS-a Krzysztof spod Warszawy wygrał suwa, a przed wami dzisiaj, teraz, w tym momencie dwa ostatnie finały w tym tygodniu, w tym miesiącu.
1: I w każdym z nich ktoś na pewno wygra. Suwa Jag JS6, wypasiony komfortowy SUV albo milion złotych!
0: Duża panika, milion złotych jest do wygrania.
2: Co? Puśćcie go! Puśćcie go i trzymajcie mnie teraz!
0: Co się dzieje?
2: Panowie, myślicie, że czemu ja tutaj siedzę tydzień w tej Warszawie? No to... Ja tu wydeptałem ścieżkę do prezesa, proszę o ciebie.
0: Co?
2: Po to, żeby dla naszych słuchaczy...
0: I co?
2: Teraz się złapcie się foteli, złapcie się czegokolwiek możecie. Dokładam 200 tysięcy złotych do miliona.
0: Czekaj, ile? Sprawdźcie zera. Może 20? Ile?
2: Nic, 20 to jest, wiesz, w jakichś radyjkach. 200 tysięcy złotych, nagroda główna to, skupcie się, 1 200 000 złotych wydeptane przez Mariuszka.
0: Okej, dobra. Czyli słuchajcie, jednym zgłoszeniem wchodzicie do dwóch ostatnich losowań w finałowym tygodniu września. Albo SUV, albo 1 200 000 takiej kasy w sejfach RMF FM nie było już bardzo dawno.
1: RMF pod 7474-0492 albo www.rmf.fm.
2: Puśćcie mnie, łapcie telefony!
0: 7474.
1: I uwaga, coś specjalnego. Przez 10 minut każdego SMS-a mnożymy razy 1200 szans. RMF pod 7474.

0: Ważne zdanie, które pojawi się za chwilę w faktach RMF FM. Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego, bo amerykańskie zapasy tego paliwa są niewielkie. Co to dla nas wszystkich oznacza? Pytanie.
1: No. Obstawiam kłopoty w przemyśle. Producenci zaczynają zalegać z płatnościami. To też ważna informacja. W faktach o 7.30 więcej, to już za moment.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
12: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: 7.30 przed nami fakty w RMF FM.
13: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem.
14: W Suliszewie na odcinku Złocieniec-Drawsko-Pomorskie zderzyły się dwa auta osobowe.
13: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
14: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk.
13: Oprogramowanie służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma Kubusoft jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska.
14: Wczoraj o cyberataku informował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się m.in. dane kontaktowe i numery PESEL.
13: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDoktor wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach.
14: Tuż po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Czesław Mroczek.
13: Z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, posłem Koalicji Obywatelskiej spotka się nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
14: A poruszy takie tematy jak krwawy atak obywatela Ukrainy w klasztorze w podkarpackim Jarosławiu oraz możliwy akt rosyjskiego sabotażu w stacji bazowej Starlinka na Mazowszu.
13: Zapraszamy za niecałe pół godziny.
15: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Zaczynamy od kolejnych niepokojów na rynku paliw. Ale tym razem nie płyną one z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Waszyngton rozważa zakaz eksportowania oleju napędowego. Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według politykom zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy. Komisja Europejska podkreśla, że taki ruch byłby szkodliwy i dla Amerykanów, i dla Europejczyków. Musimy pamiętać jednak, że w Stanach Zjednoczonych za chwilę mamy wybory do Kongresu. Administracja Trumpa może więc zabiegać o tańsze paliwo za wszelką cenę. Kłopoty w przemyśle. Producenci zaczynają zalegać z płatnościami. Wartość nieopłaconych faktur wzrosła w ciągu roku o 18%. Przetwórstwo przemysłowe jest już zadłużone na 9 miliardów złotych.
17: Za przeważającą część zaległości całego sektora odpowiadają producenci artykułów spożywczych. Ich zaległe zobowiązania wynoszą 1,5 miliarda złotych. Najszybciej rosną zaległości producentów chemikaliów.
16: Wylicza główny analityk Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor Waldemar Rogowski. Średnio na każdą firmę w przetwórstwie przemysłowym przypada już ponad 330 tysięcy złotych długu. Kłopoty w przemyśle, kłopoty także w kantorach. Wszystko wskazuje na to, że to będzie kolejny słaby dzień złotego. O poranku euro kosztuje 4,38 groszy, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,66, tu akurat lekki spadek, funt brytyjski tu bez zmian 5,09 zł.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To wam teraz gramy najlepszą muzykę zupełnie dla odmiany. Do porannej kawy albo w drodze do roboty dajcie sobie głośniej. Wszystkie dźwięki, wszystkie nuty, wszystko jest dla was.

0: Grzegorz Chyży i ta w RMF FM. Ale wam gramy, ale się chce wstawać. A przypomnę, że jest piątek.
1: Lepiej wstać wcześniej, żeby móc pójść spać później.
2: 21 minut do godziny 8. Internet donosi o wyborcach Koalicji Obywatelskiej. Ciekawy sondaż. Wyróżnia ich wiek. No. To jest najstarszy elektorat. Trochę się pozmieniało. Średnia wieku 60 lat.
0: Proszę.
2: Jedyny, gdzie ponad połowa wyborców ma 60 lat i więcej.
1: O panie.
0: To ciekawe, czy będzie powtórka słynnej, przepisywanej platformie akcji sprzed 19 lat. Idą wybory, uratuj kraj, zabierz babci dowód.
1: Sami wpadli w swoje sidła.

0: A ci co tacy zdziwieni? Się zdziwili, że jest piątek. Swedish House Mafia. W RMF FM niektórzy pewnie z was ziewają teraz w samochodach, na przykład na czerwonym świetle. Jesteśmy z wami, za chwilę kawa wjedzie, spokojnie. Ważne, żeby z głośników leciał RMF FM.
1: Wszystkie zachodnie agencje informacyjne podają tą informację dzisiaj. Przywódca Chin Xi Jinping podczas kolacji w Białym Domu przekazał, że osiągnął porozumienie z Donaldem Trumpem w wielu kwestiach. Cytuję, to nadało nową treść naszym relacjom w zakresie stabilności strategicznej.
2: Proszę, proszę, czyli ktoś został sprzedany, tylko jeszcze nie wiemy kto.
0: Ciekawe. Gdybym miał coś doradzić z kupowaniem inwestycyjnych mieszkań na Tajwanie, jeszcze bym się wstrzymał.
1: Na Podkarpaciu na wszelki wypadek też.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi. Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Piątkowo Olbratowski to trzeba słuchać na zapas, bo jutro i pojutrze nie będzie Olbratowskiego.
4: Także się nasłuchajcie za trzy dni.
3: Tak, miejcie
5: sobie. Spakujcie sobie.
3: Dokładnie. Nie śmiejcie się ze wszystkiego, trochę śmiania sobie zostawcie na weekend.
4: Przed wami felieton Tomasza Olbratowskiego.
5: Trwa narodowa kłótnia, często agresywna, o ekranizację lalki, bo mamy aż dwie, serial Netflixa i film kinowy, a jeszcze są dwie starsze. I mamy cztery lale, nie? Serial już można oglądać, ten nowy film pod koniec września. I właśnie o serial się naród kłóci. Ja nie oglądałem serialu, więc się mogę kompetentnie wypowiedzieć. O czym w ogóle jest lalka? No w skrócie to jest ponadczasowa opowieść. Emocjonalnie rozdygotany alkoholik Wokulski, bogaty hurtownik z zawodu boomer, uderza do młodej łęckiej, dziś byśmy powiedzieli tiktokerki bez zasięgów, ale z ogromnymi oczekiwaniami finansowymi. Jest też tło społeczne, ekonomiczne, patriotyczne. Wokulski sypie pieniędzmi, kupuje kamienice, konie, interesy, inwestuje w znajomość. A dziewczyna nadal nie chce dać mu tego, gdzie kacprzyk ma wszystko w dupie. Klasyczna historia faceta, który pomylił miłość z programem lojalnościowym. Romantyzm też walczy o lepsze z pozytywizmem, czy tam odwrotnie. Żeby dobrze zrozumieć obie adaptacje lalki, należy zacząć od tego, kto ją napisał, bo to różnie się tu mówi. Różnie się mówi. Jedni mówią Bolesław Prus, drudzy Aleksander Głowacki, jeszcze inni, że obaj wspólnie. No ale w sumie jeden reżyser nakręcił film na podstawie lalki Prusa, drugi na podstawie lalki Głowackiego. No i tutaj się nie ma co kłócić. Ale jednym serial się podoba, innym nie. I zadają pytanie, gdzie kończy się lalka, a gdzie zaczyna. Ale ja patrzę na ten spór z optymizmem, bo szczęśliwy i bogaty jest naród, który potrafi się kłócić, potrafi się pokłócić o ekranizację XIX-wiecznej powieści. To jest cudowne, cudowne. Widzicie, prawdziwe jest przysłowie, co dwie lalki, to nie jedna.

0: Wally Lopez, to jest syn starego Lopeza. Fajnie śpiewał, ale teraz uwaga, ważny temat. Są sygnały o karambalu w Warszawie na trasie S79.
1: Niemal 9 miliardów złotych długu ma Kraków. Ale idą wybory i są na to nowe pomysły.
0: 100 pomysłów na 100 dni.
1: Ja bym
0: to proponował.
1: Fajne,
0: nie?
1: No.
0: A może nawet, tak rzucam na szybko. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest zbyt odważne i zbyt daleko idące, żeby tak... 100 konkretów.
1: 100 konkretów, 100 świetne, konkretów, nie niezgrane, takie. Super. No. Szczegóły zaraz w faktach. No i inflacja w Polsce, o niej po faktach.
0: A fakty u nas w RMF FM punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
8: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
9: Dwa ostatnie finały w tym tygodniu. Dwie szanse na gwarantowanego suwa Jackie Odes 6 lub 1 200 000 złotych.
10: Złota kumulacja w RMF FM.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
17: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
0: Przed nami 8, obiecywaliśmy wam o 8 fakty i proszę bardzo, i macie je teraz.
1: Mają je dla was Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
18: Kłaniamy się.
19: Na początku prosimy o uwagę kierowców.
18: Mamy sygnał o karambolu w Warszawie.
19: Gościem Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Czesław Mroczek.
18: Poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
19: Wcześniej omówimy specjalną broszurę tego resortu.
18: Instrukcja MSWiA dotyczy reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Fakty o 8. Zaczynamy od informacji o karambolu na trasie S79 między węzłami Warszawa-Okęcie i Marynarska.
19: Zdarzyło się tam 5 samochodów osobowych, zablokowane są 2 pasy w kierunku centrum Warszawy.
18: Niemal 9 miliardów złotych długu, wprowadzenie opłaty turystycznej, pytania o budowę metra i wyzwania rynku pracy.
19: Takie tematy zdominowały kampanię w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. O fotel w magistracie przy Placu Wszystkich Świętych powalczy 7 osób. Głosowanie w najbliższą niedzielę.
18: A w studiu faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
20: Dzień dobry.
18: Maćku, jaka to była kampania?
20: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
19: A w niedzielę w RMF FM i Radiu RMF 24 krakowski wieczór wyborczy.
18: Będziemy w sztabach kandydatów. Pojawią się komentarze polityków, a nasi dziennikarze na ulicach Krakowa będą pytać mieszkańców o pierwsze sondażowe wyniki.
19: Początek w niedzielę o 20:00.
18: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza.
19: Taką broszurę publikuje dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
18: Ma być rozsyłana i rozdawana w formie papierowej. Będzie też do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
19: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, ponownie witam cię w faktach. Co znalazło się w tej instrukcji?
4: W zwięzłej formie w punktach opisano, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Następnie opisano miejsca, które mogą służyć za schronienia. Kolejna sprawa to zalecenia, jak zachowywać się podczas alarmu, który zastanie nas w domu, na otwartej przestrzeni czy w samochodzie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
21: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
4: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówi wiceminister Magdalena Roguska. Na koniec instrukcji resort przypomina o tym, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny.
22: Rozmowa oparta na faktach.
19: Tomasz Terlikowski i jego gość.
18: Witamy panów.
19: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam panie ministrze.
24: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
23: I Choren Nożownik z Podkarpacia został już przesłuchany?
24: On został ujęty i w związku z tym prowadzone są czynności w stosunku do niego. Przede wszystkim będzie ocena tego, czy był poczytalny, tak?
23: A mógł nie być poczytalny?
24: No to jest element, który musi być ustalony na samym początku i będą sprawdzane wszystkie jego działania na terenie kraju. Wiemy, że on wjechał do Polski z Niemiec. W związku z tym sprawca jest ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności, które pozwolą nam ustalić jego motywację i wszystkie szczegóły.
23: Mamy pewność, że on działał sam?
24: To jest właśnie element, który jest w tej chwili ustalany. Znaczy, z tego co pamiętam, ale on wjechał do kraju, przemieszczał się sam, ale to jest przedmiot, jak powiedziałem, działania w tej chwili.
23: A jego telefon został zabezpieczony? Bo to są, rozumiem, często takie informacje są w telefonie.
24: Panie redaktorze, w tej sprawie sprawca został natychmiast ujęty i w stosunku do niego prowadzone są czynności. Z każdą godziną będziemy wiedzieli więcej.
23: Panie ministrze, pojawiły się też takie informacje w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, że to jest były żołnierz.
24: Nie mogę tego potwierdzić. Ja prosiłbym, żebyśmy w tej sprawie poczekali kilkanaście godzin, kilka dni. Naprawdę będziemy mieli w tej sprawie dużą wiedzę, bo przecież rejestry, które posiadamy, jego wjazdu do Polski, przemieszczania się, jak również czynności, które w stosunku do niego są prowadzone, pozwolą nam ustalić wszystkie, mam nadzieję, elementy związane z tą zbrodnią.
23: A strona ukraińska z nami współpracuje w tej sprawie?
24: Strona ukraińska, sam prezydent Zełenski odniósł się do tego strasznego morderstwa i zachowania, przepraszając, wyrażając swoje ubolewanie. Tak, strona ukraińska. W ogóle mamy dobrą współpracę w sprawach karnych z Ukraińcami. Mamy podpisaną umowę nową o współpracy w
23: ściganiu. Czyli to wszystkie informacje będą przekazane?
24: Tak, nie, to nie budzi wątpliwości.
23: Wicemarszałek Sejmu, nowy wicemarszałek Sejmu, Marcin Horała, zaapelował, żeby wezwać ukraińskiego ambasadora do MSZ. To pana zdaniem to jest dobry pomysł?
24: Ale w tej sprawie...
23: No w sprawie tego mordu.
24: Ale nie, mówię, że w tej sprawie nie mamy żadnych... blokad problemów ze strony Ukrainy, tak jak pan tutaj pytał, ja odpowiedziałem. No co więcej, w tej sprawie stanowisko Polski jest jasne. My wydalamy z naszego kraju wszystkich cudzoziemców, którzy naruszają porządek prawny, nie tylko dopuszczają się przestępstw, ale stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.
23: No rozumiem, że ich Oren odpowie przed polskim sądem.
24: Oczywiście, że będzie rozliczony karnie, ja tylko chcę odnieść się do tego. Tak. Wydalamy z Polski tych, którzy naruszają, dopuszczają się przestępstw, wykroczeń, naruszają porządek, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 3 razy więcej niż robił to rząd PiS-u, w którym i ugrupowanie pana Horały.
23: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo no, niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
24: No, w sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
23: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
24: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
23: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
24: Z samorządami. My odbudowaliśmy potencjał polskiej policji. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
23: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
24: Tak jak powiedziałem, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzą, że nie będziemy mieli. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci i najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców, no dlatego że ich najwięcej po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
23: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Sterlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
24: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc tutaj...
23: Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował. Taką jakby po koktajlu mołotowym.
24: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
23: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
24: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że było to
23: działanie. Macie dowód,
24: to
23: podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
24: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
23: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
24: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
23: Był taki plan w tym przypadku?
24: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, znaczy obiekty o najwyższej ochronie.
23: Tu postawimy kropkę i za chwilę przejdziemy dalej, jak będziemy chronić te obiekty. Ale teraz pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostaniemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
19: Tomasz Terlikowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Czesław Mroczek. Ta rozmowa trwa w sieci.
18: A my już zapraszamy na kolejne fakty o 8:30.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek, teram, teram, teram, teram,
3: teram. Nawet już piosenki o tej pogodzie powstają, no wspaniale. Słuchajcie, końcówka tygodnia to jest głównie deszcz, temperatura w okolicach tak 14 stopni, słabe burze. Dzisiaj szczególnie na północy kraju i to aż do wieczora. Ale to tak naprawdę są takie ostatnie chwile jesieni w tym właśnie wydaniu, bo już w weekend będzie trochę lepiej i po weekendzie jeszcze lepiej. Od przyszłego tygodnia termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie.
0: Proszę bardzo. bardzo. W naszym warszawskim studio Mariusz Kamaga.
5: Jestem, bo tutaj coś mi się tutaj też cicisło inaczej, wiesz?
0: A tu proszę, w krakowskim jest Tomkowicz.
6: Jesteśmy.
0: No i to, oraz Karwat i Marek.
1: No i teraz mam nadzieję, że wy też jesteście. Jeśli jesteście, to jakby tak zróbcie takie, w duchu takie
5: albo obecny.
1: Obecnie tak do siebie obecny.
6: Albo chociaż rękę podnieść do góry.
0: Albo wyślijcie nam pod 3-3-2-2 najgłupsze słowa, jakie znacie, typu na przykład fartuch.
6: Kajak
0: może być tak też, jest. No. I ten. A my zagramy wam najlepszą muzykę dla wszystkich, którzy razem z nami są.

0: Czy jesteście na to gotowi? Mamy nadzieję, że tak. Na to, żeby dzisiaj zmienić swoje życie.
1: Wielki finał września w Złotej Kumulacji. Przed wami dwa ostatnie finały w tym tygodniu. Dwa! I w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. Albo Suwa, Jack JS 6, nowoczesny, dynamiczny, z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem. Albo Mario, powiedz to ty.
2: Wychodzone, załatwione u prezesa w Warszawie 1 200 000 zł. Tylko te dwie opcje.
3: Czyli wybieracie dowolny numer sejfu i wygrywacie samochód albo 1 200 000 i jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do dwóch ostatnich losowań. Odpalamy teraz też ostatnie w tym tygodniu, we Wstawaj Szkoda Dnia. Szczęśliwe numerki!
1: Uwaga! Zanotujcie sobie, że te szczęśliwe numerki to 9. Sexy jest 9. I 5 też jest sexy.
3: Czyli każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92 dostaje 1400 szans, ale kto ma 9 i 5 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2800 szans.
1: 9 i 5 nie muszą być po kolei obok siebie, ważne, żeby była i 9 i 5. Każdemu mnożymy SMS-a razy 1400, ale jeżeli masz 9 i 5, to twojego SMS-a pomnożymy razy 2800.
3: 2800 szans, no. Na Suwa. No. Albo 1 200 000. Wejdźcie do gry właśnie teraz. RMF, przyślijcie pod 7474.

0: T-Ball i Gang Fun w RMF FM, najlepsza muzyka, tak was budzimy.
1: Za chwilę fakty o 8.30. Dwa wypadki z udziałem zwierząt do poranku na drogach w Warszawie. A na jakie ogólnie zwierzęta trzeba uważać, jeśli chodzi o drogi?
2: Na sarny.
0: Na sarny, ale nie tylko. Nie tylko, posłuchajmy.
3: Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie.
0: To też. Tak.
3: Z ptaków. Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za tę informację.
2: Wczoraj mi z tarasu spadła sarna i no.
1: I co?
2: No i hej, jak ta sarna.
0: Szczegóły, rozrzutek wydarzeń za chwilę w faktach w
4: RMFFM. Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
6: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po reklamie.
0: 8.30 pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy i polecamy.
17: W tej sprawie nie mamy żadnych blokad ze strony Ukrainy.
20: Tak, gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej Czesław Mroczek odpowiedział na apel wicemarszałka Sejmu Marcina Horały.
17: Polityk z klubu Rozwój Plus zażądał, aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Ukrainy w związku z tragicznym atakiem ukraińskiego nożownika w Jarosławiu.
20: Mężczyzna śmiertelnie ugodził księdza i ranił 4 inne osoby. Nasz dziennikarz zapytał wiceministra Mroczka o możliwy trop w tej sprawie.
21: Panie ministrze, a jest jakiś rosyjski ślad? Bo no, niezależnie od tego, kto to zrobił, czy to był przypadek, czy nie, już wiemy, że rosyjskie służby to wykorzystują.
22: W sposób oczywisty to wpisuje się w to, co jest pragnieniem Rosjan, czyli sianie nienawiści między naszymi, niechęci między naszymi społeczeństwami, dążenie do tego, by Polska przestała wspierać wysiłek obronny Ukrainy. Natomiast nie mogę tego potwierdzić, ale te wątki w sposób oczywisty dla nas są szczególnie ważne i będziemy to sprawdzać.
17: Cała rozmowa Terlikowski-Mroczek jest już na rmf24.pl.
20: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na Krajowej 12 w Przygłowie Włódzkiem.
17: Droga jest zablokowana między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem.
20: Dwa wypadki z udziałem zwierząt o poranku na drogach w Warszawie.
17: Na Wisłostradzie na wysokości Cytadeli samochód osobowy uderzył w 4 młode dziki.
20: Ruch na pasie w kierunku Gdańska wraca już do normy.
17: A w dalszym ciągu są natomiast utrudnienia na S79. Między węzłami Warszawa Okęcie i Marynarska osobówka uderzyła w Jelenia.
20: Tam w miejscu wypadku zablokowane są dwa pasy w kierunku centrum Warszawy.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Reprezentacja Polski w grze i to więcej niż jedna. Dziś dużo emocji dla fanów biało-czerwonych.
20: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Dzień dobry, do wyboru siatkówka albo piłka nożna, ale tak naprawdę wytrwali kibice nie będą musieli wybierać, zdążą obejrzeć i jeden, i drugi mecz. Dla siatkarzy to na pewno będzie przedostatnie spotkanie mistrzostw Europy w Mediolanie o 17:00, półfinałowe starcie ze Słowenią. Jesteście faworytem na papierze, ale w tych czasach w siatkówce może wydarzyć się wszystko. Jeśli masz kiepski dzień, nie koncentrujesz się na każdej piłce, to możesz z kimś naprawdę łatwo przegrać. My spróbujemy oczywiście wygrać i będziemy walczyć w każdej akcji, tak mówi jeden z liderów słoweńskiej kadry, Alen Pajenk. W drugim półfinale o 21:00 zagrają Francuzi i Finowie. Reprezentacja Finlandii po tym, jak wyeliminowała Włochów, no chce iść dalej, po historyczny medal. Trener analityk ze sztabu fińskiej kadry, Kamil Sołoducha, przekonuje, że wygranie z trójkolorowymi jest możliwe.
26: Myślę, że jeżeli pokonaliśmy mistrzów świata, to jakby to jest sport i tutaj nie ma zespołów nie do pokonania. Oczywiście to będzie bardzo, bardzo trudne wyzwanie, natomiast wszystko jest możliwe.
25: Czy Finowie sprawią kolejną sensację? Przekonamy się późnym wieczorem. No a piłkarze mają przed sobą walkę o pierwsze punkty Ligi Narodów. Biało-czerwoni w dywizji B na początek domowy pojedynek z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. Trener Jan Urban zapowiada na czas tego zgrupowania poszukiwania bramkarza, który może zostać tą reprezentacyjną jedynką.
27: Chcemy zrobić tak, żebyśmy byli trochę bliżej poszukiwania tej jedynki, o której cały czas się mówi, kto tym numerem jeden w reprezentacji. I chcielibyśmy też Ligę Narodów wykorzystać na to.
25: Mówił nasz selekcjoner. Ruszył nowy sezon w Eurolidze koszykarzy. W pierwszej kolejce spotkały się dwie drużyny, w których grają reprezentanci Polski. FC Barcelona Aleksandra Balcerowskiego i Anadolu FS Stambuł Jordana Lloyda. Górą kataloński klub 89-82. Balcerowski zdobył 10 punktów, miał też 4 zbiórki, a Lloyd ze skromnym dwupunktowym dorobkiem.
24: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jeszcze 26 minut i będzie 9:00.

0: No i to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. Wiemy, czego potrzebujecie, szczególnie w piątek, szczególnie o tej porze. Tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Dnia.
1: Co tam? Słuchajcie teraz uważnie. Wszyscy, nie uwierzycie, niektóre produkty spożywcze staniały rok do roku.
2: Taka inflacja, ale które? Anchois i foie gras?
1: Nie.
2: I że Beaujolais?
1: Nie. Ale najbardziej potaniały kalafiory i śliwki.
2: Czekaj.
0: Wspaniale. Śliwki w kalafiorach. To od razu masz i obiad, i deser.
2: Smacznego.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła.

0: łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Jedno wam powiem, we Wstawaj Szkoda Dnia nikt tak nie przegląda internetu jak Mariusz Kałamaga.
1: I piosenka Just Call to Say I Love You, idealnie. Świat plot. Filip Heiser, lat 42 i jego świeżo poślubiona małżonka Bianka, rocznik 2007, czyli lat 19. Postanowili nagrać razem podcast.
2: No i super. I w małżeństwie bardzo ważna jest rozmowa.
1: Oczywiście, ale ta rozmowa brzmi jakby się oni tam dopiero poznawali.
0: Ale cześć Mariusz, ty też życia nie znasz. Poznali się w lutym, mamy wrzesień. Wiesz, ja jestem z żoną prawie 20 lat, prawda? I wciąż nieraz nie mam pojęcia, z kim mieszkam. Co z życie?
1: No fakt, ale tego trzeba posłuchać.
0: Przepraszam, Olbratowski ma dzisiaj 41. rocznicę ślubu. Też nie zna szanownej pani Lucynki do końca.
3: Znaczy z widzenia.
0: Z widzenia zna żonę, tak.
1: Dobrze, ale to trzeba posłuchać, bo tak dziwnej rozmowy nie słyszałem w życiu.
2: Ale czego się dowiedziałaś?
3: No właśnie.
1: No, że na weselu ryba nie schodziła. Tylko trzy ryby poszły. Bianka, ciocia Ela i ta trzecia, ale chyba tylko dlatego, że spadła, jak kelner podawał.
0: Ryby to może jakiś był znak, wiesz. Filip Heiser, z tego co wiem, to lubi znaki. Na przykład Święta Rita i te sprawy.
2: Może chciała mu coś przekazać, Święta Rita.
0: Dokładnie.
1: Tam przed ślubem było tyle komplikacji, że chyba więcej znaków, aby ich uchronić, nie dało się puścić. Święta Rita to do dzisiaj ma zakwasy i L4.
0: Ale też wiesz, chciałoby się powiedzieć, dorośli ludzie, prawda, wiedzą, co robią.
2: Tak czy siak, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
4: Dzień dobry. Dawaj, Szkoda Dnia w RMF FM.

0: i tak wam zagraliśmy do tej porannej kawusi. Śmiało delektujcie się nią, delektujcie się muzyką. Wrócimy z nią do was po faktach. Fakty w RMF FM punktualnie o 9:00.
1: Reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Po reklamie.
0: Na zegarach prawie że 9:00, to oznacza, że w tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski. Polecamy.
16: Mamy pewność, że to podpalenie.
17: Nowe informacje ze śledztwa w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu ujawnił nam wiceminister Mroczek.
16: Odliczanie do werdyktu kinowego w Gdyni.
17: Jutro poznamy zwycięzcę filmowego festiwalu.
16: A jakie obrazy uważane są za faworytów do trofeum?
17: Połączymy się z naszą specjalną wysłanniczką z redakcji kulturalnej RMF FM. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili dla kierowców.
16: Uważajcie na S5 w Wielkopolsce.
17: W miejscowości Piotrowo I między węzłami Czempin, Kościan, Północ ciężarówka z drewnem przewróciła się na samochód osobowy.
16: I zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
17: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
16: Analiza monitoringu stacji Starlinków na Mazowszu nie pozostawia wątpliwości. To było podpalenie, mówił w porannej rozmowie RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
17: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy minister potwierdził ustalenia RMF FM, że na miejscu znaleziono butelkę po płynie zapalającym?
18: Tego wprost nie powiedział, ale zaznaczył, że analiza monitoringu nie pozostawia wątpliwości, że to było podpalenie.
19: Ustalenia dają nam dowód na to, że to było podpalenie.
18: Wciąż nie ma jednak pewności, czy był to sabotaż.
19: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć.
18: By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba ustalić sprawcę. I tu pomoże monitoring.
19: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy, to jest istotny dowód.
18: Wiceszef MSWiA podkreślił także, że trzeba spodziewać się kolejnych sabotaży, ataków i pożarów, bo to jest model działania Rosji.
17: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl.
16: Wzrost inflacji jest już przesądzony.
17: Tak ekonomiści oceniają wpływ wysokości. wysokich cen paliw na polską gospodarkę.
16: Inflacja za sierpień wyniosła, przypomnijmy, 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%.
17: W Faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry,
16: witamy.
17: Dzień dobry. Igorze, czyli przez drogie paliwa czeka nas drożyzna.
1: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną.
11: Można szacować, że 10% wzrost cen paliw przyczynia się do wzrostu cen żywności o 0,4%.
1: Wylicza główny ekonomista banku Crédit Agricole dr Jakub Borowski, a przecież paliwa podrożały w skali roku o 50%.
11: Prędzej czy później ten efekt cenowy w odniesieniu do produktów żywnościowych, żywności przetworzonej, nieprzetworzonej, zobaczymy.
1: Pierwsze oznaki w najbliższych miesiącach. Co gorsza, eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
17: Pokonać Słoweńców i awansować do finału Mistrzostw Europy.
16: Jednym słowem, taki cel ma na dzisiaj nasza siatkarska reprezentacja.
17: A jego realizacja od 17 w Mediolanie. Tam jest nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Patryk Serwański. Patryku, Polacy są faworytami.
20: Dzień dobry z pochmurnego na razie Mediolanu. Od lat nasi siatkarze przywożą medale z najważniejszych imprez. Odkąd trenerem jest Nikola Grbicz, robią to regularnie. To z jednej strony oznacza naprawdę dużą presję na wynik. Z drugiej to daje doświadczenie, ogromne doświadczenie w grze o najwyższą stawkę. Nieliczni mogą się w ostatnich latach pod tym względem z nami porównywać. A to wszystko prowadzi zdaniem Nikoli Grbicza do prostego wniosku.
21: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Będziemy gotowi.
20: Będziemy gotowi, bo naszym celem jest tutaj wywalczenie złotego medalu i dzięki temu też przepustki na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Mediolan, Patryk Serwański.
17: Drugi półfinał o 21:00.
16: Tak, powalczą w nim Francuzi i Finowie.
22: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
16: Jutro dowiemy się, kto wygrał tegoroczny festiwal w Gdyni. Na miejscu jest oczywiście dziennikarka RMF FM, nasza wysłanniczka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie.
17: Kasiu, o których filmach mówi się w kontekście nagród najczęściej?
23: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
16: Bardzo ciekawie, frapujące. Kasiu, a jaka była tegoroczna Gdynia?
23: Trochę słońca, trochę deszczu, to jeśli chodzi o pogodę. Młoda była, bo wielu debiutantów pokazało tu swoje filmy, ale oddająca też hołd klasyce i mistrzom jak Kieślowski czy Wajda. I silna kobietami była Gdynia. Aż 7 filmów z konkursu głównego to dzieła reżyserek i to jest historyczny rekord tej sekcji.
17: Z Kasią słyszymy się ponownie w Faktach Kulturalnych RMF FM.
23: Będą kinowe premiery i Hotspot i Brad Pitt będzie.
16: A na razie Pitt, stop. Zapraszamy na 11.
17: A wcześniej o 10 kolejne fakty.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Proszę, kto Magica ma, u tego Magic pogoda.
24: Pogoda, tak. No, wszystko się zgadza w zasadzie.
0: Jest to pogodanka taka.
24: Zastanawiałam się, czy coś się nie zgadza, wszystko się zgadza. Coś czuję, że w ten weekend to może być idealny na grzybobranie, bo przynajmniej w niektórych regionach tak może być. Cały tydzień był w końcu deszczowy. Dzisiaj zresztą też tak będzie. A już w weekend pogoda zacznie się poprawiać, tak że w przyszłym tygodniu powita nas taka niezła temperaturka, powyżej 20 stopni, a dzisiaj piękno, okrągłe 15.
0: Mówiliśmy, że Olratowcy mają rocznicę ślubu 41.
24: Pierwszą.
0: I tu SMS przyszedł. Właśnie mi przypomnieliście, że dzisiaj mam 16. Tylko podpowiedzcie, co żonie kupić.
25: Coś ładnego.
0: Coś ładnego.
25: Po prostu pomyśl, co my byśmy kupili i to właśnie kup.
24: I pomnóż razy 16.
25: Sprawdź, co żona ma i lubi i kup to jeszcze
26: 16
25: raz.
0: 16 doniczek. Zaskoczysz ją.
25: Paweł Gabor, cześć, witajcie, byle do piątku w RMF FM. Dzisiaj dwa razy grają nasi, więc zaraz o tym pogadamy w sportowe świry. Proszę muzykę teraz.

Dobra, kibice, notujemy. Dziś nasi grają dwa razy, dobrze słyszeliście. W siatkówkę o 21:00, półfinał Mistrzostw Europy Słowenia-Polska i Liga Narodów w piłkę nożną o 20:45. Polska-Bośnia i Hercegowina. Dzisiaj nasi grają dwa razy i prawdopodobnie tylko raz będziemy śpiewać, nic się nie stało.

0: Wielki finał września złotej kumulacji. Wczoraj Krzysztof spod Warszawy wygrał Suwa, a przed nami dwa ostatnie finały w tym tygodniu. I w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. Suwa Jack JS6.
1: Wygrałem! Ja wygrałem, ludzie, w końcu! Wygrałem!
0: Lub 1 200 000 zł. W sejfach tylko dwie opcje. Jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do dwóch ostatnich losowań w finałowym tygodniu września. I teraz na start byle do piątku. Udało wam się? Trafiliście na to? Bonusowa strefa? 12 minut. Przez ten czas hasło RMF wysłane pod 747 za 4,92. To jest 1222 losy. 1222 losy do każdego z tych dwóch pozostałych finałów. Albo SUV, albo grubo ponad milion. Czas ucieka. RMF 74. 74.
2: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
5: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
8: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
9: Dwa ostatnie finały w tym tygodniu. Dwie szanse na gwarantowanego SUVa Jack JS6 lub 1 200 000 zł.
10: Złota kumulacja w RMF FM.
9: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 SWAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
14: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
21: Mariolka?
20: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
21: Ten z funkcją aktywnego mycia?
20: No ten! Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
21: A coś do tego dostała?
20: Zestaw akcesoriów o wartości 385 zł do sprzątania mebli za złotówkę.
21: Popatrz, jak się przy nas wyrobiła.
22: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: Po reklamie.
25: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

ostatnie 4 minuty bonusowej strefy. RMF pod 7474 razy 1222. W sejfach dziś nawet 1 200 000 zł. 3 minuty 50 sekund. RMF pod 7474 za 4,92.

lubię wracać tam, gdzie byłem. Piosenka tych wszystkich, którzy dojeżdżają do pracy, no nie? Dziś Dzień Budowlańca, to razem świętujemy, bo wiecie, radio to jest jedno z najpopularniejszych urządzeń budowlanych. Na każdej budowie jest, żadna budowa nie może się obejść bez RMF. W ogóle jest nawet taka legenda, że roboty się przeciągają, jeśli RMF nie jest włączony. No to dla wszystkich budowlańców naszych dróg, mostów i domów i tych, którzy robią przy łazience kuchni, żeby ta szpachla szła, żeby te płytki same się przycinały. Sny. Tak wam gramy z RMF.

0: Ja wiem, że od rana u mnie dzisiaj dużo sportu, no ale taki dzień, ale to obiecuję, że to nie jest tylko o sporcie. Gwiazdor Barcelony i mistrz świata Lamine Yamal lubi torebki Chanel. Co chwila wrzuca zdjęcie z jakąś, nawet przeglądam tego Instagrama, rzeczywiście tak jest. Ostatnio nawet z różową wrzucił. Ja tylko tak apeluję, panowie, nie idźmy w tę stronę. Znaczy nie dlatego, że to nie męskie czy coś, nie mi oceniać. Ale jak już dwie osoby w domu będą kupować torebki, to budżet rodzinny tego nie wytrzyma.
1: Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
2: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy

0: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności do

0: daje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie witotalnie. Aflofarm.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

Dopilna informacja z redakcji Faktów. Zatrzymano dwóch mężczyzn po śmiertelnym ataku nożem w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim. I o tym więcej na pewno właśnie w Faktach RMF FM już o 10:00.

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy od 25 do 30 września. Ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
9: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
10: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
11: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
10: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
13: No zawsze jakoś tak pilnie słucham faktów, w których jest na żywo Grzegorz Jasiński, ale najpierw wcześniej Magdalena Wojton i Bogdan Zalewski. Słuchamy.
14: Pojmano podejrzanych w sprawie śmiertelnego ataku nożem w Inowrocławiu.
15: Reporter RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie tej tragedii w Kujawsko-Pomorskiem.
14: Po jego relacji przeniesiemy się do podkarpackiego Jarosławia.
15: Nasz wysłannik jest w opactwie, w którym zbrodni dokonał młody Ukrainiec.
14: Zaskakujące wieści przynosi dziennikarz z redakcji naukowej.
15: Posłuchajcie, czym można zastąpić środki przeciwbólowe.
14: Dwóch mężczyzn zatrzymano po śmiertelnym ataku nożem w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem.
15: Do tragedii doszło późnym wieczorem na parkingu przy Teatrze Miejskim.
14: Ofiara to 41-latek, który mimo udzielanej pomocy zmarł.
15: Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o samym akcie agresji oraz o zatrzymanych?
16: Do ataku doszło około godziny 23. Do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn. Obaj mieli mieć w rękach noże. Zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, a później uciekli. Pomimo podjętych działań ratunkowych, życia mieszkańca Inowrocławia nie udało się uratować. Zatrzymani, podejrzewani o ten atak, mają 34 i 38 lat. Teraz pod nadzorem prokuratury ustalany jest dokładny przebieg zdarzenia oraz to, co doprowadziło do tragedii.
14: Mieszkańcy podkarpackiego Jarosławia są w szoku. Po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie, gdzie 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
15: W Jarosławiu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w miejscu tej tragedii?
17: Dzień dobry. Nie ma tu już policji i prokuratorów, a na chodnikach, które jeszcze wczoraj zagrodzone były policyjną taśmą, widać ślady krwi. Przed wejściem na teren opactwa co chwila przychodzi ktoś ze zniczem i co chwila ktoś się modli.
18: Przyszłam zapalić znicz i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię. Także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
19: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
20: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. Pół do dziesiątej, uciętym msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i wspowiadać.
17: I właśnie około 9:30 wczoraj ksiądz został zaatakowany przez nożownika. Z Jarosławia Dominik Smaga.
14: Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.
15: Tak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
0: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
14: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy.
15: Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem.
4: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
14: Gdy coś nas boli, to sugestia, by poćwiczyć, wydaje się dość egzotyczną radą.
21: A jednak analizy przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Adelaide wskazują, że regularne ćwiczenia mogą być w walce z bólem nawet skuteczniejsze niż najpowszechniej stosowane środki przeciwbólowe.
15: W studiu z tymi doniesieniami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Jak silny jest ten efekt?
21: Analiza danych z ponad 2000 badań naukowych obejmujących 220 tysięcy osób pokazała, że średnio osoby regularnie ćwiczące odczuwały zauważalny spadek bólu o ponad punkt w 10-punktowej skali. To nie rozwiązywało problemu, ale dawało pewną ulgę w przypadku bólu towarzyszącego wielu schorzeniom, od bólu mięśniowo-szkieletowego przez neurologiczny i zapalny, aż po ból towarzyszący chorobom nowotworowym.
15: A jak to można wytłumaczyć?
21: Według ekspertów podczas ruchu organizm uwalnia endorfiny i serotoninę, substancje, które nie tylko poprawiają nastrój, ale także podnoszą próg odczuwania bólu. Ćwiczenia pomagają również wyciszyć stany zapalne, modyfikują sposób, w jaki mózg interpretuje bodźce bólowe. Jeśli przyczyny bólu nie wykluczają możliwości ruchu, warto regularną, nawet lekką aktywność rozważyć.
14: Bardzo dziękujemy za tę informację. Dziękujemy. A jeszcze więcej doniesień podajemy oczywiście w radiu RMF 24.
15: Kolejne fakty na antenie RMF FM przedstawił o 11:00 Ewa Kwaśny.
14: A my już nisko się kłaniamy.
15: Tak jest i dziękujemy za wspólne poranne godziny. Bogdan Zalewski
14: oraz Magdalena Wojtyń.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: No mnie dzisiaj jakoś bark boli, czyli teraz wiem, że mam iść robić pompki. Jeżeli chodzi o pogodę, to lepiej właśnie poćwiczyć sobie gdzieś tak w zadaszonym miejscu. Od 13 stopni na północnym wschodzie do 16 na południu i zachodzie, a nawet północy, bo widzę, że wzdłuż wybrzeża też 16 stopni. Reszta kraju od 13 do 14, wyjątek jeszcze jest Zakopane, tutaj 11 stopni, no i dziś sporo deszczu. Już za chwilę u nas Jasiek Piwowarczyk ze swoją nową piosenką, Jeśli się wybudzi.
23: Zaspany, tak, bo jest wcześnie. Znaczy, nie jest tak wcześnie, ale ja chodzę późno spać, więc jest wcześnie.
13: To już zaraz cię i was wszystkich rozbudzimy. Jasiek jeszcze nie wie, ale będzie śpiewał po węgiersku.
23: Tak, ja jestem za.
13: O, jak się ożywił. Byle do piątku, Paweł Jawor, Jasiek Piwowarczyk, cześć.

0: Na to fani polskiej muzyki czekali Jasiek Piwowarczyk i premiera jego nowej piosenki w RMF FM. No ale zanim to musimy, Jasiek, tę piosenkę odblokować challenge'em, wyzwaniem. Z racji tego, że Jasiek słynie z tego, że umie po węgiersku, robimy polskie covery w tym języku. Idziesz w to?
1: No dobra, spróbujmy, ale nie wiem, co z tego będzie.
0: Małgośka Myrla-Rodowicz, dajesz?
2: Małgośka, nok i w nok, jedlenku, nie czepet szemir. Jedlenku, nie czepet szemir.
1: Tyle mam?
0: Zawodowo. Zenek Martyniuk, przez twoje oczy zielone.
2: A zycemet, to kit, zycemet, megyret, csillagok adtak. Ino szerelemre vagy a szíved, neked adtam.
0: Ja nie wiem, czy ty śpiewasz po węgiersku, czy po prostu piosenki śpiewasz od tyłu. Ale mamy to, twoja premiera jest odblokowana.
1: Mi ktoś powiedział kilka lat temu, że w radiu RMF FM będę śpiewał po węgiersku polskie cover. To mi się kazał puknąć w łeb.
0: A to tadam. Okej, to teraz kilka słów o nowej piosence po polsku, czekamy.
1: Bardzo się cieszę, że teraz na antenie RMF FM zagramy premierę mojego utworu Obłoki. Obłoki to jest taka bardziej emocjonalna, bardziej osobista historia niż Halo Houston. Tym razem ja postawiłem na to, żeby też opisać jakąś taką sytuację, kiedy jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwoma skrajnymi momentami w naszym życiu. Jesteśmy czasem bardzo blisko jakiegoś celu, ale wciąż mamy takie wrażenie, że stoimy w miejscu.
0: No to gramy.
3: Premiera w RMF FM.

0: To tak, żebyście wiedzieli, co tu się może dzisiaj wydarzyć, bo by wczoraj było tak, a dziś będzie dwa razy fajniej.
1: Dzień dobry, Małgosiu.
2: Właśnie rozmawiamy z twoim lubym, z Krzysiem, który za chwilę albo, proszę bardzo, będzie miał nowego suwa, albo milion złotych na koncie.
1: I my otworzyliśmy...
3: Ja go kocham!
1: Krzysztof wygrał właśnie suwa Jackie od
3: Boże, nie wierzę.
0: Tak się uszczęśliwia żonę właśnie. A dwa ostatnie finały tygodnia i w każdym SUV Jack JS6 albo 1 200 000 złotych właśnie dzisiaj. Dlatego powiedziałem wam, że dziś może być dwa razy lepiej, dwa razy fajniej. Dwa ostatnie finały tygodnia przed nami. I teraz wystartowałem wam 13 szczęśliwych minut. Przez ten czas hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92 razy 1013. 1013 losów, ale do każdego z tych dwóch finałów. Przez najbliższe 13 minut. Słyszycie ten zegar? On już odlicza. RMF pod 7474. Ostatnie okazje w tym tygodniu na zostanie milionerem.
4: Reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kaciewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Mój tani weekend, moje Biedronce.
18: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
23: By ktoś powiedział pyszne.pl.
24: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek.
25: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
26: Po reklamie.

0: Muzyka jak kot w te zimne dni. Dawid Kwiatkowski, Margaret w RMF FM. Za 20 minut będzie 11. No właśnie, kiedy grzejniki zrobią się ciepłe? Sezon grzewczy 26-27. I kliknąłem w ten link i tu jest odpowiedź. Wtedy, kiedy zaczną, zarządca budynku zdecyduje. Czyli tak naprawdę sezon grzewczy zacznie się wtedy, gdy jedna osoba chodzi i zamyka okno, a druga zamyka to okno i mówi, co tak duszno.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to. Lewiatan.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na PKO.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
10: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299

0: Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie.

Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bezpieczeństwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: RMF FM, zawsze z tobą.
5: RMF FM, zawsze z tobą.

0: Są nowe informacje w sprawie nożownika, który zaatakował w klasztorze w Jarosławiu. Słuchajcie faktów w RMF FM już o 11.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
3: Reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat.
15: Czy coś ci boli? Powiedz.
16: Życie mnie boli.
14: Morokołotka i Skowron. Grupa Sąsiedzka. Kolejne spotkanie w sobotę po 18 w RMF FM oraz w czwartek na YouTubie.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
0: Dużo ważnych i pilnych informacji mamy teraz dla Was. Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny. Dzień dobry, Ewo.
20: Witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie. Zapraszam. Prokuratura w Przemyślu sformułowała zarzuty wobec Ukraińca, który wczoraj zaatakował ludzi nożem w opactwie w Jarosławiu. Zabił księdza i zranił 4 osoby. 31-letni Ihor M. usłyszy zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś te zarzuty zostaną mu przedstawione, ponieważ jest w szpitalu. Będzie też wniosek o tymczasowy areszt. W faktach także pod lupą cyklu Twoje zdanie, sztuczna inteligencja. A nasz dziennikarz rozmawiał w Jarosławiu z kobietą, która była świadkiem wczorajszego ataku.
21: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumot, patrzę z tej, prawie że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo z przeciwnej strony siedziało do konfesjonału. Cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić. I myśmy wyszli.
20: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga od kobiety, która przyszła wczoraj na mszę. I ważna informacja, policja szuka 12-latka z Siechnic na Dolnym Śląsku. Chłopiec z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Nastolatek może stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Każdy, kto posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policją. Ceny paliw mogą przynieść wyższe raty kredytów. Coraz bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. Drożyzna na stacjach paliw będzie napędzać inflację. Wyższe stopy mogą ją spowolnić. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
20: Witaj Igor, jeśli będzie podwyżka stóp procentowych, to kiedy i jak duża?
3: No, członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku.
15: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
3: Mówił członek Rady Ludwik Kotecki, czyli możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych.
15: Bardzo zależymy od tego, co się dzieje, to co się będzie działo dalej z cenami ropy.
3: Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć. Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom. Nie my jedyni. Stopy poszły już w górę m.in. w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Norwegii i Japonii.
19: Razem tworzymy fakty.
20: Czy sztuczna inteligencja rozwija się już zbyt szybko? O to pytamy dziś w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Gdańsku jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, pytasz o to w gdańskiej Oliwie. Dlaczego właśnie tam?
22: Bo to największe zagłębie biurowe północnej Polski. Wokół są firmy, w których nowe technologie są codziennym narzędziem pracy. I właśnie o rozwój AI zapytałem profesora Piotra Szczuko z Politechniki Gdańskiej.
23: Ten rozwój nie powinien nas martwić, ale tak samo jak istnieją normy dotyczące na przykład promieniowania elektromagnetycznego, hałasu w miejscu pracy, tak samo oczekujemy teraz norm, które mówiłyby o odpowiedzialnym, zgodnym z prawem wdrażaniu tych narzędzi AI.
22: A teraz czekamy na Wasze głosy, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Piszcie smsy na 3322, maile na radio@rmf24.pl czy dzwońcie na 12 2 miliony 12.
20: Zachęcamy Was do dyskusji. Temat wróci w Radiu RMF 24 i faktach RMF FM. A w faktach kulturalnych RMF FM łączymy się teraz ze studiem na festiwalu filmowym w Gdyni. Tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
20: I Kasiu, obiecane już kinowe premiery weekendu.
24: I też o AI, wiesz? Dziś do naszych kin wchodzi Hotspot, pokazywany tu w Gdyni premierowo, bo ten film jest w konkursie głównym i to jest opowieść o świecie w takiej niedalekiej przyszłości, który kontroluje świadoma sztuczna inteligencja. Pojawia się w tym świecie detektyw Johnny w stylu rodem z lat 80., a Agnieszka Smoczyńska, reżyserka, w głównej roli obsadziła Andrzeja Konopkę.
25: On nie grał tego tylko i wyłącznie psychologicznie, używał tych innych konwencji. Tutaj myślę też o konwencji z anime, ale też o konwencji trochę takiej pastiszowej, komediowej, groteskowej, przerysowanej.
26: Możemy się porozumiewać bez słów, możemy się podłączać do maszyny, możemy latać na bardzo odległe planety, odkrywać kolejne gwiazdozbiory, ale mam wrażenie, że uczucia, nasze lęki, namiętności pozostają ciągle te same.
24: Inna premiera weekendu to W sercu dziczy, survivalowy dreszczowiec w roli byłego oficera sił specjalnych, który musi przetrwać w dziczy Alaski, Brad Pitt. A drugą gwiazdą tego filmu, chociaż właściwie nie wiem, czy jednak nie pierwszą gwiazdą tego filmu, jest towarzyszący mu pies bojowy Odin, przeuroczy owczarek niemiecki.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A propos świata kultury, urodziny dziś obchodzą Katrina Zeta-Jones i Michael Douglas, małżeństwo z jedną datą urodzin. Oboje urodzili się 25 września, ale no wiecie, mają dwa torty, dziś dzieli ich 25 lat. Urodzinowe świeczki to oni chyba tam kupują hurtowo. 5 minut po 11, Paweł Jawor. Cześć, dzień dobry. Najlepsza muzyka, byle do piątku. Trzymamy się tutaj razem.

0: raz mniej czasu, żeby załapać się do dwóch ostatnich losowań. Pierwszy finał po 13. Dwie osoby wygrają dziś na pewno. Suwa lub 1 200 000 złotych. Takiego finału miesiąca jeszcze nie było.
1: Słuchajcie, albo grubo, albo wcale, no. Tak się mówi. Żeby wygrać, trzeba grać, no. Ja tak uważam.
0: Złota kumulacja w RMF FM. Właśnie teraz, wchodząc do gry, zgarniacie 1300 losów, ale też teraz odpalamy szczęśliwe numerki. I teraz o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry. 1 i 4. Jedynka i czwórka odblokowane. Obie cyfry w numerze telefonu dają razy 2, czyli 2600 szans. Nie muszą być obok siebie. Wystarczy, że są w numerze telefonu. Jedynka i czwórka i dostajecie gigantyczny bonus do dwóch finałów. 2600 losów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474 za 4,92. Właśnie teraz.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Po reklamie.
0: To są ostatnie minuty szczęśliwych numerków. Kto ma jedynkę i czwórkę w numerze telefonu, ten zgarnia aż 2600 losów. To są dwie szanse na grubo ponad milion złotych. Hasło RMF pod 7474. Jeszcze 7 minut. SMS za 4,92 RMF pod 7474.

0: Ale to jest historia, nie chciałem z tym w ogóle czekać. Nasz przyjaciel radia, influencer Jasiek Dąbrowski spotkał Toma Cruza na premierze jego nowego filmu. Jasiek od razu u nas na łączach. Jasiek, no to mów proszę cię, jaki on jest? Jaki jest Tom?
1: W jego oczach jest coś takiego przeszywającego, coś takiego ciekawego, że w momencie, kiedy na ciebie patrzy, to po prostu nagle nogi miękną i nie wiesz, gdzie się podziać. Na pewno jest bardzo czarujący, jest bardzo kulturalny i niesamowicie miły.
0: A o co go zapytałeś?
1: Zapytałem, Tom, czy ty planujesz może nakręcić jakiś film w Polsce? No i on dosyć politycznie zagrał, bo nie odpowiedział mi ani tak, ani nie. Więc być może fakt, że nie powiedział nie, oznacza, że jakiś film jednak w Polsce zamierzają kręcić. No
0: fajnie,
1: prawda?
0: By było, tak. Szkoda, że seria Mission Impossible wydaje się być zamknięta, bo tutaj u nas w Polsce znalazłoby się kilka inspiracji.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
1: Już w weekend wraca ciepło, będzie powyżej 20 stopni słonecznie. No idealnie, żeby jeszcze gdzieś na zewnątrz spędzić fajnie czas, tak rodzinnie. No i właśnie, gdyby wasz rodzinny weekend mógł mówić, to co by wam powiedział? Najciekawsze teksty wygrywają całodniowe elektroniczne zaproszenie do parku rozrywki Energylandia, gdzie czas będziecie mogli spędzić na Jeep Safari albo na roller coasterach. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy.

0: Złota kumulacja w RMF FM. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Sponsorem programu Złota kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życzę

0: www.pocztowy.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
4: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
0: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No, pilna informacja. Kolejny gigantyczny wyciek danych medycznych. Może chodzić o dane nawet 5 milionów pacjentów. Słuchajcie faktów o 12.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
17: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
18: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
17: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: I mamy już 12, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny, słuchamy.
20: Sprawcy ataku na My Doctor uderzyli ponownie o kolejnym gigantycznym wycieku danych pacjentów. Za moment w faktach. Przypominamy też pilny apel policji. Poszukiwany jest 12-latek z Siechnic na Dolnym Śląsku. Nastolatek z miejsca zamieszkania odjechał czarnym Volkswagenem Golfem. W faktach także o dreszczowcu, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Będzie też o mowie psów oczami naukowców. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemów firmy My Doctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak, tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis zaufania Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
21: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
20: A teraz uwaga, pilny apel policji. 12-latek za kierownicą. Na rmf24.pl publikujemy zdjęcie chłopca z Siechnic. na Dolnym Śląsku i auta, którym odjechał z miejsca zamieszkania. Policja wciąż nie znalazła nastolatka, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Za kierownicą siedzi 12-letni Łukasz Nowak z podwrocławskiej gminy Siechnice. Jak ustaliłam, to uczeń 6 klasy ze szkoły podstawowej w Radwanicach. Nastolatek prawdopodobnie prowadzi auto należące do rodziców. To czarny Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Samochód został zarejestrowany przez monitoring rano we Wrocławiu w rejonie skrzyżowania Karkonoskiej i Zwycięskiej. To jakieś 15 kilometrów od miejscowości, z której wyruszył. Funkcjonariusze sprawdzają możliwe trasy przejazdu i apelują do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o pilny kontakt. Chłopiec może stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także pieszych i innych kierowców.
20: Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który przedwczoraj mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem. Radary zarejestrowały tego dnia obiekt, który poruszał się znad obwodu Królewieckiego na południe z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka. Tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad obwodu Królewieckiego.
13: Fakty RMF FM na tropach historii.
20: To może być sensacyjne znalezisko, ale potrzebne są dodatkowe badania. Naukowcy i archeolodzy nie wykluczają, że wśród znalezionych w archikatedrze we Fromborku szczątków biskupów może być wuj Mikołaja Kopernika, Łukasz Wacenrode. Mówi nam organizator badań Robert Szaj z Fundacji Nikolaus Kopernikus.
22: W wyniku prac, które prowadziliśmy w domniemanej krypcie biskupiej, odnaleźliśmy szczątki kilku osób, które antropolodzy uznali za prawdopodobne szczątki biskupów warmińskich, w tym biskupa Łukasza Wacenrodego. W związku z tym pobraliśmy próbki do dalszych badań. Wszystkie pochówki sprzed potopu szwedzkiego są bardzo trudne do identyfikacji w katedrze we Fromborku.
20: O szczegółach tych badań przeczytacie na rmf24.pl. Futurystyczny dreszczowiec o świecie, w którym porządku pilnuje świadoma sztuczna inteligencja. Pokazywany premierowo na trwającym właśnie festiwalu w Gdyni film Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej dziś wchodzi do kin. Andrzej Konopka gra w nim detektywa Johnego, a jego stylizacja to m.in. tlenione loki, obcisłe trykoty oraz tygrysie futro. Na początku wpadłem w popłoch, mówi nam aktor.
23: Pewien wysiłek musiałem podjąć, żeby się w ten kostium wcisnąć potem na planie. Natomiast miałem te obawy, ale kiedy przyszedł ten dzień, kiedy pojechaliśmy do Aten, bo zdjęcia były w Grecji, kiedy przyszedł dzień przymiarek kostiumów, to poczułem, że po prostu jako aktor mogę w tym kostiumie wszystko. To mnie totalnie uwolniło z jakiegoś obowiązku, żeby to było poprawne, żeby to się trzymało w jakichś ramach.
20: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, nasza wysłanniczka na festiwal filmowy w Gdyni. Psy przetwarzają ludzką mowę, podobnie jak my sami, przekonują naukowcy z Budapesztu. Najnowsze doniesienia grupy badawczej, która od dawna zajmuje się badaniami naszych czworonożnych przyjaciół, przynosi Grzegorz Jasiński.
24: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. To wygląda na kolejne potwierdzenie, że psy wiele rozumieją.
24: No nie da się ukryć, zresztą opiekunów psów tak naprawdę to nie zaskakuje, ale istota tych badań jest faktycznie interesująca. Naukowcy z Uniwersytetu Etwesza Loranda w Budapeszcie badali z pomocą nieinwazyjnej aparatury EEG 20 osób i 20 psów, w którym puszczano ciągłe strumienie mowy, w których powtarzały się wzorce spółgłoskowe albo samogłoskowe. Jak dobrze wiemy, nasze ludzkie rozumienie słów opiera się na tym, że to spółgłoski przenoszą treść i informacje. I okazało się, że u psów jest tak samo. Co ciekawe, obowiązywało to niezależnie, czy we wczesnym okresie życia miały intensywny kontakt z ludzką mową, czy nie. Były się w stanie tego po prostu nauczyć właściwie w dowolnym momencie. Warto więc do nich mówić, rozumieją głębiej, niż by się nawet nam wydawało.
20: No i bardzo czasami błyskawicznie wiedzą, co znaczy smaczek, nagroda.
24: Dużo spółgłosek tam jest w tych słowach.
20: Właśnie, trudne słowa. Szczególnie dobrze rozumieją też zachętę do wyjścia na spacer.
24: I to przydaje się i im, i nam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A jak go prosisz 7 razy, żeby zszedł w kanapę, to nic nie rozumie,
20: ale
0: tak?
20: Dlaczego,
0: udaje, że nic
20: dlaczego
0: nie rozumie.
20: Ma schodzić, bo co?
0: Bo jest, ma łapki
20: no,
0: w błocie.
20: No, aha, no chyba, że tak.
0: No tak, on też tego nie rozumie, dlaczego? Tak, on też tego nie rozumie.
20: On rozumie.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to rzeczywiście łapki będą dzisiaj ubrudzone. Po spacerze wieczorem deszcz w całym kraju, dużo błotka, pieski będą się cieszyć, a my szykujmy się na czyszczenie dywanów, podłóg, kanap. 6 minut po 12. Byle do piątku w RMF FM. Paweł Jabor, cześć. Zanim wyjdziecie na spacer z pieskiem, który pewnie tam za wami tęskni, to jeszcze kilka godzin w pracy przed nami. Damy radę razem. Z najlepszą muzyką. Za chwilę Dawid Podsiadło, teraz to.

teraz przy radiu, teraz pełne skupienie, bo to jest ostatnia, najlepsza okazja, żeby za jednym razem zapisać się do losowania dwóch finałów. W każdym do wygrania SUV lub 1 200 000 zł. Innej opcji nie ma. Ostatnia taka okazja. Pierwszy finał już za godzinę. Już po 13:00 możecie zostać milionerem. Możecie wyjechać SUV-em. Ostatnia super godzina. Złota kumulacja, no to startujemy też złotą okazję, złotą super godzinę, aż 1500 losów. Wystarczy jeden SMS za 4,92 o treści RMF, wysłany pod 7474. Zegar ruszył. Taki SMS wymieniamy na 1500 losów. SUV, Jack JS6 albo 1 200 000 zł. Hasło RMF pod 7474. Ostatnia, najlepsza okazja.

0: No, kibice pewnie mają to już wpisane w kalendarz. Dziś gramy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną o 20:45. Trener Jan Urban, czytam, zapowiada dwie niespodzianki w składzie. To kibice mają jedną prośbę, niech trzecią będzie wynik.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Takie rzeczy zdarzają się tylko u nas.
3: Hi, this is David Kushner.
4: Hi, Zalia.
2: David Kushner i Zalia w specjalnym, ekskluzywnym występie dla naszych słuchaczy.
3: Make sure you watch our performance on RMF.
2: Premiera już dziś po 20 w RMF FM.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Weekend. Można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRWP.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
19: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
18: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
2: Byle do piątku w RMF FM.

0: Nie, The Rock to jest chyba rokiem powrotów. W tym tygodniu w The Voice of Poland wraca uczestniczka Ewelina Bogucka po 10 latach. Tak właśnie wyczytałem. I to nie koniec. Jurorka Ania Karwan tak nam powiedziała.
1: Jako uczestniczka byłam tutaj równiuteńko 10 lat temu.
0: Przypadek?
1: I czułam się tu fantastycznie, ale na pewno była to zupełnie inna rola. Była to ogromna też presja. Myślę, że ja sama w stosunku do siebie miałam też ogromne oczekiwania.
0: No słyszeliście, u niej też mija 10 lat. Już wiecie, że na przykład Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie. Oli Sedebe wrócił do polskiej ligi. Sylwester Stallone z żoną wrócili do siebie. Ja nie wiem, to co, mam się logować do naszej klasy, czy jak?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta. A przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: Będziemy w samym centrum wydarzeń. Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
4: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
4: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
3: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
7: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja

0: opakowania lub etykietą.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
3: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
17: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
20: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: To jest RMF FM.

Ostatnia taka okazja. Trwa szczęśliwa godzina. RMF pod 7474 razy 1500. Dzwonimy już po 13. Dwa finały przed nami. W sejfach nawet 1 200 000 zł. RMF 7474 za 4,92. Wymieniamy to na 1500 losów.

0: Nie wiem, nie będziesz miał innych botów przede mną, czy jakoś tak? Właśnie teraz papież przemawia w Pałacu Elizejskim.
1: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kopciuszku, zapomniałeś pantofelka.
9: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
10: Dwa ostatnie finały w tym tygodniu. Dwie szanse na gwarantowanego suwa Jackie Odes 6 lub 1 200 000 zł.
11: Złota kumulacja w RMF FM.
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
22: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
21: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
23: Po reklamie.
0: Mamy 13:00, czas zacząć fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
24: Zapraszam. Czterech ukraińskich nastolatków zatrzymanych za rozboje w Sulejówku pod Warszawą. Ofiarami były kobiety z Ukrainy. Benzyna i diesel coraz droższe. Analitycy przewidują jeszcze wyższe ceny w najbliższych dniach. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, czy należy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji. Zajrzymy też w zimowe Tatry.
25: No jest, jak jest, taka pora roku.
24: Fakty o 13:00, zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem. Został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. Czterech ukraińskich nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci za rozboje, których mieli się dopuścić w podwarszawskim Sulejówku. Ich ofiarami były dwie kobiety, także obywatelki Ukrainy. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
26: Dwaj mają 15 lat, kolejni po 17. Wpadli po pościgu, w który ruszyli za nimi policjanci. Funkcjonariusze interweniowali tuż po otrzymaniu zgłoszenia od 42-latki i 19-letniej Ukrainki. Z relacji kobiet wynikało, że młodzi napastnicy steroryzowali je przedmiotem przypominającym broń. Za zażądali pieniędzy. W sumie zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Trzej Ukraińcy zostali zatrzymani na ulicach Sulejówka, czwarty wpadł po jakimś czasie w Warszawie. 17-latkowie trafili do aresztu, 15-latków sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.
24: Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje się na bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie stawki widzisz?
1: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
3: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
1: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili. W kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
24: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie, czy jej rozwój należy spowolnić. W Gdańsku Oliwie jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy ponownie.
4: Dzień dobry.
24: Staszku, młodzi ludzie nie boją się tempa rozwoju?
4: No, wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
5: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
4: Usłyszałem w 5. liceum w Gdańsku, a jakie jest wasze zdanie? Sprawdzamy dziś, jak co piątek w Radiu RMF 24.
6: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
24: Na Kasprowym Wierchu ciągle leży 15 cm śniegu, a temperatura to niespełna stopień powyżej zera. Turyści, którzy przyjechali na jesienne wycieczki górskie, są zaskoczeni i musieli nieco zmienić swoje plany.
7: Trochę tak, ale nie jest źle. Dzisiaj żeśmy się z synem wypuścili pierwszy raz. Przyjechaliśmy z Poznania. Nie wiemy, co nas tam czeka, ale myśmy się nie przygotowali. Nie mamy jakichś takich raków, nic nie mamy. Idziemy na żywioł. Jak będziemy widzieć, że jest niebezpiecznie, to się wracamy.
25: No jest jak jest, taka pora roku.
16: No tak, a to z jesienne się zrobiły zimowe wędrówki.
25: Tak jest, no mamy. Śnieg też zahaczyliśmy nad morskim okiem, czarnym stawem, także taki podstawowy sprzęt, czapki, jakieś kurtki ciepłe i daliśmy radę. Żyjemy.
4: Kraczki mamy.
24: Usłyszał od turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Dziś sportowe popołudnie i wieczór. O 17 nasi siatkarze we Włoszech grają ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. O 20.45 piłkarze w Lidze Narodów zmierzą się w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. W kolejnych faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Włoch.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ostatnie 5 minut i losujemy. Jeszcze teraz SMS za 4,92 z hasłem RMF pod 7,474 razy 1500. Za chwilę wybieracie safe, a tam albo SUV, albo 1 200 000 złotych. Innej opcji nie ma. Ostatnia okazja, żeby wejść do dwóch dzisiejszych losowań. Bądźcie po telefonem, zaraz dzwonimy. RMF pod 7,474 razy 1500.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota Kumulacja, dzwonimy za chwilę w sprawie sejfów, właściwie już kręcimy numer, to jest finał tygodnia, przed nami w sejfach no tylko dwie opcje, albo SUV, albo 1 200 000 zł. Czy mamy już sygnał? Czy już się z kimś będziemy słyszeć? O, jest, dobra, telefon, czyli jest naładowany co najmniej na jeden sygnał. Przypominam, że czekamy 6 sygnałów. Ja wiem, że jest piątek i pewnie próbujecie
2: sobie wszystko.
1: O, dzień dobry, Złota Kumulacja, Paweł Jawor, cześć, witaj. Dzwonię w sprawie sejfów.
2: Dzień dobry.
1: Jak masz to imię?
2: Sławomir.
1: Sławomir, świetnie, że się dobrze słyszymy. Gdzie cię zastaliśmy? Co robisz?
2: Na budowie.
1: Na budowie, w dzień budowlańca. O! No jak to mogłoby być inaczej, żeby w finale z sejfami nie mieć budowlańca w dzień budowlańca? Sławomir, tak dobrze zapamiętałem imię?
2: Tak.
1: Sławek, wybierz numer sejfu, proszę cię od razu, żebyśmy mieli najważniejsze za sobą od 1 do 30.
2: 17.
1: No dobra, to mnie zaskoczyłeś. 17, a co dlatego, że o 17 nasi grają w siatkówkę, czy jak?
2: Nie wiem, tak po prostu.
1: Tak po prostu strzeliłeś, okej.
2: To tylko
1: wszystkim przypomnę, że półfinał w siatkówkę o 17, a teraz gramy w finał sejfów. Tak to się właśnie dzieje. Czy ty w ogóle wiesz, co się właśnie wydarzyło?
2: Zadzwoniliście do mnie, nie?
1: No, ale czy ty już sobie zdajesz z tego sprawę, co ty już tak naprawdę masz?
2: Niestety nie, bo nie słucham. Nie mam możliwości słuchania radia.
1: Na budowie nie ma najważniejszego urządzenia, czyli radia?
2: Niestety nie ma, nie słychać.
1: To chyba do kierownika trzeba będzie z tym zaraz uderzyć. No ale dobra. Sprawa wygląda tak, że masz już na pewno w twoim sejfie, na pewno jest jedna z dwóch opcji. Jest to albo nowoczesny, stylowy, czerwony SUV Jack JS6, albo 1 200 000 zł.
2: No, fajnie.
1: Dotarło? Szpachla tam nie spadła? Cegła nigdzie nie...
2: Nie.
1: Padła? Mur nie upadł?
2: Jest okej.
1: Okay. Jest okej, okay, dobra. Czyli jeszcze się trzymasz. No i co? Otwieramy ten sejf? Co ty na to?
2: Otwieramy.
1: Mhm. No to nie ma co negocjować, ja bym otwierał. Proszę bardzo, tutaj kluczyk. Duża ta ekipa jest na budowie?
2: No, ze 300 osób.
1: Co wy budujecie? W jakiej miejscowości?
2: Nie mogę powiedzieć, niestety.
1: Aha. No to jak będziesz zajeżdżał na plac budowy, to będą wszyscy widzieć. Wygrywasz SUV-a Jack JS6!
2: No, super.
1: Automatyczna skrzynia biegów. Panoramiczny dach. Pięknie to wygląda, bo widzę go na zdjęciach na www.rmf.fm. Mam nadzieję, że ekipa tam słyszy, że dasz się przejechać.
2: Mam nadzieję, że też słyszą.
1: Cieszysz się? Przyda się?
2: Tak, cieszę się, w szoku jestem.
1: Będzie już fajrant? Czy będzie robota?
2: Mógłby być, ale no niestety trzeba zrobić swoje.
1: A, widzisz, porządny człowiek to i porządne auto musiało do niego trafić. Sławomir wygrywa SUV-a Jack JS6. No ale co, my pędzimy dalej, bo wam obiecaliśmy przecież, że to nie koniec, że dzisiaj rozdamy dwa auta na albo 1 200 000 zł.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed nami ostatni finał w tym tygodniu. Ktoś z was na pewno wygra SUV-a Jack JS6 lub 1 200 000 zł. I teraz jednym SMS-em o treści RMF, wysłanym pod 7474 za 4,92, zyskujecie 1200 losów i macie na to 5 minut. Teraz wystartowało 5 minut, tylko dwie opcje w sejfach, albo SUV, albo grubo ponad 1 000 000 zł. RMF pod 7474 i z tej okazji możecie też skorzystać na www.rmf.fm.

0: reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie, masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMF FM. Tak świętujemy Dzień Kawy.
3: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: I w ekstra cenie, to rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Regulamin na circlek.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
18: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
15: Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Domyślam się, że on ma jakiś rekord świata w tańcach weselnych do swojej muzyki Bryan Adams w RMF FM. A propos tańca, z przecieków z programu Taniec z Gwiazdami wiem, że do tego rumbę zatańczą Piotr Gumulec i Julia Suryś, para numer 3. Miłość, miłość, Krzysztof Zalewski. Ale jakiś weselny przytulaniec też by się do tego nadawał. Może niektórzy, którzy szykują się na ostatnie wesele w tym sezonie, w ten weekend.

0: jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: O reklamie.
22: Do piątku. Byle do piątku w RMF FM.

0: Okej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
4: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
3: Czarne skrzynki.
4: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
3: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest Twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: szklane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: 14. Nasi reporterzy w gotowości w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy fakty.
3: Zgadza się, zapraszam. A w faktach nowe informacje w sprawie nastolatka z Siechnic pod Wrocławiem, który rano uciekł z domu samochodem. Na szczęście odnaleziono go za Zieloną Górą. O uwagę prosimy kierowców na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Samotrudnienia. W faktach także walka o Kraków. Łukasz Gibała pozostaje faworytem pierwszej tury wyborów prezydenckich. Wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. A jak w tym sondażu wypadli pozostali kandydaci? O tym za moment. 12-latek z Podwrocławia, który uciekł z domu samochodem, pokonał samodzielnie blisko 200 kilometrów. Dojechał po ruchliwej autostradzie aż pod Zieloną Górę, informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: To cud, że nikomu nic się nie stało. Nastolatek o 8 rano wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i ruszył w trasę. Najpierw dojechał na Bielany Wrocławskie, później skręcił na autostradę A4, a następnie trasę S3. Dzięki wskazówkom innych kierowców policjanci rozpoczęli za nim pościg, opowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
5: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach i oczekuje na przyjazd rodziców, a także na pomoc medyczną.
4: Mimo obaw nie spowodował też żadnego wypadku.
3: Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Raciążku w Kujawsko-Pomorskim z powodu pożaru ciężarówki zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
6: Tym żyje Kraków.
3: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. A w faktach teraz krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy.
7: Jestem, dzień dobry.
3: Maćku, jak w sondażu wypadli pozostali kandydaci?
7: Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają zaś Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję nie wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
8: Jeszcze nie zdecydowałam, także.
7: A orientowała się pani w ogóle?
8: No tak na razie pobieżnie.
9: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
10: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
7: Tak mówili mi krakowianie.
3: Maciej Sołtys, dziękujemy. W niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Papież rozpoczął wizytę we Francji. Po przylocie do Paryża Leon XIV rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosił tam przemówienie. Zaapelował w nim, by nie być obojętnym wobec cierpienia na świecie z powodu konfliktów.
11: Wzywam was, abyście nigdy nie uznawali wojny za coś nieuniknionego i abyście bez wytchnienia promowali dialog i dyplomację, oświadczył papież w Pałacu Elizejskim, przemawiając między innymi do czołowych francuskich polityków. Za bardziej kontrowersyjne uznane zostały przez wielu paryskich obserwatorów słowa Leona XIV, który zasugerował, że masowy napływ afrykańskich imigrantów, cytuję, wzbogaca francuską sztukę wspólnego życia w społeczeństwie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że papież nie wziął pod uwagę negatywnych skutków tego zjawiska, takich jak częste zamieszki i wysoka przestępczość na imigranckich przedmieściach dużych miast. Z Pałacu Elizejskiego w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Zdobywali medale na trzech ostatnich mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM, Patryk Serwański. Patryku, co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
12: Dzień dobry. Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji. Wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy. Mediolan, Patryk Serwański.
3: Na relacje z meczu Polaków po południowych faktach RMF FM.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. miło nam ogłosić, że w końcu mamy upragniony piątek. Tutaj wasze Olki Radiowe, czyli Ola Filbek i Olek Sikora. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Koniecznie zostańcie z nami. Polska wyprzedziła wszystkie kraje. Chodzi o pieniądze. Za chwilę szczegóły.

0: Jesteśmy ultra bogaci. Dosłownie.
1: Kto,
0: według
1: my?
0: Głosu biznesu. Tak, no my Polacy. Bo wyobraźcie sobie, że w Polsce według tychże badań Pulsu jest najszybszy przyrost ultra bogatych ludzi na świecie.
1: Poczekajcie, ale co to znaczy być ultra bogatym?
0: No to znaczy, że mamy majątek przekraczający 120 milionów złotych na koncie na przykład, albo w nieruchomościach.
1: A, no to nie, to ja jeszcze nie. Ale kochani, spokojnie.
0: Ja też nie, niestety.
1: No, skoro jest taki trend, to może i na nas za chwilę przyjdzie pora.

0: Wczoraj Krzysztof w złotej kumulacji wygrał przepraszam, Krzysztof i Małgosia, no bo za sukcesem każdego faceta podobno zawsze stoi kobieta.
1: A Krzysiek w ogóle nie spodziewał się, że zadzwonimy. W jakiej sytuacji cię zastaliśmy?
2: To ja akurat drzemkowałem. Mówię, kurde, znowu mnie ktoś obudził.
3: Krzyś powiedział, że dzisiaj słyszał się w radiu i nie słyszał w radiu. No to już teraz uwierzyłam, że
0: to
3: no faktycznie.
0: Prawda.
3: Najpierw człowiek mówi, żeby wygrać, a potem mówi, ojej, to ja naprawdę wygrałem?
1: I chcielibyśmy, żeby każdy z was również mógł poczuć, jak to jest, właśnie zastanawiać się, czy to naprawdę ja wygrałem? Tak jak około godziny temu Sławek wygrał również suwa, a zastaliśmy go na budowie. Przed nami ostatni finał.
0: No i od razu mówimy, że do tego wydarzenia odliczaliśmy cały miesiąc, ponieważ ogłaszamy wielki finał września w złotej kumulacji.
1: To będzie trzeci finał, w którym ktoś z was na pewno wygra albo suwa Jacky OTS6, albo 1 200 000 złotych w sejfach. Już tylko te dwie opcje, a finał po 16.
0: W takim razie, skoro słyszycie już ten dźwięk, zegar zaczął bić. Przez najbliższe minuty, dokładnie minut 10, każdego SMS-a, którego wyślecie wpisując w treści RMF pod 7474, my pomnożymy wam razy 1300.
1: To jest bardzo proste. Wysyłacie RMF pod 7474 za 4,92 albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm i to się dzieje samo. My mnożymy wam szanse razy 1300. Finał jeszcze dziś po 16, a w sejfach tylko dwie opcje. RMF 7474.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kaciewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kopciuszku, zapomniałeś pantofelka.
10: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
11: Ostatni finał w tym tygodniu. Ostatnia szansa na gwarantowanego suwa Jacky OTS6 lub 1 200 000 złotych.
12: Złota kumulacja w RMF FM.
13: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
4: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
21: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
22: Posłuchamy ich niezwykłych historii
23: i spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
21: A wy macie swój ulubiony dworzec?
24: Dajcie znać na www.rmf.fm.
4: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
25: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
26: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
27: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
28: Po reklamie.
29: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
30: Ja, Joanne, Lendom, game! Lendom,

Świętujemy wielki finał września w złotej kumulacji w RMF FM. W sejfach już tylko dwie opcje. Albo SUV Jackiot S6, albo 1 200 000 złotych. RMF pod 7474. Każdy taki SMS za 4,92 mnożymy teraz razy 1300. I jeszcze tylko przez minutę.

0: uwagę wszystkich tych, którzy są samotni. Po prostu singli. Oystering. Jestem ciekaw, czy wiecie, co to? Ty, Ola, wiesz?
1: To brzmi jak jakaś, nie wiem, restauracja albo jakaś pozycja w menu.
0: Tak, ale okazuje się, że to nowy sposób randkowania po rozstaniu z ex. Flirt, luźna znajomość, rozmowa, jakaś taka niezobowiązująca randka, takie, no bez angażowania się i wchodzenia od razu w kolejną relację.
1: Słuchajcie, jak się tak wsłucham w opowieści moich koleżanek, to ja uważam, że to nie jest żadna nowość, tylko po prostu ktoś to w końcu nazwał.

0: reklamę Lidl Plus. Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8:00.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Z tego 5 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka. Po południu.

0: Czy paliwo w końcu będzie tańsze? Mamy takie wrażenie, że to pytanie zadajemy sobie co najmniej od kilku tygodni.
1: Podobno czekamy już tylko na jeden podpis prezydenta i o tym za moment w Faktach RMF FM. Punktualnie o 15:00. Bądźcie z nami.

0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
6: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
7: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
6: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: RMF FM prezentuje program, który próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie.
11: Czego pragną kobiety?
10: Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach już prawie godzina 15. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
17: Witam ponownie i zapraszam. Jest prokuratorski wniosek o tymczasowy areszt obywatela Ukrainy po ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. W faktach także o największej imprezie biegowej w naszym kraju. Chodzi o niedzielny maraton warszawski.
18: I to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość.
17: Punktualnie 15. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zmarł zraniony przez niego ksiądz. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
19: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
20: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
21: Często słyszę dobry spowiednik. Tak było.
22: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
23: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10:00, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
21: A wczoraj też był?
23: Tak. Na wczoraj też była tragedia.
17: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Aktualny obraz faktów.
17: Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
1: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny i dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
17: Obecnie na terytorium Polski przybywa około 8 tysięcy wojsk sojuszniczych. Ważą się losy przepisów, od których wejścia w życie zależy uruchomienie obniżek cen na stacjach benzynowych. Umożliwiająca to rządowa ustawa o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Karol Nawrocki jednak upiera się przy przepisach, które sam zaproponował. Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakiej decyzji możemy się spodziewać?
2: Teoretycznie w grę wchodzi podpisanie weto lub skierowanie rządowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Praktycznie jednak sam prezydent złożenie pod nią podpisów wprost wyklucza.
15: Ta ustawa jest niekonstytucyjna i dzisiaj kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
2: Mówi Karol Nawrocki, ograniczając sobie wybór do weta, który jednak mógłby odrzucić Sejm, albo wysłania rządowej ustawy do Trybunału, na co wskazują właśnie urzędnicy prezydenta. To będzie oznaczało utrzymanie wysokich cen, albo do podjęcia decyzji przez Trybunał, albo do dogadania się przez polityków. Szanse na jedno albo drugie właściwie nie istnieją.
17: 100 tysięcy kibiców pojawi się, według organizatorów, na trasie 48. Maratonu Warszawskiego. Ta największa impreza biegowa w Polsce odbędzie się w stolicy już w niedzielę. Na terenie miasteczka biegacza, na placu centralnym przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jakie nowości pojawią się w tym roku?
24: Jest lekko zmieniona trasa, głównie płaska, przede wszystkim w centrum Warszawy, w okolicy Wisły, i do tego jest coraz więcej młodych biegaczy, którzy dziś odbierają tu pakiety. To potwierdza dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.
25: Ta najmłodsza grupa wiekowa, czyli ludzie w przedziale między 18 a 30 rokiem, są już prawie największą grupą, czyli to bieganie się bardzo, bardzo odmłodziło w ostatnich latach i to jest fantastyczna wiadomość. Cały czas przybywa kobiet.
24: Start i meta Maratonu Warszawskiego są już przygotowywane obok stacji metra Świętokrzyska, dlatego organizatorzy już teraz radzą, żeby w niedzielę na maraton i na bieg towarzyszący na 10 km przyjechać komunikacją miejską. Na oba te biegi jeszcze można dzisiaj się rejestrować. Są ostatnie wolne miejsca.
17: Maraton warszawski oznacza też zmiany na ulicach. W centrum stolicy drogowcy zamknęli już dzisiaj fragment ulicy Świętokrzyskiej. Szczegóły tych zmian mamy na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Warto było czekać na weekend, bo już jutro pogoda robi taki przyjemny zwrot w stronę słońca i z tego co widzę, ono zostanie z nami przez resztę tygodnia.
16: Tak, w Białymstoku jutro od 15 stopni, przez 18 w Warszawie i Kielcach, 19 w Gdańsku, Łodzi i Katowicach, 20 w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie, aż po 21 we Wrocławiu. Więc w takim razie proszę się przygotować na rześki poranek, ale później pogoda będzie sprzyjać wyjściom z domu.
26: No i nie wierzę w to, co mówię, ale warto czekać na poniedziałek, bo wtedy polska złota jesień już w ogóle wkroczy na nasze terytorium. To bardzo dobrze. Jesieni, czekamy na ciebie. Tak.
16: A my się też przy okazji chcemy z wami przywitać. Ola Filipek, Olek Sikora, to my, czyli Radiowe Olki. Zostańcie z nami.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Grześ Gaśnica to jest zawodu reżyser. O, ten to potrafi wyreżyserować wszystko. Przede wszystkim reżyseruje sam siebie i to od rana do nocy. Na przykład jego taki tubalny, poważny głos, taki basowy i tak dalej. To jest rzecz wyreżyserowana, to można zrobić. No, są wywiady Grzegorza Gaśnicy sprzed jego kariery politycznej i okazuje się, że on mówi normalnym głosem. On jest wyreżyserowany, bo to oczywiście sprawia wrażenie takiej osoby no, majestatycznej, takiej osoby niemalże jak jakiegoś mędrca, czy na przykład jakiegoś proroka, a za takiego oczywiście Grzegorz Gaśnica jako polityk chciałby uchodzić. Także jego strój. No, on w każdej chwili jest przygotowany, żeby objąć stanowiska króla Polski albo no, jakiegoś prezydenta co najmniej. Nie jestem pewny, ale być może także tak zwane pirackie oczko to też jest wyreżyserowane. Bo proszę Państwa, taki drobny rekwizyt, taki szczegół, który nas wyróżnia z całej masy polityków, jest bardzo ważny, bo po prostu tych polityków, no w samym Sejmie jest ich kilkuset, z takich, co są medialnie ciągle coś w programach występują, to ich jest przynajmniej kilkudziesięciu, gdzie normalny człowiek może zapamiętać. A tu właśnie taki szczegół pozwala zapamiętać. Już dawno, dawno temu wpadł na to Janusz Korwin-Mikke, który był jedynym polskim politykiem, który prezentował się w muszce. Tak, taka to była akcja.

0: Zbliża się wielkimi krokami ten moment. Złota kumulacja.
1: Wielki finał, tuż po 16. Za chwilę rozpoczniemy wielkie odliczanie. Coraz mniej czasu, żeby zagrać. Prosimy was, nie pozwólcie, żeby ta okazja po prostu wam przeszła koło nosa.
0: W sejfach już tylko dwie opcje, czyli ktoś z was na pewno wygra. Albo suwa Jack JS6, albo 1 200 000 złotych. Mamy też dla was coś wyjątkowego. Odpalimy zaraz nasze szczęśliwe numerki. Ostatnie, w finałowym tygodniu września. Jesteśmy gotowi?
1: Gotowi.
0: Dobrze, no to pierwszy numerek to... 1.
1: I drugi? Dawaj.
0: Uwaga.
1: 0.
0: No dobrze. Mamy już nasze szczęśliwe numerki na teraz. 1 i 0. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1250 szans.
1: Ale kto ma 1 i 0 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szans, czyli aż 2500. Pamiętajcie, one nie muszą być po kolei, nie muszą być nawet obok siebie. Ważne, żeby były oba, czyli 1 i 0, więc szybko sobie przypomnijcie, jak idzie wasz numer telefonu.
0: Co ważne, oba te szczęśliwe numerki w jednym numerze telefonu. Mnożymy szanse razy 1250 albo 2500. Tylko przez 13 minut wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92 albo wejście do gry na www.rmf.fm.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jeśli macie 0 i 1 w swoim numerze telefonu, to lepszej okazji na wejście do gry już dziś nie będziecie mieć. Mnożymy wasze SMS-y razy 2500. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 za 4,92. I już.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
11: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
1: Po reklamie.
18: Fakty RMF FM o 15.30 ma dla nas Ewa Kwaśnie.
19: Stan i chora M nie pozwala na przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów. Przekazała przed momentem rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni Ukrainiec zaatakował wczoraj nożem 5 osób na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu i jedna osoba zginęła.
20: Aktualny stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
19: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Do konferencji prokuratury w Przemyślu wrócimy w faktach o 16. Prokuratura Krajowa otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. Z medialnych doniesień wynika, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Rzeczniczka praw dziecka odpiera te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji. Polscy piłkarze zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie oglądał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM, Czarku, którego zawodnika biało-czerwoni mogą się dziś obawiać.
3: Na pewno napastnika Demirovicza ze Stuttgartu, który ostatnio w Lidze Mistrzów strzelił hat-tricka. Na pewno skrzydłowego Juventusu, Alejbegowicza. Do tego solidna obrona z Muhamerowiczem z Lidz, Kolasinaczem z Atalanta. Natomiast proszę mi wierzyć, nie widzę w składzie Bośniaków nazwisk, które Lewandowskiego czy Zielińskiego miałyby przyprawić o dreszcze. Kiedyś takie emocje wywoływał snajper Edin Dzeko, ale on 2 października przeciwko Szwecji zakończy reprezentacyjną karierę, więc z nami może w ogóle nie zagrać.
21: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
3: Mówił skrzydłowy Przemysław Frankowski. Dziś nasi piłkarze powinni się nastawić na atak pozycyjny, a w tym niestety od lat radzimy sobie słabiutko.
19: On pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20:45. Punktualnie o 16:00 w RMF FM najnowsze fakty. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Uwaga, Polacy zatrzymani na polsko-niemieckiej granicy. To, co znaleziono w ich bagażniku, mrozi krew w żyłach. Za chwilę szczegóły.

0: Takiego newsa dzisiaj czytamy. Niemiecka policja federalna zatrzymała przy granicy samochód na polskich blachach. W środku znaleziono, uwaga, nożyce do prętów, łomy i akumulatorową przecinarkę.
1: Ciekawe, do czego taki zestaw, co?
0: No nie wiem, może chcieli jakieś karmniki dla ptaków na zimę zrobić, czy
1: albo,
0: coś?
1: Albo na przykład do escape roomu jechali. A tu masz ci los, jeszcze drogówka ich złapała, no miejmy nadzieję, że zdążyli.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
6: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie.
7: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Dawid albo Marcin Maciejczak. No już nie wiadomo, który jest który po ostatnim odcinku programu Twoja twarz brzmi znajomo, ale teraz zagadka dla Was. Co łączy Zbigniewa Wodeckiego, Sylwię Grzeszczak i Madonnę? O.
1: No, na pierwszy rzut oka pewnie nic, ale jednak dziś spotkają się na jednej scenie i możecie to zobaczyć w telewizji Polsat.

Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 81 w powiecie cieszyńskim. Sprawdzajcie objazdy, a my sprawdzamy, co tam się stało i szczegóły podamy w faktach RMF FM punktualnie o 16.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kopciuszku, zapomniałeś pantofelka.
3: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
4: Ostatni finał w tym tygodniu. Ostatnia szansa na gwarantowanego suwa Jackie ODS-6 lub 1 200 000 złotych.
5: Złota kumulacja w RMF FM.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michelina.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
16: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
17: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
17: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński od teraz z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Nowe informacje w sprawie ataków w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
4: Biegli stwierdzili chorobę psychiczną u 31-letniego Ukraińca.
3: Niewybuch paraliżuje ruch na trasie S7 w pobliżu Gdańska.
4: W Krakowie ostatnia prosta kampanii prezydenckiej.
3: Sprawdzimy, czy pod Wawelem czuć wyborcze napięcie.
4: A za godzinę wielki mecz polskich siatkarzy.
3: Biało-czerwoni powalczą o finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Z powodu choroby psychicznej nie można przesłuchać sprawcy wczorajszego ataku w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu.
4: Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Przemyślu prowadząca śledztwo w sprawie 31-latka, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób, w tym duchownych. Ataku nie przeżył jeden z księży.
3: Z nowymi faktami reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Co stwierdzili biegli, którzy badali i chora Emę?
5: Dzień dobry. Według biegłych ma on objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych i wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Mężczyzna ma silne objawy psychotyczne, jest pobudzony psychoruchowo, mocno rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek przesłuchaniu. To opinia dotycząca obecnego stanu mężczyzny, a prokuratura zamierza zdobyć jeszcze opinię co do jego stanu w chwili, gdy rzucił się z nożem na ludzi. Czy był pod wpływem narkotyków? Wciąż nie wiadomo, bo na wyniki trzeba jeszcze czekać. Jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o areszt dla mężczyzny. Areszt w warunkach szpitalnych. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym.
4: Zablokowana jest droga krajowa nr 81 w Bąkowie w powiecie cieszyńskim.
3: Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych nie przejedziecie w kierunku Katowic. Zamknięty odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim.
4: Drogowcy podczas pracy znaleźli niewybuch. Jak dowiedział się miejski reporter RMF FM, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.
3: Na miejsce jadą saperzy z Elbląga.
4: W Krakowie finał kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenta miasta.
3: W majowym referendum, przypominamy, odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej.
4: O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem.
3: Witamy, Maćku.
6: Witam ponownie.
3: Jak na ostatniej prostej wygląda kampania w Krakowie?
6: Niektórzy kandydaci ruszyli na objazd po całym mieście, chcąc spotkać się z mieszkańcami w każdej dzielnicy. Samo miasto jednak niespecjalnie żyje kampanią. Tylko gdzieniegdzie widać te plakaty kandydatów i kandydatek, mówią mi krakowianie.
7: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
8: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
7: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
6: Wybory w niedzielę od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
4: Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News.
9: Nasi na siatkarskich Mistrzostwach Europy.
3: Za godzinę siatkarskie starcie, którego stawką jest finał Mistrzostw Europy.
4: Rywalami biało-czerwonych będzie Słowenia.
3: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z młodymi siatkarzami, którzy trenują w młodzieżowym klubie sportowym MDK Warszawa.
4: Co radzą naszym zawodnikom w tak ważnym meczu?
10: Dużo dopingu, zdecydowanie uśmiech na twarzy, nie przejmowanie się problemami i walczenie o każdy punkt.
11: Główny problem to teraz, jak zagrać najlepiej, ale może to nie problem.
12: Myślę, że to nie jest większy problem. Gramy naprawdę równo na tych mistrzostwach. Nie mieliśmy żadnych problemów z większością rywali. Nie.
11: Co może być kluczowe teraz, właśnie w tym meczu finałowym?
10: Nie popełnianie własnych błędów, bo to jest coś, co zabija każdą drużynę. Po prostu trzymajmy za nich kciuki i uważam, że damy radę na pewno.
3: Relacje z meczu Polska-Słowenia w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy usłyszycie oczywiście w kolejnych faktach.
4: O 17:00 połączymy się z wysłannikiem RMF FM do Mediolanu.
3: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny zajrzymy na festiwal filmowy w Gdyni.
4: Nasza dziennikarka opowie o filmie Violetta Villa z Sandrą Drzemalską.
13: Będę teraz bardzo szczera. Na początku po pierwsze bardzo się bałam, po drugie nie byłam pewna, a po trzecie bardzo się borykałam z tym i walczyłam. Toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą, czy ta rola na pewno jest dla mnie.
3: Więcej o 16:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No musimy wam powiedzieć, że ta pogoda to jutro nas w końcu z należytym szacunkiem potraktuje.
1: Jeśli deszcz, to jedynie na Podkarpaciu, na Suwalszczyźnie, taki przelotny, ale poza tym 16 stopni na termometrach, więc nie najgorzej. Znacznie cieplej w centrum, 17, a najcieplej na zachodzie kraju, tutaj nawet 20 kresek. W zasadzie w większości Polski jutro piękne słońce i to nas bardzo cieszy.
2: Więc jutro wychodźcie z domu, spacerujcie i korzystajcie.
1: Witamy was ponownie. Tutaj Dzień radiowe dobry. Olki w RMF FM, czyli Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.

0: Ajajajajaj, co my tu czytamy?
1: Co się dzieje?
0: To Polacy wynoszą z hoteli. Słuchajcie, no powstał taki niechlubny ranking, z którego wynika, że przodujemy w wynoszeniu różnych rzeczy ze wspomnianych hoteli.
1: A co tak kradniemy? Pożyczamy.
0: Sztućce. No ale ja uważam, że to nie kradzież, to tylko po prostu pamiątka z funkcją użytkową.
1: No, czy to magnes na lodówkę, czy widelec, słuchajcie, jedno i drugie i tak trafia do kuchni.

0: prosimy o czujność, ponieważ przed nami ostatni finał w finałowym tygodniu września. Ktoś z was na pewno wygra SUVa Jackyot S6 lub 1 200 000 zł.
1: W sejfach zostały już tylko te dwie opcje, co oznacza, że lada moment, jeszcze przed 17:00, ktoś z was, kto wybierze sejf, na 100% wygra jedną z tych dwóch nagród. SUVa Jackyot S6 albo 1 200 000. Lada moment, ogłosimy też ostatnie minuty do losowania. Przez te ostatnie minuty, dokładnie, przez te ostatnie minuty będziemy mnożyć każde hasło RMF wysłane pod 7474 za 4,92 razy 1400, więc już teraz prosimy, przygotujcie telefon, żeby nie przegapić swojej szansy.
0: I kolejna prośba jest taka, żebyście zawsze ten telefon mieli przy sobie, ponieważ on może zadzwonić do każdego z was. Okazja, o której wspomniała Ola, rusza także już na stronie www.rmf.fm. Ostatnie 12 minut. Każdy SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474 mnożymy razy 1400.
1: No to skoro już powiedziałeś, to w takim razie ogłaszamy oficjalnie. Ostatnie 12 minut startuje właśnie teraz. Nie przegapcie swojej szansy. RMF wysłane pod 7474. Mnożymy teraz razy 1400, a za moment słyszymy się w wielkim finale. Może z tobą?

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach VIP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
13: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: 16.30, czas na fakty RMF FM. Anna Bachowska i Tomasz Weryński.
16: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
17: Śledczy zakładają, że doszło do podpalenia i badają sprawę pod kątem aktu sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
16: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy mogli działać na polecenie rosyjskich służb. Celem miało być zakłócenie działania łączności Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
17: Polscy siatkarze za pół godziny rozpoczną pojedynek ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
16: Z kibicami, którzy przyjechali do Mediolanu, rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
18: Dzień dobry, mecz ze Słowenią dzisiaj. Jakie nastawienie?
19: Bardzo, bardzo, bardzo bojowe i optymistyczne.
18: W ostatnich latach z tą Słowenią to żeśmy grali ważnych meczów całe mnóstwo.
19: Tak, oczywiście, ale to ja wierzę w naszych i dlatego tu jesteśmy.
18: A skąd przyjechaliście?
19: Gostyń, tak jest, dokładnie. Wielka Polska.
18: Czego się pani spodziewa?
20: No wiadomo czego. Dzisiaj 3-0 do domu, jutro 3-0 i złoto nasze.
18: Jak obstawiasz, co się może dzisiaj dziać w tym meczu ze Słowenią?
21: No, myślę, że będzie walka, mecz będzie wyrównany, ale na korzyść Polski.
18: Troszkę będzie takich momentów, że będziemy drżeli?
22: Słowenia nigdy nam nie leżała. Spodziewa się dobrego meczu, dobrego kibicowania, dobrej atmosfery. No i oczywiście na koniec zwycięstwa. Nie wiem, czy 0, czy 1, czy 2. Bierzemy każde zwycięstwo.
17: A co radzą naszym siatkarzom ich znacznie młodsi koledzy po fachu?
16: Ich głosy przytoczymy w faktach o 17.
17: Łączymy się z Gdynią na fakty kulturalne RMF FM z festiwalu filmowego. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
16: dzień dobry,
17: Kasiu.
16: Witamy, Kasiu. Jedną z premier w konkursie głównym jest film Violetta Villas. Tak. Czego mogą spodziewać się widzowie?
23: Obejrzą historię legendarnej piosenkarki z perspektywy jej syna. Film otwiera scena, gdy młoda Violetta zostawia Krzysia pod opieką babci i rusza w świat. A syn, zabrany potem do Las Vegas, jest świadkiem i narodzin, i upadku gwiazdy. Oglądamy też takie rosnące uzależnienie Violetty Villas, jej lęk, samotność, obsesję i presję władz PRL-u. Ale to Sandra Drzemalska niesie ten film i jak mówiła w Gdyni, na początku miała wątpliwości, czy to rola dla niej.
24: Bo to była ogromna osobowość i też
0: też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. A na początku był to proces, który był dla mnie bardzo trudny, bo po raz pierwszy w życiu tak miałam, że toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią, co było bardzo ciekawe. Myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. Ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
23: Michał Szpak nagrał do tego filmu nową wersję piosenki Do Ciebie, Mamo. Violetta Villas w kinach od 27 listopada i sami będziecie mogli zobaczyć ten film, a jutro poznamy laureatów gdyńskiego festiwalu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: body up.
1: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kiedy pytacie nas, czy to prawda, to my mówimy: tak, to prawda, to jest ostatni finał w finałowym tygodniu września. Tak wygląda nasza Złota Kumulacja.
3: A za chwilę komuś ozłocimy ten piątek, przynajmniej taką mamy nadzieję. Dzwonimy do szczęśliwca lub szczęśliwej kobiety, zobaczymy, kto to będzie. Zgodnie z regulaminem zawsze czekamy 6 sygnałów, telefon już dzwoni, pierwszy sygnał za nami.
2: I przypominamy, że już tylko dwie opcje w sejfach, więc szkoda byłoby przegapić taką szansę. Dwa sygnały, o, trzy sygnały za nami, więc jesteśmy w połowie stawki. Bardzo prosimy.
3: Odbierajcie, więc mam nadzieję, że nas słuchacie.
2: Poważnie potraktować naszą prośbę i po prostu odebrać ten telefon. Wystarczy tak niewiele. Ostatnia szansa. Halo!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry, tutaj Złota Kumulacja. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć!
4: Dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
4: Eliza,
2: nie wiem, czy ty wiesz, co się w ogóle wydarzyło. Ty odebrałaś w ostatnim możliwym momencie ten telefon. Jeszcze jeden sygnał i byłoby po frytkach. Kochana, no, wybierz safe. Od 1 do 30. Który ci się marzy?
4: 17.
3: 17. Elizo, kochana, powiedz mi, bo taki piątek mamy, zawsze powtarzamy, że piątek to dobrego początek. Ty już jesteś po pracy, czy jeszcze w trakcie? Czy leniuchujesz dzisiaj, czy raczej jesteś zajęta?
4: Nie, dzisiaj mam akurat urlop.
3: O, no to widzisz, to być może za chwilę ten urlop będzie najlepszym na świecie.
2: Pogoda była lepsza na ten urlop, ale jesteś w Polsce, w domu, czy jak ten urlop spędzasz?
4: Nie, w domu, taki polski urlop sprzątający.
2: Okej, znamy to wszyscy z doświadczenia, dobrze. To też dobrze się składa, bo w zasadzie dzwonimy w takiej sprawie, która za chwilę może ten twój urlop odmienić. Być może ty za chwilę po prostu z sekundy na sekundę podejmiesz taką decyzję: jadę w nieznane, bo mnie stać. Wiesz, co się właśnie wydarzyło?
4: Co się wydarzyło?
2: To, że wybrałaś safe numer 17, a w tym safe'ie zostały już tylko dwie opcje, więc za chwilę albo staniesz się posiadaczką przepięknego samochodu SUV Jack JS6, albo zostaniesz milionerką, bo może tam być też 1 200 000 złotych.
4: Oh, wow.
2: Tylko te dwie opcje.
3: Ja mam wrażenie takie, Eliza, że ty w ogóle nie wierzysz w to, co się dzieje. Albo jesteś na co dzień tak spokojną dziewczyną.
4: No nie, trochę nie wierzę, no.
2: Myślisz, że co, że to są żarty, tak? Że ktoś po prostu zadzwonił do ciebie jakiś znajomy i testuje twoją cierpliwość.
4: Tak.
3: A to nie są żarty. Tak jak ty dzisiaj poważnie traktujesz te porządki w domu, tak my poważnie traktujemy te sytuacje, bo to jest finał, jakiego naprawdę dawno nie było. Cieszymy się bardzo, że możesz być jego częścią.
2: No dobrze,
3: mamy,
2: Eliza,
3: już kilku takich na koncie, co wygrali piękne, wysokie nagrody albo samochody i ty dzisiaj do nich dołączysz.
2: Czy ty posiadasz prawo jazdy? Musimy się upewnić.
4: Posiadam.
2: Posiadasz, to dobrze się składa. I czy miałabyś pomysł, jak mądrze wykorzystać gotówkę w takiej wysokości 1 200 000?
4: To na pewno.
2: Jaki byś miała plan na to?
4: Ja myślę, że jakieś mieszkanie.
2: Aha.
3: Myślę, no i chyba byś kogoś zatrudniła do sprzątania też tego mieszkania, co?
4: Chyba tak.
2: Myślę, że to by było mieszkanie łącznie z remontem, czyli mogłabyś wejść na gotowe. Kochana, a skąd jesteś? Jeszcze powiedz nam.
4: Z Prudnika.
2: Dobrze, Prudnik mamy na mapie, jesteśmy narzuceni. No to kochana, chyba wszystkie pytania kontrolne już zadaliśmy. Zostało nam ostatnie. Czy możemy otworzyć twój safe numer 17?
4: Tak.
3: No dobrze, to w takim razie otwieramy, ale mamy do ciebie prośbę. Jeśli stoisz, usiądź. Na twarz do bezpieczeństwa.
2: Zaglądamy do środka.
4: Dobra.
2: No dobrze, my już wiemy. I czujemy, że będziesz chyba zadowolona, bo wygrałaś właśnie SUV Jack JS6!
4: O, wow!
3: Eliza, to super. Jest wielkie wow, ponieważ ten samochód nie dość, że jest taki stylowy, ma piękny lakier, elegancka czerń, panoramiczny dach, automatyczna skrzynia biegów. Ja coś czuję, że jak ty do niego wsiądziesz, to wszyscy będą ci na jezdni ustępować pas.
2: Kochana, gratulacje raz jeszcze. Automatyczna skrzynia biegów, panoramiczny dach, to wszystko jest twoje. O kurczę, no to coś czuję, że będziesz po prostu robić wrażenie na drodze, jak tylko wsiądziesz za kółko.
4: chyba tak.
3: Podeślij nam jakąś fotkę, ale nie jak będziesz jechać oczywiście, tylko przy tym samochodzie, jak do ciebie dotrze. Więc bardzo ci dziękujemy i dobrego dnia ci życzymy. Trzymaj się, wracaj do porządków.
4: Dzięki, dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie kończymy finałowy tydzień września. 3 SUV-y trafiły do was. 1 do Krzysztofa, 2 do Sławomira, no i przed chwilą 3 do Elizy.
3: Ale co najważniejsze, ten wrzesień jeszcze się nie kończy, a szczegóły już za moment.
1: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Tak jak powiedzieliśmy, tak też słowa dotrzymujemy. Złota Kumulacja wraca w poniedziałek.
2: Nagroda główna to okrągły 1 000 000 złotych. I uwaga, uwaga, uwaga! W każdym sejfie pojawi się złoto.
3: Już teraz możecie wejść do gry. W takim razie telefony w dłoń i wysyłacie SMS-y w ich treści, wpisując krótkie hasło RMF pod numer 7474, taki SMS, to tylko 4,92 i wyobraźcie sobie, że tę piątkę możecie tak pomnożyć, nie całą piątkę, że później z tego zrobi się albo milion, albo jakaś inna kwota, ale będzie też złoto na pewno.
2: My przez 7 minut każdy taki SMS pomnożymy razy 1001, czyli wy płacicie raz, wysyłacie jednego SMS-a, a do nas przychodzi ich 1001. I z tej okazji można też skorzystać na www.rmf.fm. Strike.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
9: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF.fm.
10: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Z gangiem świeżo. Więcej zaradniaków teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
9: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
10: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
11: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
10: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
12: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już prawie godzina 17. Czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
15: Amerykanie nadal bez decyzji w sprawie rotacji żołnierzy w Polsce.
16: 4000 żołnierzy miało przyjechać w maju do naszego kraju.
15: Estakada w Chorzowie nie zostanie ponownie otwarta dla samochodów.
16: Miasto przygotowuje jej rozbiórkę.
15: A w Mediolanie biało-czerwoni rozpoczynają walkę o finał Mistrzostw Europy w siatkówce.
16: Po drugiej stronie siatki Słoweńcy.
15: Stany Zjednoczone nie odwiesiły rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiamy o stałej bazie wojskowej.
16: Przekonywał wiceminister obrony Paweł Zalewski, który przebywa w Waszyngtonie. W maju do naszego kraju w ramach rotacji miało przyjechać 4 tysiące żołnierzy.
15: O sprawę dopytywał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry. O sprawę dopytywałem w czasie konferencji prasowej przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Trudno było mi potwierdzić, co dalej z rotacją. W Polsce mamy obecnie 8 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych, powiedziała mi w czasie konferencji prasowej wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dopytywałem o to, czy Amerykanie odwiesili rotację, która została wstrzymana w maju. Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w końcu przyznał. Nie, nie odwiesili. W tej chwili rozmawiamy o stałej bazie w Polsce. Dyskutujemy też o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
16: Samochody nie wrócą już na estakadę w Chorzowie. Miasto prowadzi działania zmierzające do rozbiórki obiektu.
15: Z powodu złego stanu technicznego jest on wyłączony z ruchu od czerwca ubiegłego roku. Od niedawna w ograniczonym zakresie jeżdżą po nim tylko tramwaje.
16: Na linii Faktów reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, jakie plany ma chorzowski magistrat?
18: Estakada jest częścią krajowej 79 i łączyła Katowice, Chorzów i Bytom. Prezydent Chorzowa właśnie skierował wnioski do tych miast o zmianę katastrofy kategorii drogi z krajowej na powiatową. Dopiero kiedy Rady Miast zgodzą się na to, będzie można rozebrać estakadę i stworzyć nowy układ drogowy. W planie jest budowa nowego wiaduktu, który nie będzie już przebiegał bezpośrednio nad Chorzowskim Rynkiem. Rozbiórka estakady prawdopodobnie będzie możliwa dopiero na początku 2028 roku.
19: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
16: Polska-Słowenia. W Mediolanie rozpoczyna się mecz o awans do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy.
15: Patryk Serwański, wysłannik RMF FM na turniej, jest na trybunach hali Unipol Forum. Witamy, Patryku.
16: Witamy.
15: Po której stronie siatki da się wyczuć presję?
20: No zdecydowanie po naszej, bo jak tak się przyglądam, to nawet no, widzę taką mgiełkę, która mogłaby być tą presją. Tak to widzę oczami wyobraźni, ale umówmy się, Słoweńcy sami nazywają Polaków faworytami tego meczu. Mówią, że grają z najlepszą drużyną świata. Prawda jest taka, że jeśli Słoweńcy chcą sprawić sensację, to muszą grać na dużym ryzyku, muszą pokazać swoje maksimum. No mecz z Polakami to jest też dla Słowenii taka dodatkowa motywacja. Oni chcą nas tutaj pokonać. Polacy dziś w zielonych strojach, skoncentrowani, skupieni, pewni siebie, ale potwierdzić to trzeba wygrywając 3 sety w tym spotkaniu. Na trybunach dużo wolnych miejsc, ale też naprawdę dużo biało-czerwonych kibiców. Przed chwilą pięknie wybrzmiał tutaj Maturek Dąbrowskiego. Nie ma już reprezentacji Italii, no więc Włosi nieco chłodniej patrzą na decydujące mecze tego turnieju. Z Mediolanu Patryk Serwański.
15: A kciuki za polskich siatkarzy trzymają także zawodnicy Młodzieżowego Klubu Sportowego w Warszawie.
16: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z nimi w czasie ich siatkarskiego treningu.
21: My teraz stoimy tu na siatkarskim parkiecie. Gdyby tutaj teraz wybiegli nasi reprezentanci, to co powiedzielibyście naszym siatkarzom?
22: Powodzenia, no. Co więcej powiedzieć? No myślę, że żeby się nie przejmowali, żeby znali swoją wartość, żeby przede wszystkim nie dali sobie wejść na głowę nikomu.
21: Rozgrzewka przed takim meczem jak wygląda? To jest co przede wszystkim?
22: Dużo mobilności, naprawdę.
21: Czyli bieganie?
22: Bieganie, sprinty, no a potem na piłki.
21: Wygramy ten finał?
22: Jak najbardziej, wiadomo. I co? I dopingujemy naszej jak najmocniej.
21: I jaki będzie wynik?
22: 3-0.
21: Łatwo, lekko? Czy tak tuż w każdym secie?
22: Nie, myślę, że łatwo, lekko.
15: Bardzo mocno trzymamy kciuki.
16: A w faktach słyszymy się o 17.30.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Dużo słońca przez cały weekend. To szykuje nam pogoda na nadchodzące godziny. Jutro w centrum kraju 17 stopni. Nieco cieplej, bo nawet 20 na zachodzie kraju. Jeśli deszcz, to przelotny. Na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Tutaj można mieć przy sobie parasol.
14: Ale o deszczu na pewno nie będziemy mówić w niedzielę, ponieważ spoglądam właśnie na mapę i będzie piękne słońce. No lato wraca tej jesieni.
23: A my zaciskamy kciuki za Polskę, bo wkrótce rozpocznie się mecz ze Słowenią.
14: Wysyłamy kciuki do Mediolanu. Niech nasi wygrają. Polska, biało-czerwoni. Jedziemy z tym.

0: wiemy, że są tu z nami fani Tańca z Gwiazdami, więc bardzo dobrze się składa, bo my zawsze wyszarpujemy dla was ściśle tajne informacje na chwilę przed kolejnym odcinkiem Tańca z Gwiazdami.
1: No to dajesz, jakie masz przecieki, mów.
0: No dobra, ale tylko między nami, słuchajcie. Aha. Wiemy, że jedna z par zatańczy właśnie do tej piosenki.
1: Dawaj. Okej, okay. Dua Lipa, Training Season, teraz w RMF FM, a już niedługo w Polsacie.

0: Uwaga, z ostatniej chwili dostajemy informacje o poważnych utrudnieniach na A2 na odcinku Stryków Łódź Północ. Już sprawdzamy, co tam się stało.
1: Kierowcy, bądźcie z nami, bo w faktach RMF FM punktualnie o 17.30 podamy szczegóły, ale w tych faktach zerkniemy też na parkiet w Mediolanie, gdzie nasi siatkarze rozpoczęli już walkę o finał Mistrzostw Europy. Trwa pierwszy set, w którym jak na razie nie zapraszajmy, ale jeszcze prowadzimy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta. A przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń. Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.
10: Barbara, jaka piękna fryzura.
11: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
10: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
12: Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler Air Wrap ID lub suszarkę Dyson Supersonic Travel w promocji, a otrzymasz zestaw klipsów Dyson za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
17: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Wariński.
18: Utrudnienie na A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Motocyklista wjechał tam w bariery.
19: Zablokowany został zjazd z A2 na A1 od strony Poznania. Jeśli jesteście w drodze, uważajcie. W Mediolanie polscy siatkarze walczą ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy.
18: W pierwszym secie na prowadzeniu są Polacy 21-18. Mecz na miejscu ogląda specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
19: Połączymy się z nim w faktach o 18.00.
18: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich już końcówka sezonu żeglarskiego.
19: Chętnych do pływania w jesiennych warunkach jednak nie brakuje.
20: 25 września, Jezioro Święcajty, pada. Teraz robią się Mazury dla prawdziwych koneserów. Coraz mniej jachtów, robi się pusto na jeziorach, to ma swój urok. Drzewa robią się kolorowe, wieje, są mocne wiatry, pada. I człowiek naprawdę wtedy czuje tą jedność taką z żywiołem.
21: Trzeba się przygotować przede wszystkim, wziąć ciepłe rzeczy, rzeczy przeciwdeszczowe, bo jak mówią żeglarze, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
18: Tak jesienną aurę zachwalali turyści w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
0: Dzień dobry, na koniec tygodnia mamy dobrą wiadomość dla kierowców. Otóż w ostatnich dniach paliwo nie podrożało. Mamy też niestety wiadomość gorszą. Paliwo tańsze na razie nie będzie, ale za to może być droższe. Kończymy tydzień, który był ogromnym wysiłkiem dla właścicieli stacji i dla koncernów paliwowych.
3: Za wszelką cenę stacyjnicy próbują utrzymać poziom poniżej psychologicznych granic.
0: Czyli benzyna pozostaje za 7,99, a diesel za 8,99. Tak wylicza dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. To oczywiście koszmarnie wysokie poziomy, ale zarówno wydarzenia międzynarodowe, jak i kursy ropy oraz walut wskazywały na to, że te bariery zostaną przekroczone i zaczniemy kierować się w stronę 10 zł za litr. Na razie tak się nie stało. Ceny paliw z poprzedniego tygodnia zostały utrzymane, no ale w najbliższym czasie o takie utrzymanie może być ciężko.
3: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach faktem.
0: Ma to jednak nie być przebicie znaczące. Wiele oczywiście zależy m.in. od kursów walut, a na razie euro kosztuje sporo. 4 zł 37 groszy, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5 zł i 8 groszy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Hey, this is Ed Sheeran, RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Wielkie brawa dla polskich siatkarzy. Po pierwszym secie prowadzimy 1-0, no ale cały czas trzymamy kciuki. A teraz świętujemy, ale coś innego.
1: Czy dacie wiarę, że PKP w tym roku świętuje swoje 100-lecie? No właśnie, z tej okazji organizujemy super akcję. Nasza ekipa, czyli Kacper Jurak i Diana Rabicka, jadą w Polskę odwiedzać dworce.
0: I pięknie jest patrzeć w oczy, które jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. Kacper Jurak razem z nami. Cześć, kochany.
2: Hej, hej, hej.
0: Bo wiesz, że my zamierzamy wam utrudnić to zadanie.
2: No coś obiło mi się o uszy właśnie.
0: Będą różne wyzwania. Jutro po 9:00 łapiemy się najpierw na dworcu w Krakowie. A gdzie pojedziecie dalej? No to proszę bardzo, losujemy wasz cel podróży.
1: Jest! Mamy to! Jedziecie do, uwaga, Wrocławia! Zobaczycie dworzec Wrocław Główny.
0: Gdzie pojedziecie dalej? Tutaj już pomogli nam zdecydować słuchacze na www.rmf.fm. No i wybrali przepiękny dworzec, który ma dużo takich nietypowych atrakcji na miejscu. Oleśnica to będzie wasz kolejny punkt podróży.
1: Tak, a na tych dworcach będzie można spotkać ekipę RMF FM, która będzie miała do wykonania zadanie.
0: Jakie zadanie? Pewnie zapytasz.
2: No chciałbym wiedzieć.
0: No to przekonasz się jutro na dworcu w Krakowie. Tam przekażemy wam wszystkie wskazówki. Jedno jest pewne, to będzie cudowny weekend pełen wyzwań. Bądźcie z nami.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano akcję Stulecie PKP, której organizatorem są Polskie Koleje Państwowe.
5: Reklama.
6: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
12: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że...

0: Loco Loco na antenie RMF FM, a dziś u nas po 19 wyjątkowa live sesja. Wyobraźcie sobie, że nasze studio odwiedził ostatnio David Kushner. W takim wydaniu gwarantujemy wam razem z Olą. Jeszcze na pewno tego artysty nie poznaliście. Tylko u nas wyjątkowy duet. Zresztą ciekawe, czy poznacie głos. Taka zagadka, proszę. Oh, I love it and I hate it at the same time. Poznajecie?
1: No przecież to jest Zalia we własnej osobie. Tylko u nas w RMF FM taki duet Zalia i David Kushner po 19, więc koniecznie bądźcie z nami. Zaprasza Mateusz Operchał.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż, i arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
5: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Marian, byłam u Mariolki. Olu, ona ma czyste podłogi.
6: Mariolka?
0: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
6: Ten z funkcją aktywnego mycia?
0: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
6: A coś do tego dostała?
0: Zestaw akcesoriów o wartości 385 zł do sprzątania mebli za złotówkę.
6: Popatrz, jak się przy nas wyrobiła.
7: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Ola Filipek, Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Bardzo wam dziękujemy za dziś.
10: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18:00. Z nami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
11: Pierwszy set dla Polaków.
12: Biało-czerwoni prowadzą w Mediolanie ze Słowenią.
11: Stawką tego meczu finał Mistrzostw Europy.
12: Polska blisko porozumienia z USA.
11: Chodzi o utworzenie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
12: 2 lata po powodzi ruszyła rozbiórka mostu w Lądku Zdroju zniszczonego przez żywioł.
11: W jego miejscu powstanie nowa przeprawa.
12: Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w półfinale Mistrzostw Europy. Prowadzimy ze Słowenią 1-0.
11: Mecz w Mediolanie obserwuje z trybun wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Witamy. Ten pierwszy set potwierdził przedmeczowe przewidywania.
13: Dokładnie tak. Opowiem, jak to wyglądało. Prowadziliśmy już 20-14. Słoweńców na zagrywkę wchodzi Rok Mozić. Ta przewaga topnieje do 2 punktów. W końcu jest dobra reakcja naszego zespołu. Trochę odzyskujemy tej naszej przewagi, ale w końcówce seta mamy emocje. Wygrywamy ostatecznie 25-23, no bo Słoweniec serwuje w siatkę. To jest potwierdzenie 2 istotnych kwestii. Po pierwsze, Słowenia, jeśli wyczuje jakąś naszą słabość, to ją wykorzysta, a po drugie, rywale nie boją się ryzyka. Raz się udaje, a raz piłka trafia w siatkę. Tak to już jest. Teraz trwa już druga partia, zapowiada się ciekawa końcówka, dużo walki, kilka takich emocjonujących wymian. W tym momencie prowadzimy w tym drugim secie 19-17. Mediolan, Patryk Serwański.
11: Jesteśmy na finale rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Centrum Serwisowania w Polsce Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot. Decyzja może zostać ogłoszona wkrótce.
12: To zapewnienie wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
14: To są rozmowy, które wciąż trwają. Ta decyzja, która zapadnie najszybciej, to będzie decyzja dotycząca Centrum Serwisowego Pocisków PAK-ów trzecich. I tutaj jesteśmy już na finale tych rozmów, a właściwie też na finale tej procedury. Złożony przez polski rząd wniosek od strony merytorycznej został oceniony najlepiej ze złożonych wszystkich wniosków. Teraz ta decyzja przechodzi na poziom polityczny. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilkunastu najbliższych dni i to będzie pierwszy krok do ewentualnej współprodukcji, bo najpierw centrum serwisowe, potem współprodukcja.
12: Podkreśla wiceszefowa MONU.
11: Historyczny moment dla lądka Zdroju na Dolnym Śląsku.
12: Ruszyła rozbiórka mostu przy ulicy Kościuszki, który łączy Starówkę z drogą do części uzdrowiskowej.
11: Przeprawa została całkowicie zniszczona przez powódź sprzed 2 lat. W jej miejscu powstanie zupełnie nowa, lżejsza i bardziej odporna na kataklizmę.
15: Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie, fajnie już.
16: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
15: Straszny, straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku, pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
17: Wszystko się zmieniło, ładnie wygląda tutaj w Stroniu też, pomalutku wszystko. Ja tu jestem od czasu do czasu i widzę, że coś się dzieje.
12: Budowa nowego mostu potrwa około roku. Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z przeprawy tymczasowej.
18: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
12: W Mediolanie, przypominamy, trwa walka Polaków ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. W tej chwili w drugim secie remis 19-19.
11: W sukces biało-czerwonych wierzą ich koledzy z najmłodszych sekcji sportowych.
12: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z 7-latkami z Warszawy, którzy trenują tak zwaną mini-siatkówkę.
19: Co chcielibyście powiedzieć teraz jako sportowcy naszym siatkarzom?
20: Żeby dobrze grali i że są super.
21: Żeby mieli tą motywację i żeby im dobrze poszło.
19: Co może być kluczowe, żeby była motywacja, żeby właśnie dobrze poszło?
21: Może się nawzajem wspierali.
19: Czyli żeby jeden co drugiemu powiedział przed meczem albo w trakcie?
21: Że jest dobrze i żeby grali dalej.
22: I żeby pili dużo wody, ale żeby się też zmieniali, żeby się za bardzo nie męczyli.
11: No jest dobrze, przyznajmy. Relacja z meczu Polska-Słowenia w Mediolanie w półfinale siatkarskiego Euro w faktach o 19.
12: Prowadzimy w drugim secie 21-20. Zapraszamy na fakty o 19.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Wielkie sportowe emocje, ale przecież to będzie piękny, muzyczny wieczór, który zapamiętamy na długo. Za chwilę premiera nowego kawałka Taylor Swift w hitblenderze David Kushner w wyjątkowej odsłonie tylko dla RMF FM. Potem premiera Jaśka Piwowarczyka, do tego jeszcze mecz biało-czerwonych, a w popliście na 10 Zalia, która jeszcze dzisiaj zaśpiewa. Mateusz Opyrchoł, dobry wieczór.

Salia to część duetu, którego no właśnie nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował. Szczegóły po 19:00 tylko w RMF FM. Tymczasem w piątek sprawdzamy najgorętsze przeboje i tylko takie deep house w najlepszym wykonaniu na piątkowy wieczór od samego pana profesora Robina Schulza. I tak nas buja od sierpnia już Take It Slow w propozycjach do poplisty.

Wygrywamy drugi set, jest 2-0 ze Słowenią w półfinale Euro. Doping kibiców niesie naszych siatkarzy do uszczysz kciuki od siebie i lecimy, słuchajcie, po finał, a to było miejsce 9. Mocny skok, bo z 16 Armin van Buuren. Lecimy do propozycji. A tam Lost Frequencies. Paraíso.

0: pięknem widokówki z życia młodości, szkolnych miłości, wielu miejsc, które wciąż żyją we wspomnieniach. Artura Rojka wydał bardzo osobistą płytę ostatnio. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Taki tytuł to słowa jego synka, w których, jak sam mówi, zamknięte jest wszystko. Przede wszystkim zamknięta jest miłość do życia. Artur Rojek dzisiaj na 8 miejscu poplisty.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Zaczęliśmy set numer 3. Na razie Słoweńcy wygrywają 5-3 z Polską w półfinale.
17: Poplista numer 7.
18: Numer 7.
0: Ale dwa pierwsze sety wygraliśmy, żeby było jasne. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych.

0: trzecim secie 11-10 dla Słoweńców. Tymczasem jej 12 album The Life of a Showgirl doczekał się wersji deluxe. Jak to często bywa w jej przypadku, ogłoszenie premiery poprzedzała serią ukrytych podpowiedzi. Jedna z nich pojawiła się w lutym w teledysku do Opelite. Fani wiedzą, o czym mówię. Tam w materiale widoczny był taki plakat z napisem. Historia, którą opowiedziała tym numerem, który dla was mamy, potrzebuje sporo czasu na wyjaśnienie. Zrobił się z tego naprawdę dobry materiał na serial. No i pytanie, czy to jest nowa era Taylor Swift?
1: Premiera w RMF FM.
0: Po raz pierwszy w popliście i w RMF FM Patient Zero i Taylor Swift.

0: Jeszcze mocno wakacyjny klimat w tym przeboju, zresztą no, zaprezentowali go razem na Ibizie. To takie wspomnienie lata od Swedish House Mafia. Idlicka Lee, Happiness is so sad w RMF FM w najnowszej popliście, dzisiaj na 5. miejscu. Za chwilę czołówka notowania, chyba już wtedy będziemy, słuchajcie, w finale Euro, bo polscy siatkarze wygrywają teraz 17-15 ze Słowenią, więc bardzo dobrze wam idzie, trzymanie kciuków. Za chwilę wracamy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy.
20: Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
23: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
22: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
23: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
22: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
24: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
25: GWM. Go with more.
26: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
27: Po reklamie.
28: RMF FM. Zawsze z tobą.
29: RMF FM. Zawsze z tobą.

25 do 18 w trzecim secie ze Słowenią i meldujemy się w finale Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze dzisiaj triumfują. Piękna historia. No i właśnie, z kim w finale? Z Francją albo z Finlandią? Dowiemy się dziś wieczorem, oczywiście będziecie o tym wiedzieć, z RMF FM. Polska, Słowenia, 3-0.

Love Me Chico. To jest miejsce numer 3 notowania poplisty z 18. No Polska pokochała ten numer. W ogóle jeden z najczęściej odtwarzanych utworów. No i właśnie, co się będzie działo w propozycjach do poplisty? No tam przede wszystkim dziewczyna, która zachwyciła na płycie z Taco Hemingwayem. Teraz możecie sprawdzać jej solową karierę. Ma piękny głos. Jeśli jeszcze jej nie znacie, dajcie głośniej koniecznie RMF FM. W propozycjach Liwka.

0: wielkie zaskoczenie, bo przecież nikt nigdy nie typował ich razem, a jednak spotkali się w odpowiednich momentach swoich żyć na swoich drogach muzycznych. No i właśnie oboje potrafią budować historię o miłości w cudowny sposób. No, ta wyszła im wyjątkowo. Miejsce drugie, nowość w RMF FM. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To teraz czas na sam szczyt poplisty.
1: Poplista numer jeden.
2: Numer jeden.
0: No, na TikToku zdobyli już praktycznie wszystko, można powiedzieć. Rok alternatywny się kłania. To jest wokal i dwóch producentów tak naprawdę, czyli pan Ethan z kolegami. Temper City na miejscu pierwszym poplisty, można dać głośniej, bo fajnie się razem z tym numerem jedzie samochodem. Self-Aware w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
2: Ola Filipek
3: i Olek Sikora,
2: czyli wasze
3: radiowe Olki.
1: Już oni wam to dadzą energii
3: na koniec pracy
2: i na powroty do domu.
1: A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
4: i Paweł Jawor.
1: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia już w poniedziałek po 14 w RMF FM.
5: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
3: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
2: Czarne skrzynki.
3: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Po reklamie.
6: Piękne sportowe emocje w faktach RMF FM. Punktualnie o 19:00 łączymy się od razu ze studiem faktów. Anna Wachowska i Tomasz Weryński przy mikrofonach.
7: Jesteśmy, zapraszamy i potwierdzamy. 3-0 i mamy finał siatkarskich Mistrzostw Europy.
8: Biało-czerwoni pewnie pokonali Słoweńców, no i nasza reprezentacja zagra jutro o złoty medal.
7: A po siatkarskich emocjach szykujemy się już na piłkarski wieczór.
8: Reprezentacja Polski gra dziś z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
7: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce.
8: Trasa na odcinku Września Nekla jest zablokowana. Polska awansowała do finału Mistrzostw Europy Siatkarzy.
7: Biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-0.
8: Mecz na trybunach w Mediolanie oglądał specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
9: Polacy mogą już świętować, jest awans do finału Mistrzostw Europy. Ten trzeci set zmusił nas do jeszcze większego wysiłku. Słoweńcy wyszli na prowadzenie, było już nawet 11-7, 4 punkty przewagi naszych rywali, ale to jest za mało na Polaków. W końcu dobry ataki Gołądzia, lepiej funkcjonujący blok. Dopadliśmy Słoweńców szybko, przystanie 12-12. No i potem poszliśmy dalej, zbyło się 17-14. Za naszą częścią boiska zaczęli się już zbierać fotoreporterzy, licząc na to, że za kilka minut będą mogli robić zdjęcia cieszącym się z awansu Polakom. Słoweńcy próbowali się jeszcze się jakoś pobudzić, ale ta szybka strata prowadzenia jedna na nich podziałała. No chyba zrozumieli, że finał nie dla nich. W końcówce już nie potrafili wykrzesać z siebie jakiejś energii. Wygraliśmy ostatecznie tego seta 25-18. To oznacza, że w tej końcówce spotkania, odkąd przegrywaliśmy 4 punktami, wygraliśmy tę część meczu 18-7. To jest naprawdę deklasacja w tak ważnym momencie gry. Spokojnie dotarliśmy do końca tego meczu. A finał z Francją albo z Finlandią. Jutro ten drugi półfinałowy pojedynek tutaj w Mediolanie za 2 godziny.
7: Wygrany przez biało-czerwonych mecz za chwilę w radiu RMF 24 podsumuje Łukasz Żygadło, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski. Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce.
8: Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w miejscowości Psary Małe. Chodzi o trasę Września Nekla.
7: Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.
10: Fakty prosto z Francji.
8: W tym miejscu bije serce narodu, powiedział papież Leon XIV, który odprawił nieszpory w odbudowanej po pożarze katedrze Notre Dame w Paryżu.
7: Na nabożeństwie pojawił się tłum wiernych. Wcześniej mieszkańcy francuskiej stolicy witały papieża przejeżdżającego przez centrum miasta.
11: Wzdłuż bulwaru Saint-Michel, czyli po polsku Świętego Michała w centrum Paryża, zebrały się nieprzebrane tłumy wiernych z transparentami witającymi Leona XIV oraz flagami Francji i Watykanu. Niektóre rodziny przybyły z niemowlętami, chciałby papież je pobłogosławił. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. To byłby piękny start życiowy dla mojej córeczki, ale jeżeli się to nie uda, to też nie szkodzi. Już samo zobaczenie papieża jest czymś niezwykłym. Wyjaśniła mi matka z 11-miesięcznym niemowlęciem na ręku. Sprzed katedry Notre Dame w Paryżu, Marek Gładysz.
8: Pierwszą wizytę Leona XIV we Francji obserwuje właśnie nasz korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: prawie 100 instytucjach nauki, kultury i sztuki trwa Małopolska Noc Naukowców.
8: Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie można wziąć udział w eksperymentach i warsztatach, do czego zachęca Miłosz Chorodyski.
12: Tutaj stykamy się z różnymi problemami współczesności nie po to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej ciekawostek, ale po to, żeby zrozumieć, tak? Zrozumieć, jaka jest rola algorytmu, dlaczego sztuczna inteligencja nazywana jest sztuczną inteligencją. Pokazujemy to przez rzeczy nieoczywiste. Będzie można zobaczyć wytwory sztucznej inteligencji przy okazji pokazu imersyjnego, ale też kładziemy nacisk na to, że to jest narzędzie w rękach człowieka.
7: Małopolską Noc Naukowców zakończy koncert Kołysanki Kopernika, który odbędzie się przed budynkiem Cogiteonu.
8: Polscy siatkarze zameldowali się w finale Mistrzostw Europy. Wygrali, przypomnijmy, ze Słowenią 3-0.
7: A kibice naszej piłkarskiej reprezentacji szykują się już do meczu z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów.
8: A rozmawiał z nimi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
13: Jaką reprezentację Polski chciałaby pani dzisiaj zobaczyć?
14: Mega aktywną.
13: Dobra, a pan?
15: Najbardziej bym się marzyło reprezentację z Euro 2016 roku. Te zaangażowanie właśnie, tę determinację i żeby dzisiaj był wysoki wynik oczywiście do naszej strony.
16: Waleczną, co najmniej taką jak siatkarzy.
15: Ofensywną i przede wszystkim taką cieszącą się z gry, z meczu całego, nie?
7: Pierwszy gwizdek w spotkaniu Polska kontra Bośnia o 20:45.
8: No a wcześniej, bo o 20:00 fakty i fakty sportowe w RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Zanim mecz, to jeszcze wyjątkowy, magiczny, muzyczny wieczór, na który mam nadzieję czekaliście równie mocno jak ja. Ekskluzywny wieczór z Dawidem Kusznerem. Wyjątkowo tylko dla słuchaczy RMF FM. Singiel niespodzianka. Wyjątkowe wykonanie Daylight z Alią. No tego duetu nikt się nie spodziewał, a macie go w RMF FM. Koniecznie bądźcie blisko, bo David ma sporą rodzinę w Polsce. I za chwilę nam o niej opowie. Mateusz Opyrchał. To jest Hit Blender. Dobry wieczór.

0: Specjalny i wyjątkowy wieczór w RMF FM, a gwiazdą jest on, David Kushner. Niedawno odwiedził Polskę, by nagrać dla was wyjątkowe rzeczy, absolutnie. Kiedy pojawił się w studiu, od razu zapytał o pierogi. Jak się potem okazało, nieprzypadkowo.
1: Thank you for having me. Very big pierogi enthusiast. My sister...
0: Dzięki za zaproszenie, jestem wielkim fanem pierogów. Chłopak mojej siostry ma sporą rodzinę z Polski i zawsze jak z nimi siedzimy, to mamy okazję spróbować polskiej kuchni. Moi pradziadkowie pochodzili z Polski.
1: Oh yeah, like we're Polish, buddy.
0: Tata uświadomił mi, jak byłem starszy. Polska zawsze była wokół. Przyjaciele i rodzina. A w oczekiwaniu na jego nowy album Devotion mieliśmy okazję porozmawiać o tym, jak udaje mu się pisać utwory, które ruszają serca na całym świecie. Po prostu siadam do pianina. Tak jak dziś, kiedy mam w pobliżu pianina albo syntezator, czy kiedy piszę coś nowego, jak mój nowy album.
1: Yeah, they kind of just come out.
0: Pomysły przychodzą znikąd. Mogę to porównać do rzucania farby na ścianę.
1: I kind of just throw paint at the wall, is how I describe it.
0: Tego kawałka jeszcze nie słyszeliście, bo to wyjątkowa premiera w RMF FM i zapowiedź płyty Devotion właśnie. David Kushner i I Walk Away w RMF FM.

0: Wyjątkowy wieczór z Davidem Kusznerem i wyjątkowe wykonania w RMF FM. I czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na fanów ma jego muzyka?
1: Thank you. Yeah, it's been cool seeing how the music has impacted people's lives.
0: Dzięki, to naprawdę niesamowite obserwować, jak muzyka może zmienić czyjeś życie. Cudowne jest to, jak ludzie interpretują moją twórczość i są z nią związani.
1: All sorts of, yeah, it's really crazy. People that ask me to like write the lyrics to get it tattooed.
0: Niektórzy tatuują sobie fragmenty moich piosenek. Proszą mnie, żebym wysłał im odręcznie napisane wersy.
1: Fans all the time are like, can you please write this lyric, my favorite lyric from Mr. Forgettable.
0: Trzęsę się wtedy, żeby niczego nie zepsuć. Proszą mnie po koncertach, żeby mi coś napisał. Mr. Forgettable, zrobię sobie tatuaż z Daylight.
1: I'm gonna get it tattooed, so.
0: No właśnie, dzisiaj Daylight wybrzmi wyjątkowo, bo do Davida dołączy Zalia i takiego duetu w RMF FM jeszcze nie było, nikt się go nie spodziewał, a wy koniecznie musicie być bliska.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
12: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź, miasto gospodarz.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: wyjątkowe i magiczne rzeczy dzieją się tylko w RMF. No właśnie, David Kushner, gościem ekskluzywnego wieczoru w RMF FM, podzielił się z nami miłością do Polski. Słyszeliśmy premierowo utwór z jego nowej nadchodzącej płyty Devotion, ale żeby wieczór był naprawdę wyjątkowy, musi pojawić się w nim coś absolutnie, czego nikt się nie spodziewał. Od samego początku było jasne, że to musi się udać.
1: Oh, Zalia, yeah. Yes, I would love to. Yeah, she's great. Beautiful voice.
0: David Kushner i Zalia stworzyli duet na razie po angielsku, ale kto wie, co będzie dalej, bo David już ćwiczył Daylight w polskiej wersji.
1: Kocham, aha, cieśnie, cierpię, jednocześnie.
0: Na razie RMF FM zaczarują was wspólnym wykonaniem.
1: Hi, this is David Kushner.
2: Hi, it's Zalia.
1: Make sure you watch our performance on RMF.
0: Duet, jakiego jeszcze nie było. Właśnie teraz Daylight, jakiego jeszcze nie słyszeliście.

w RMF FM. David Kushner, Izalia. Daylight specjalnie dla słuchaczy RMF-u. Koniecznie sprawdźcie obrazek z tego nagrania. Pamiętam, że obydwoje byli w szoku, że to działa, że dzieje się magia. No i właśnie, całość jest już na YouTubie RMF FM. Koniecznie sprawdźcie. Ostrzegam, to uzależnia. Tam jeszcze więcej pięknych emocji.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w comeback stage powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a comeback stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny.

0: widać kobiecą rękę.
1: RMFFM i MOL stawiają wam kawę!
2: Już 29 września, gdy usłyszysz na naszej antenie
1: RMFFM i MOL stawiają wam kawę!
2: Masz 30 minut, aby za tankowanie paliwa odebrać darmową kawę na wszystkich stacjach MOL na hasło RMFFM. Tak, świętujemy Dzień Kawy!
1: RMFFM i MOL stawiają wam kawę!
3: Świętuj Dzień Kawy na stacjach paliw MOL. Zatrzymaj się na moment, aby zrelaksować się przy aromatycznej kawie z Fresh Corner.
4: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
5: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Oszą.
6: Po reklamie.
7: RMF FM jest dobrze.

0: 4 minuty będzie 20. Daylight w wykonaniu Davida Kushnera i Zali już na YouTubie RMF FM. Jutro rozmowa z Davidem, a w programie Hitblender po 20. premiera Jaśka Piwowarczyka. Przypomnę, polscy siatkarze powalczą o złoty medal Mistrzostw Europy. Za chwilę wracamy do meczu. W faktach RMF FM, bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
8: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
9: Posłuchamy ich niezwykłych historii
10: i spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
8: A wy macie swój ulubiony dworzec?
11: Dajcie znać na www.rmf.fm.
7: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
12: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
13: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
17: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
18: Brzydka, za to niesympatyczna.
16: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
19: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
1: Po reklamie.
0: A to już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonach Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Witamy.
21: Zapraszamy. Polscy siatkarze powalczą o złoty medal Mistrzostw Europy.
22: Biało-czerwoni zameldowali się w finale turnieju, wygrywając ze Słowenią.
21: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
22: W nich skład reprezentacji Polski w piłce nożnej.
21: Dziś gramy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną.
22: Poza tym raport z Beskidów.
21: Są trudne warunki na szlakach po kilku dniach opadów deszczu.
22: Francja lub Finlandia będzie przeciwnikiem Polski w jutrzejszym finale siatkarskich Mistrzostw Europy.
21: Rozstrzygnie o tym rozpoczynający się za godzinę w Mediolanie pojedynek. Biało-czerwoni, przypominamy, pokonali dziś w półfinale Słoweńców 3-0.
22: Pomeczowe komentarze zebrał specjalny wysłannik RMF FM na to spotkanie, Patryk Serwański.
23: Dobry wieczór. Wilfried de Leon podkreślał, że choć nie straciliśmy seta, to był to naprawdę bardzo wymagający, wyrównany mecz. W trzecim secie mieliśmy lekkie kłopoty. Nikola Grpisz przeprowadził zmiany, no a bardzo dużo do gry wniósł Kamil Semeniuk. Chwalili go także słoweńscy zawodnicy.
24: Nawet jeżeli trener mi w trakcie spotkania nie mówi, że będzie ta zmiana, to ja jestem zawsze gotowy. Wystarczy, że on na mnie popatrzy, ja na niego popatrzę i on wie, że ja wiem, że ja wejdę.
23: Tak mówił po meczu Semeniuk. Polacy mają już medal, ale chcą złota. Finał jutro o 21:00. Mediolan, Patryk Serwański.
21: My też chcemy tego złota. Do tego pojedynku wrócimy za chwilę w faktach sportowych.
25: Wieczorne fakty RMF FM.
21: 22 listopada w województwie lubuskim odbędą się wybory uzupełniające do Senatu. Zarządził je prezydent Karol Nawrocki.
22: Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Po kilku dniach opadów trudne warunki turystyczne panują w Beskidach. W weekend pogoda ma się jednak poprawić.
21: Reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z ratownikiem dyżurnym beskidzkiego GOPR-u. Aniu, jak wygląda sytuacja na górskich szlakach?
2: Szlaki są mokre, śliskie, a w wyższych partiach Beskidów w rejonie Babiej Góry czy Pilska trzeba liczyć się z oblodzeniami temperaturą poniżej zera, szczególnie o poranku, a nawet z niewielkimi opadami śniegu. W weekend zapowiadana jest poprawa pogody. GOPR-owcy zwracają też uwagę na trwające rykowisko jeleni. Trzeba zachować ostrożność.
3: Na pewno się nie zbliżać do tych zbiorowisk jeleni, bo mogą być agresywne. Zresztą dzikie zwierzęta, jelenie, jak usły są, raczej będą unikały, będą odchodziły, ale mogą być takie zachowania bardziej agresywne. Były takie przypadki.
2: Mówi ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u Maciej Stanisławski.
21: W angielskim Bristolu odbył się konkurs sobowtórów australijskiego aktora Jacoba Elordi.
22: Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, a zakończyło się zaskakująco.
4: Jacob Elordi nie tylko przyciąga do kin miłośników filmu, wpływa na życie swoich sobowtórów. Moje szanse u dziewczyn wzrosły logarytmicznie. Myślałem, że przyjdzie kilka osób, tymczasem przyglądały nam się setki ludzi. Kiedy idę do fryzjera, pokazuję mu zdjęcie Jacoba Elordi, a on strzyże już jak należy, mówią niektórzy uczestnicy konkursu. Z charakterystycznym niedopowiedzeniem i brytyjskim poczuciem humoru, zwycięzcą, a raczej zwyciężczynią została 17-letnia dziewczyna, która postanowiła zachować anonimowość. Sobowtór sobowtórowi nierówny.
21: Finał konkursu sobowtórów streścił korespondent RMF FM, który anonimowy nie jest.
22: No to Bogdan Frymorgan. Nowe fakty o 21:00 przygotuje Katarzyna Podraza.
21: A my, Anna Wachowska i Tomasz Weryński, dziękujemy i życzymy dobrej nocy.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy.
21: Od tej informacji rozpoczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, a zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Dobry wieczór, już tylko jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od obrony tytułu Mistrzów Europy. W półfinale w Mediolanie biało-czerwoni pokonali 3-0 reprezentację Słowenii. Mimo że nasi reprezentanci wygrali bez straty seta, no to nie było to łatwe spotkanie, bo zespół z Bałkanów potrafił zanotować świetne punktowe serie, goniąc wynik.
6: Na pewno fajnie, że w trzech setach pokonujemy Słowenię, to zawsze jest niebezpieczna, zawsze jest groźna. Mogą grać fenomenalnie, mogą grać trochę słabiej, ale trzeba na nich zawsze uważać.
5: Mówił po meczu przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. W finale biało-czerwoni zagrają z Finlandią lub Francją, a początek tego spotkania o 21:00, a już za 45 minut pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym. Nasza piłkarska kadra na inaugurację kolejnej edycji Ligi Narodów zagra z Bośnią i Hercegowiną. Znamy już wyjściową jedenastkę na to spotkanie i zaraz łączymy się z trybunami PGE Narodowego, gdzie jest nasz wysłannik Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku. No to na kogo od pierwszej minuty zdecydował się dziś Jan Urbach?
18: Pod bramki Bułka, w obronie Potulski, Bednarek, Kiwiorczyli, trójka, w pomocy, w środku pomocy Sliż, Zieliński, Szymański, Kamiński na dziesiątce, na wahadłach Kasz i Skóraś, w ataku Lewandowski. Selekcjoner zapowiadał, że o tym składzie będzie się mówiło, że będą zaskoczenia. No powiem szczerze, polemizowałbym, ale przynajmniej zaskoczenie mamy jedno, jest nim rzeczywiście 18-letni Kacper Potulski w obronie. Pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45 ze Stadionu Narodowego. Cezary Dziwiszek.
5: Na koniec jeszcze Włochy i złoty medal Mistrzostw Europy dla Klaudii Zwolińskiej. Nasza kajakarka górska okazała się najlepsza w finałowym przejeździe swojej koronnej konkurencji K1 i po 2 latach znów została mistrzynią Starego Kontynentu.
26: To złoto dużo dla mnie znaczy, bo te złote medale zbieram w tej kolekcji, a one najciężej, wiadomo. I niedużo brakowało, a tego złota by nie było, no bo bardzo wysoki poziom był.
5: Mówiła Klaudia Zwolińska, a Mistrzostwa we Włoszech to ostatnia impreza w sezonie dla naszych kajakarzy górskich.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: No, tak zajrzałem na poniedziałek. Piękne słońce, w ogóle idzie zmiana pogody, słuchajcie. I przyszły tydzień ma być piękny, słoneczny, 20, nawet do 25 stopni niekiedy, więc jest na co czekać. Weekend to będzie taki przedsmak, więc jeśli jeszcze nie macie planów, tak myśleliście, że może jakiś spacer, może wyjazd, to jest dobry trop, bo sporo słońca zarówno w sobotę, jak i w niedzielę do 21 kresek. Hit.
8: Hit Blender w RMF FM. RMF FM.
0: No nie dadzą odpocząć od tych sportowych emocji. Słuchajcie, mecz w Hit Blenderze będzie oglądany, a zaraz lecimy wysoko, bo w obłoki zabiera nas Jasik Piłowarczyk ze swoją premierą w RMF FM. 7 po 20, Mateusz Opierchał. Dobry wieczór ponownie.

0: nami Rihanna. Odliczamy do meczu Polaków. Jeszcze pół godziny zostało, ale Hitbender jak zawsze z dostawą nowej muzyki specjalnie dla was. Dzięki temu jesteście na bieżąco. No i właśnie, chłopak, który ostatnio wypuścił singiel po węgiersku, zaskakując wszystkich, dzisiaj zabiera nas wysoko, do nieba.
1: Jesteśmy zawieszeni pomiędzy dwoma skrajnymi momentami w naszym życiu. Na przykład tutaj mnie chodziło o to, że jesteśmy czasem bardzo blisko jakiegoś celu, ale wciąż mamy takie wrażenie, że stoimy w miejscu.
0: Samych dobrych decyzji i celu blisko na horyzoncie. W takim razie życzę wam prosto ze studia RMF FM, Jasiek Piwowarczyk.
2: Nowość RMF FM.
1: Zapraszam bardzo serdecznie do odsłuchania mojego utworu Obłoki już teraz na antenie RMF.

0: Chris i Coldplay, a pan Chris tutaj wie, jak się obchodzić z piątkowym wieczorem.
1: Hi, this is Chris from the band Coldplay. Tańczymy, bujamy się.
0: Tańczymy, bujamy się, a do bujania będzie jeszcze sporo okazji, bo przed nami nowość od duetu Offenbach, prosto z Francji. No ale będzie jeszcze The Bausa. Wiem, że uwielbiacie ten numer. Bądźcie blisko RMF FM.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Po reklamie.
6: Hit Blender w RMF FM. Miksują Mateusz Operchał i

Sobel w RMF FM, 27 minut, będzie 21. Marcin Jędrych jest już w redakcji, więc od 21. miksujemy razem i kibicujemy tymczasem w programie Hit Blender. Czy można wziąć kawałek, który ma 23 lata, stworzony został przez zespół rockowy i zrobić z niego nowy, imprezowy hit roku 2026? No jeśli ma się na pokładzie Francuzów z duetu Offenbach, to wszystko można. No, oni wzięli i zrobili, bardzo proszę. W Hit Blenderze Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor. To bardziej imprezowego tytułu chyba nie można wymyślić. Dajcie głośniej.

0: piątkowy wieczór w odpowiednim rytmie. Neptunika to jest nowość, ponieważ zaglądamy właśnie do propozycji do poplisty. Możecie sprawdzić What If. No właśnie, Neptunika to jest niemiecki DJ i producent muzyki elektronicznej z Hamburga zresztą. Kiedyś to był duet, a teraz gra sam pan Maximilian, bo nie potrzebuje już nikogo do wspólnego grania. A za chwilę... Proszę? A, Lewandowski. Aha, no oczywiście, za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Polaków, więc z Marcinem Jędrychem będziemy blisko murawy, a wy bądźcie z RMF FM.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8:00.
3: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Niskie ceny są.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Po reklamie.
5: Cały dzień z RMF FM. RMF FM zawsze z wami.

0: Na razie Lidze Narodów Polska, Bośnia i Hercegowina 0-0. 9 minuta meczu, wrócimy do niego na pewno w faktach RMF FM. A to już za 3 minuty.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium znów w akcji. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. 26 września. Szklarska Poręba, Jakuszyce. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
12: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
13: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 21. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Witamy.
14: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek stary Licheń w powiecie konińskim. Po wybuchu butli z gazem w jednym z budynków ranne dwie osoby. Śledzimy piłkarskie starcie Polaków z Bośnią i Hercegowiną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Koniec e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19. Powiemy, gdzie można się zapisać. Osoby ranne w wybuchu butli z gazem w Starym Licheniu w powiecie konińskim. Poszkodowane 19-latka i jej 3-letnia córka zostały przetransportowane do szpitala. Do wybuchu doszło przy ulicy Granicznej w piwnicy budynku, który był hostelem. Jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się z niego 30 osób. Na miejscu działało 6 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia zniszczonego budynku mamy na rmf24.pl.
15: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
14: Niecały kwadrans gry za nami w pierwszym spotkaniu piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Na razie bez goli. Łączymy się ze Stadionem Narodowym i Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
14: Czarku, jak prezentują się Polacy na początku meczu?
16: Sam początek był całkiem niezły, obiecujący bym powiedział. Była jedna, druga wrzutka z Kurasia. Był odbity strzał Piotra Zielińskiego. Kilka wejść Sebastiana Szymańskiego. Polacy ruszyli agresywnie. Wyglądało to naprawdę nieźle. Natomiast po kilku minutach oddaliśmy piłkę. Teraz właśnie to już kolejny raz taki oglądamy obrazek, że to Bośniacy są przy piłce, ale jak dotąd nie stworzyli jeszcze żadnej groźnej sytuacji. No zresztą niestety my też. Zatem bez konkretów w tych pierwszych kilkunastu minutach. 14 minuta teraz na Stadionie Narodowym i życzylibyśmy sobie tego, żeby Polacy wrócili do tych pierwszych minut, czyli do takiej dobrej, agresywnej, ambitnej gry. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
14: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za Polaków. Jedna osoba została ranna po zderzeniu 5 aut na drodze krajowej 35 w Bielanach Wrocławskich. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się lewym pasem. Spór w szczecińskiej spalarni odpadów. Pracownicy domagają się podwyżek i zapowiadają strajk generalny, jeśli spółka nie zgodzi się na ich propozycje. Sprawie w szczecińskim zakładzie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
17: Pracownicy czują się pomijani w tych negocjacjach. Jak mówił mi Tomasz Patyk, reprezentujący związkowców, te rozmowy odbywają się bez ich udziału.
18: Nikt się z nami nie kontaktował, żaden specjalny zespół pana prezesa. Widocznie rozmawia sam ze sobą. Pracownicy oczekują zwiększenia wynagrodzeń. 600 zł brutto dla każdego pracownika. Zmiany sposobu premiowania, zastąpienia jednej premii uznaniowej inną formą wynagrodzenia oraz wypłaty nagrody rocznej. Pracownicy są wściekli, mają dosyć przeciągania sprawy i jesteśmy gotowi nawet do strajku.
17: Z kolei Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, mówi, że negocjacje jeszcze się nie skończyły, a spółka potrzebuje więcej czasu.
19: Rozmowy o wynagrodzeniach w ZUO nie zostały zakończone. Zarząd jest cały czas gotowy do dalszych rozmów, ale powinny odbywać się one spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem realnych możliwości spółki.
17: W szczecińskiej spalarni odpadów pracuje obecnie ponad 120 osób.
14: Ruszyły ogólnopolskie bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi nowym, zaktualizowanym preparatem. W tym sezonie jest ważna zmiana. Nie ma już e-skierowań na szczepienie. Zapisywać trzeba się bezpośrednio w przychodniach i wybranych aptekach.
20: W dniu wczorajszym dotarły do nas szczepionki na nowy sezon 26-27. Mamy duży zapas, mamy 400 szczepionek.
2: A zapisów ile?
20: No w tej chwili mam zapisanych około 100 pacjentów.
2: Czyli są wolne terminy, można po prostu przyjść?
20: Tak, można przyjść, bo jak dzwoni do pacjentów ich informuje, to pacjenci czekają cały czas na skierowania, więc zmiana jest taka, nie będzie żadnych skierowań, tylko można po prostu przychodzić, w tej chwili są już szczepionki.
2: Długo musieli państwo czekać na wolny termin?
21: A w ogóle zadzwoniła do nas pani z apteki, zaprosiła.
2: Ile trwała cała procedura, gdy państwo przyszli na szczepienie, ankieta?
21: Ankieta, rejestracja, 20 minut.
2: Pamięta pan, która to już dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi?
22: Z piąta chyba.
2: Wszystkie pan brał do tej pory?
22: Tak, oczywiście. W moim wieku to trzeba się szczepić.
14: Usłyszał w punkcie szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Na początek faktów sportowych mecz Polski z Bośnią i Hercegowiną zaprasza Wojciech Marczyk.
24: Za nami 16 minut tego spotkania, którym inauguruje nasza reprezentacja rywalizację w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybą Stadionu Narodowego śledzi Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
25: Dobry wieczór ponownie.
24: No Czarku, ten początek optymistyczny, no ale z każdą chwilą Bośniacy budują swoją przewagę w tym meczu.
25: Tak, to znaczy ja też nie powiedziałbym, że to jest jakaś wielka przewaga Bośniaków. Oni po prostu byli przy piłce. Polacy piłkę oddali, nie wiedzieć czemu. Być może dlatego, że jak wiemy, mistrzami świata w rozgrywaniu ataku pozycyjnego nie jesteśmy. Jeżeli to jest jakaś taktyka, okej. Okay. Natomiast powiem szczerze, że trudno będzie dojść do sytuacji bramkowych, jeżeli będziemy grali w ten sposób i nastawiali się tylko na szybkie kontrataki. Teraz wrzutka w pole karne. Polacy w ataku, ale chyba nic z tego większego niestety nie będzie. Na razie minuta 18 na Stadionie Narodowym. Polska remisuje z Bośnią 0-0.
24: A na Stadionie Narodowym na pewno pojawimy się jeszcze w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Szwedzi właśnie objęli prowadzenie w meczu z Rumunią. Tam 21 minuta gry i do bramki przed chwilą trafił Aleksander Isak. A w roli selekcjonera reprezentacji Francji debiutuje dziś Zinedine Zidane. Trójkolorowi grają na wyjeździe z reprezentacją Turcji. Tutaj 17 minuta meczu. Jest bezbramkowy remis, a w wyjściowej 11 Francuzów, między innymi Mbappe, Dembele czy Olise. Bez straty seta polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali Słowenię. Jak podkreślał po meczu nasz libero Jakub Popiwczak, w każdej z partii były trudne momenty, z których udało się jednak wyjść, a to pokazuje siłę zespołu.
26: Pierwsza i druga mieliśmy już przewagę, a końcówki były bardzo ciężkie i robiło się ciepło. W trzeciej partii natomiast jak zyskali kilka punktów z przodu, widać, że ta gra im się bardziej zazębiła, to u nas był spokój i robiliśmy swoje i udało się w momencie ich przełamać.
24: Mówił Popiwczak, w finale nasi siatkarze zagrają z Francją lub Finlandią. To spotkanie drugie półfinałowe przed chwilą się rozpoczęło. Jak na razie w pierwszym secie jest remis 3-3, a na PGE Narodowym nadal bez bramek w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender. Hit Blender w RMF FM.
4: Miksują Mateusz Opyrchał i Marcin Jędrych.
5: A mówiłeś, że będę dzisiaj?
0: Tak? No my, no oczywiście. A, no czekaliśmy super. Na ciebie.
5: To gramy.
0: Polska gola.
5: Tak.

0: piękne, miłe towarzystwo to Zalia dzisiaj z nami oczywiście i Davidem Kusznerem na YouTubie RMF FM. Piękny wykon, do zobaczenia już teraz.
1: To właśnie, ja to przegapiłem, zaraz sobie włączę, ale zanim włączę to widzę, co tu się dzieje, bo to mecz Polska.
0: No nic się nie dzieje, zero do zera.
1: No tutaj, proszę pana, jeden z zawodników, słyszałem, ma problem z przywodzicielem. Słyszałeś coś takiego? Przywodziciel.
0: Ja słyszałem, że z uwodzicielem można mieć wulkę problem.
1: A w niedzielę to ze zbawicielem można mieć problem.
0: A to jest hit blender.
1: Tak.
0: Witamy i wracamy. Na razie 0-0.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
8: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: RMF FM prezentuje program, który próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie: czego pragną kobiety? Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
22: Po reklamie.
8: Biało-czerwoni, jesteśmy z wami.

0: raz pierwszy?
1: Mogę.
0: Mów.
1: Trochę się wstydzę, ale...
0: Ale co?
1: Nie, no fajny numer.
0: Margaret czy Kwiatkowskiego się wstydzę?
1: Margaret trochę. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. No jak, jeśli pytacie o mecz, no...
0: Później ci opowiem.
1: Dobra, to nie. O Hitblender pytacie.
0: Tak, bo teraz jest Hitblender, a chciałem trochę tutaj wejść w ten program, żeby ogólnie ktoś mnie usłyszał, bo ja tu parę fajnych piosenek przelecam do tego programu.
1: Czekamy.
0: No, teraz jest taki utwór, który w latach 90. stanowił jeden z ważnych elementów takiego luźnego podejścia do muzyki i do piątkowego wieczoru. Czyli zespół TLC. Możemy już rozpocząć emisję, proszę bardzo.
1: O.
0: I na granicy zatytułowane Creep.
1: Bo
0: takie tempo właśnie w sam raz na ten czas. Niespieszne, niewolne, takie tylko tuptanie. O. Ja jest coś takiego kiedyś, ktoś
1: lewa
0: gra ci, tak?
1: I prawo.
0: No właśnie.
1: Nie, już tak nie grają.
0: No właśnie, w ogóle nie grają.
1: Polacy też nie grają.
0: No właśnie. No to my mamy TLC w RMF FM.

0: sobie pozwolę przedstawić dziewczyny z imienia. Proszę, ja was. Sześć członkiń: pani Manon, Sofia, Daniela, Larry i Megan i Yunche.
1: Yunche? Bo to tam są te takie jakieś koreańskie połączenia. No,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Że tak. To jest międzynarodowe połączenie.
1: Ja bym chciał wymienić wszystkich naszych reprezentantów grających dzisiaj w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a proszę ci szczerze, mam z tym problem, bo jest kilku takich gości, których nawet nie słyszałem, więc na razie zostawmy to, póki też nie strzeli bramki, to nie będziemy o nich
0: i
1: mówić.
0: I patrzymy tylko na Lewandowskiego na razie, tak. Ale ja tutaj chciałem zgłosić protest, bo przeciwko nam grają dwie drużyny.
1: Tak, i Bośnia i Hercegowina. Tak. Dlatego jest tak trudno, ale w drugiej połowie sobie damy radę.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
15: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach VIP.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Po reklamie.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Fast Boy, czyli taki szybki chłopak w RMF FM. 13 minut nam zostało do 22.
1: Taki szybki, to by się przydał jakiś tutaj taki kontratak z naszej strony, żeby wreszcie jakaś bramka padła, ale wrócimy do tego później, bo teraz w programie Hit Blender.
2: Pójdzie to już, no.
0: Chciałem też, żeby był klimat.
2: No. Jest, no, ale jest klimat. No,
0: trzeba tak się tak spieszysz jak ten Fast Boy.
2: Nie, tu się nie spieszę, bo czekam na to nagranie, czekam cały tydzień, czekałem, żeby to zagrać.
0: No, no, no właśnie.
2: Co tam się dzieje w tym nagraniu?
0: Wszystko. No.
2: Będzie potem można sobie spróbować odegrać tę najbardziej charakterystyczną część rytmiczną tego utworu.
0: Tylko trzeba trafić.
2: No właśnie, o, to nie jest takie łatwe. Więc zostawimy was z tym zadaniem sam na sam z Collinsem In The Air Tonight.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Katastrofa samolotów w bezlitosnych, odludnych ostępach Alaski. Brad Pitt, jako były oficer sił specjalnych, który wraz ze swoim psem Odinem ma jedną ostatnią misję. Przetrwać. W sercu dziczy. Trzymający w napięciu thriller z Bradem Pittem w roli głównej. W kinach od 25 września.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowid.
8: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.
12: A to już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Przenosimy się do studia faktów.
13: A tam Katarzyna Podraza i najnowsze wydanie. Zapraszamy.
14: Na początek najnowsze ustalenia po wybuchu gazu w Starym Licheniu w powiecie konińskim. Poszkodowane zostały dwie osoby. Polscy piłkarze rozpoczęli walkę o powrót do elity Ligi Narodów. Spotkanie z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz, z którym za chwilę się połączymy. Będą też fakty dla kierowców lubuskiem. Dziewiętnastoletnia obywatelka Rumunii i jej 3-letnia córka zostały poszkodowane w wybuchu gazu w budynku w Licheniu Starym w powiecie konińskim.
15: Kobieta została przetransportowana do szpitala w Koninie, natomiast dziecko do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Z dotychczasowych naszych ustaleń wynika, że obrażenia dziecka nie zagrażają jego życiu. Inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu budynku z użytkowania.
14: Przekazała RMF FM starsza aspirant Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Na posesji było około 30 osób. Budynek był wynajmowany. Poszkodowanym zapewniono tymczasowe zakwaterowanie. Jutro biegły zbada okoliczności tego wybuchu. Objawy choroby psychicznej stwierdzili biegli u nożownika, który wczoraj w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zdaniem lekarzy stan 31-letniego obywatela Ukrainy nie pozwala na jego przesłuchanie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
16: Zdaniem biegłych mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychiczne, które
0: które wymagają leczenia. Uznali, że jego stan nie pozwala na przesłuchanie ani przedstawienie mu zarzutów, bo nie ma z nim logicznego kontaktu, jest pobudzony i rozkojarzony, a zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Prokuratura chce dla mężczyzny aresztu w warunkach szpitalnych. Tymczasem w Jarosławiu mieszkańcy opłakują zmarłego księdza, który nie przeżył ataku.
16: Taki spokojny, życzliwy.
17: Przyszedłem zapalić znicz i pomodlić się.
16: Dobry ksiądz. Spowiednik zawsze spowiadał.
0: Często słyszę dobry spowiednik.
16: Bardzo, tak.
0: Jutro wieczorem przez Jarosław ma przejść Marsz Milczenia.
18: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
19: Wciąż 0-0 na Stadionie Narodowym na początku drugiej połowy. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Goli brak, a czy były jakieś sytuacje bramkowe?
20: Przed chwilą mieliśmy naprawdę niezłą sytuację. Dwa strzały w jednym. Najpierw, jeżeli dobrze dojrzałem, Nikola Zalewski ze skrzydła, potem dobijał Sebastian Szymański. Dwa razy odbija bramkarz Bośni. To była jedyna sytuacja w drugiej połowie. Natomiast w pierwszej połowie Sebastian Szymański powinien strzelić bramkę z bliska. Był w polu karnym, strzelił wprost w bramkarza Bośniaku. Była to końcówka pierwszej połowy. Niestety wcześniej. Muszę przyznać, że ostatni raz w takich emocjach byłem, oglądając tę pierwszą połowę. Nie wiem, jak wieszałem pranie na przykład. Nie może być tak, że pierwszy celny strzał jest dopiero w 40 którejś minucie. Tak nie da się wygrać meczu. Miejmy nadzieję, że zmiany, które przeprowadził selekcjoner Jan Urban, rzeczywiście ożywią grę już w 24 minucie, z konieczności Zalewski za Kamińskiego, ale potem w przerwie Wiktor Nowak za Bartosza Slisza i Przemysław Frankowski za Jakuba Kiwiora. A więcej jeszcze o meczu już za chwilę w Faktach Sportowych. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
19: Kierowcy, uważajcie, w Lubuskiem na Krajowej 32 zderzyły się dwie osobówki. Do wypadku doszło na odcinku między węzłami Sulechów-Kargowa. Droga jest zablokowana. Czy Polskę stać na budowę stałej bazy wojsk amerykańskich i jednocześnie utrzymanie obecnych wydatków społecznych? Między innymi o tym porozmawiamy jutro w naszym programie Sprawdzam. Gościem Krzysztofa Ziemca będzie Beata Szydło, była premier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy po 8.30.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: Na ostatnie dziś fakty sportowe, które zaczynamy od meczu piłkarskiej reprezentacji Polski, zaprasza Wojciech Marczyk.
21: 58. minuta gry na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni bezbramkowo remisują z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz naszej piłkarskiej kadry w dywizji B Ligi Narodów. Mecz z trybun PGE Narodowego śledzi cały czas dla nas Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy. No, Czarku, od początku tej drugiej połowy Polacy, można powiedzieć, w natarciu.
20: No i w końcu przed chwilą mieliśmy strzał z dystansu Wiktora Nowaka. Minął bramkę, no ale w końcu są jakieś strzały, w końcu są ataki, w końcu coś się dzieje, bo tak jak mówiłem, w pierwszej połowie było z tym ciężko. Polacy jakby uświadomili sobie, że rzeczywiście trzeba zaatakować, trzeba Bośnię po prostu przycisnąć. I oby tak dalej, no bo pamiętajmy, pierwsza połowa też zaczęła się od naszych ataków, ale potem oddaliśmy pole. 59. minuta na Narodowym wciąż 0-0. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
21: A przypomnijmy, Wiktor Nowak to debiutant grający na co dzień w Slavii Praga. A w Solnej reprezentacja Szwecji, czyli nasz kolejny rywal w Lidze Narodów, gra z Rumunią. Tutaj jest zdecydowanie więcej bramek, bo Szwedzi w 63 minucie prowadzą 2-1. Reprezentacja Francji zaś na ławce, której debiutuje Zinedine Zidane, gra na wyjeździe z Turcją i trójkolorowi prowadzą w 60 minucie gry 1-0. Na Stadio Olimpico w Rzymie Włosi grają z Belgią. Na ławkę trenerską Italii powrócił Roberto Mancini. Tutaj też 60 minuta. No i Italia przegrywa 0-1. A w Mediolanie o awans do finału Mistrzostw Europy siatkarzy. Finowie grają z Francuzami bliżej awansu. No, jak na razie można powiedzieć nikt, bo 1-1 jest w setach w tym meczu. Pierwszego seta wygrali trójkolorowi 25-17. Druga partia dla Finlandii 25-18. W trzecim secie jednak na wyraźnym prowadzeniu jak na razie Francuzi 11-5. A jutro jutro poznamy mistrza świata na żużlu. Szanse na zdobycie rekordowego 7. tytułu ma Bartosz Zmarzlik. Nasz reprezentant w klasyfikacji generalnej zajmuje 2. miejsce o punkty za Brytyjczykiem Robertem Lambertem. 3. Australijczyk Brady Kurtz ma 3 punkty straty do lidera. Początek ścigania na motoarenie w Toruniu już o 14:00. Wtedy rusza sprint, który może mieć wpływ na końcową rywalizację.
2: Tam już do zdobycia będzie 4 punkty i przy ewentualnym zwycięstwie jednego z zawodników to można jakąś przewagę albo tą zyskać lub ewentualnie zniwelować w przypadku Kerca, bo który ma tą stratę 3 punktów do pierwszego zawodnika.
21: Mówił trener Betardu Sparty Wrocław Piotr Protasiewicz. Początek ostatniej rundy cyklu Grand Prix o 19:00, a relacje z niego w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Jak się Francja z Finlandią nie mogą zdecydować, mogą grać razem przeciwko nam w finale.
13: Oczywiście, i tak wszystkiego gramy. Jak tutaj gramy z Bośnią i Hercegowiną, to tam nie możemy grać z Finlandią, to za różnica. Polska drużyna jest najlepsza, więc ja proponuję, żebyśmy teraz zrobili tak, że ty idziesz sobie oglądać mecz do redakcji, a ja to będę pilnował emisji.
12: Bardzo proszę.
13: No, Mateusz Opyrchał, cześć.
12: Bardzo dziękuję za cały cudowny wieczór w RMF FM.
13: Fajnie było.

51 minuta meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, nadal 0-0 w RMF FM w programie Hitbender. No czasem takie nieoczekiwane, zaskakujące muzyczne powroty z lat 90. Pamiętacie to? Get a Superstar? Brass Michael? Ale z tego się fajnie słucha.

powrócił ten numer. Ależ to jest piękna historia. Imię Reszczu to słynna mafia. Właściwie to Andrzej Piaseczny tutaj przecież jest najważniejszym bohaterem tego nagrania. U nas w RMF FM 25 minut po godzinie 22. Polska walczy na Stadionie Narodowym w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. W tej chwili 79. minuta meczu. Chwilę temu Bośniacy strzelili nam bramkę. Na szczęście nie uznano, bo był faul na bramkarzu, ale póki co kilka strzałów z naszej strony, ale takiego, który by spowodował, że będzie inny wynik. Niestety... Na razie nie. Może jakieś czary jeszcze się uda zrobić przy pomocy Lady Gagi na przykład i ten mecz w końcu wygramy.

poplistowy przebój Armin van Buuren i nagranie zatytułowane Everlasting, a u nas w RMF FM w programie Hit Blender. Esencją tego programu właśnie jest to, że mieszamy różne style, różne klimaty, do różnych epok muzycznych się przenosimy. I teraz pewnie bardzo uważni słuchacze już złapali te dźwięki, bo wracamy do historii z połowy lat 80. XX wieku. Wtedy zaczynała się kariera zespołu Bronski Beat, Jimmy Somerville i ten słynny falset Small Town Boy. A Polska, Bośnia i Hercegowina w 90. minucie nadal 0-0.

ważne wydarzenia sportowe dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Najpierw siatkarze, potem piłkarze nożni. O tym wszystkim będziemy mówić w Faktach o godzinie 23. To już za 12 minut, ale wcześniej jeszcze muzyczny repertuar na piątkowy wieczór, na czas takiego już, no właściwie otwartego weekendu, kiedy myślę, że towarzyszą wam wyłącznie same przyjemności. Dlatego tak właśnie dopasowujemy muzykę. No bo przecież ile przyjemności można sobie wyobrazić, albo nawet

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie RMF FM. Za moment będzie godzina 23, a zatem najnowsze fakty przedstawia Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Zaczynamy od bardzo smutnej informacji. Nie żyje policjant postrzelony podczas akcji na Dolnym Śląsku. Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w swoim pierwszym meczu Piłkarskiej Ligi Narodów, który odbył się w Warszawie. Jutro dzień otwartych strażnic. Ratownicy nauczą reagowania kryzysowego. Tragiczne wieści z Dolnego Śląska. Nie żyje policjant, który wczoraj został postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy o policjancie, który zginął?
5: To sierżant Nathan Sieroń, 29-letni funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Jak ustaliłam, służył w pionie kryminalnym, a do policji wstąpił niespełna 2 lata temu. Jak podkreślono w komunikacie polskiej policji, swoją służbę wykonywał z zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Za spust pociągnął 33-letni mężczyzna, który dziś przyznał się do usiłowania zabójstwa i posiadania nielegalnej broni. W momencie strzelaniny policjanci wykonywali czynności w jego domu, podejrzewając go o kradzieże. Cześć jego pamięci. Takimi słowami polska policja żegna Nathana Sieronia.
4: 0-0. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Bośnią i Hercegowiną w pierwszym meczu Ligi Narodów. Ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym i naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak zagrali biało-czerwoni?
6: Dobry wieczór. Jeżeli ktoś miał nadzieję, że piłkarze zagrają jak finaliści Mistrzostw Europy, siatkarze, no to się zawiódł. W pierwszej połowie wyglądaliśmy fatalnie i mieliśmy zaledwie jeden celny strzał. Bosiacy zresztą nie lepiej. Po zmianie stron od początku zarysowała się przewaga reprezentacji Polski, która grała szybciej, bardziej ryzykownie, kombinacyjnie i dochodziła do sytuacji strzeleckich. Pod grą był kapitan Robert Lewandowski, jednak częściej irytował stratami niż groźnymi strzałami. Najlepszą w końcówce sytuację miał Piotr Zieliński, ale trafił bramkarza. Mimo wszystko taki wynik ze słabiutką Bośnią to spory zawód i na kolejny mecz Ligi Narodów do Szwecji. Zamiast pewni siebie jedziemy pełni obaw. Szczególnie, że Szwecja wygrała z Rumunią 2-1. Ze Stadionu Narodowego Cezary Dziwiszek.
4: Francja będzie rywalem polskich siatkarzy w jutrzejszym finale Mistrzostw Europy. Trójkolorowi przed kilkoma minutami pokonali Finlandię 3-1. Przed finałem biało-czerwoni kibice są pełni podziwu i nadziei.
7: Myślę, że wynik jutro będzie identyczny jak dzisiaj.
8: Czyli bezstresowo złoto i do domu.
7: Nie, stres będzie, bo to finał zawsze wywołuje duże emocje i u kibiców, i na pewno u zawodników.
8: Któryś z zawodników wtedy pani na przykład jakoś imponuje, szczególnie jakimś zachowaniem, sposobem gry?
9: Dzisiaj Kamil Semeniuk. Super zamienił Reona, super.
10: Wyszedł Kamil Semeniuk, nie? I też zrobił robotę. Czy bylibyśmy zawiedzieni srebrem? Chyba nie, no ale możemy się na Francuzach odgryźć, nie?
4: Mówili kibice w Mediolanie naszemu wysłannikowi na mistrzostwa, Patrykowi Serwańskiemu. Za Polaków trzymamy kciuki, a mecz o złoto jutro o 21:00.
11: Wieczorne fakty RMF FM.
4: Poseł PiSu Michał Moskal poinformował, że zawiesił członkostwo w Klubie Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy zonda krypto. Dodał, że taką decyzję podjął po rozmowie z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Moskal zaprzeczył medialnym doniesieniom, jakoby przygotowywał poprawki do ustawy o rynku kryptoaktywów lub miał wpływ na ich treść. Jutro między 11 a 14 w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim dzień otwartych strażnic, trening reagowania. Przed jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i wybranymi OSP będzie można dowiedzieć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia.
12: Strażacy w całym województwie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim będą czekali na społeczność lokalną, aby wspólnie rozmawiać o zagrożeniu oraz o tym, jak się na nie przygotować. Będziemy rozmawiać o tym, jakie mamy rodzaje alarmów, zachowania w naszym kraju. Będziemy rozmawiać, co zrobić w momencie, kiedy usłyszymy alarm. Jak zweryfikować, jakie zagrożenie on nam komunikuje. Żeby sięgać po aplikacje. Aplikacje rządowe, które będą źródłem rzetelnej informacji. Aplikacja RSO, aplikacja Gdzie się ukryć.
4: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Przypominamy, trening reagowania odbędzie się między 11 a 14. A z kolejnymi faktami RMF FM wracamy o północy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jest program, który nazywa się Hit Blender. Tutaj mieszają się różne muzyczne style, tutaj mieszają się różne utwory. Wszystko po to, żebyście właśnie mieli taki fajny, piątkowy wieczór. Sam raz z przebojami, które albo dobrze znacie, albo dopiero poznacie ich właściwą wartość. Za chwilę United Nations i słynny Out of Touch, ale wcześniej ten słynny duet. Shawn Mendes i Camila Cabello w nagraniu Señorita. To Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

przebój Sarsy. Czy będziemy się pamiętać? U nas 23 minut 13. No to teraz włączamy tryb przypominania bardzo charakterystycznych dźwięków. Don't look back in anger. Ależ to brzmi.

Zanim pomysłów na to, co można jeszcze wykonać w piątkowy wieczór, przychodzi wam oczywiście z pomocą RMF FM i program Hit Blender, bo można pomieszać Jeremiego Sikorskiego z One Direction, do tego dołożyć jeszcze Kygo w nowym utworze, gdzie gość z głosem country śpiewa Take Me Back. Zatem jeśli jesteście gotowi na taki zestaw w naszym mikserze, to proszę sprawdzać po kolei. Od utworu Wracam.

szukaliśmy połączenia stylów Kygo i Macnown w nagraniu Take Me Back, ale jeśli chodzi o poszukiwanie pełni nowych brzmień, to być może właśnie zespół Queen będzie teraz dla was inspiracją, bo przecież tutaj się dużo zaczęło od tego nagrania. Nagle okazało się, że są tacy, którzy potrafią zagrać to na basie i z tego potem wychodzi wielki hit. Another one bites the dust.

Krajowe drogi, zarówno te szybsze, jak i te wolniejsze, w większości w kolorach zielonych, co oznacza, że dobrze się jedzie. Mam nadzieję, że z dozwoloną prędkością, ale też pamiętajcie, że podczas tych już jesiennych dni mogą trafić się mgły, które czasem będą ograniczać widzialność, więc też na to należy zwrócić uwagę. Po prostu jechać rozsądnie, mając włączone cały czas RMF. U nas nie dość, że najlepsza muzyka w postaci chociażby takiego utworu jak Ostatni Dzień Lata. Oj, teraz to się będzie wzdychać o tym dniu. To jeszcze najnowsze fakty już za 11 minut. O północy, a więc bądźcie z nami, jedźcie z nami, odpoczywajcie z nami. Wybierzcie, co lubicie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta. A przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF F24. Już w niedzielę po 20:00.
6: Słuchajcie, RMF FM, za moment będzie godzina 24:00, północ. A zatem nowe fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Będzie sobota wielkich siatkarskich emocji. Polacy zagrają dziś o złoto z Francją. Temat stałej obecności wojsk USA w Polsce wciąż aktualny. Rozmowy polsko-amerykańskie będą kontynuowane. W faktach także Paryż i papieskie spotkanie z młodymi. Wielkie emocje czekają dziś siatkarskich kibiców w Polsce. O 21:00 biało-czerwoni zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. Trójkolorowi, jak informowaliśmy, pokonali w półfinale Finlandię 3-1. Polska z kolei 3-0 wygrała ze Słowenią. Tak w radiu RMF 24 ten mecz opisywał Łukasz Żegadło, były rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski.
8: Ta chłodna głowa i większe doświadczenie Polaków w decydujących momentach, bo trzeba przyznać, że no ten mecz, szczególnie w tych dwóch pierwszych setach, była to bardzo mocna walka. Twardy mecz, bloki, zagrywki, popis młodego atakującego Słowenii powodował, że ten mecz nie był łatwy, był emocjonujący do końca.
7: Mecz o złoto, przypomnę, o 21:00. O 17:00 natomiast finał pocieszenia o brązowy medal Słowenia zagra z Finlandią, a my wierzymy w zwycięstwo Polaków. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
9: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
7: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy wojsk sojuszniczych.
10: Fakty i pieniądze w RMF FM.
7: Wiosna może przynieść ogromny wzrost cen biletów lotniczych. Wszystko za sprawą drogiego paliwa. Już zimą loty mogą być droższe, ostrzegają przed tymi kolejni przewoźnicy. Na łączach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, o ile mogą podrożeć bilety?
11: Nawet o 50% na wiosnę przyszłego roku, jeśli na rynku ropy do tego czasu nic się nie zmieni. To oznacza ogromną niepewność dla turystyki zarówno tej międzynarodowej, jak i krajowej.
12: Ta sytuacja wciąż jest bardzo niepewna. Koszty paliwa są ogromne, jak wszyscy widzimy na stacjach benzynowych i to się przekłada również na kwestię ruchu lotniczego.
11: Ocenia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz. Wiosną wielu liniom lotniczym kończą się długoterminowe kontrakty na paliwo. Dzięki nim mogły uniknąć podwyżek, ale kolejne umowy nie będą tak korzystne. To przełoży się na ceny. Zmiany będą widoczne już zimą. Przewoźnicy obcinają połączenia z siatki lotów. Szczególnie tanie linie, które już zrezygnowały z tysięcy pojedynczych lotów w nadchodzących miesiącach.
7: Leon XIV na zakończenie pierwszego intensywnego dnia wizyty we Francji spotkał się późnym wieczorem na przedmieściach Paryża z 80 tysiącami młodych osób. Apelował do nich o braterską troskę i odrzucenie zachłanności. Ogromną radość sprawia mi widok tak wielu z was tutaj, ludzi kierujących się pragnieniem służby pokojowi. Pokojowi, który pozwala nam rozwijać się jako mężczyznom i kobietom. przemieniając lęki w nadzieję, a narzekanie w odpowiedzialne zaangażowanie, mówił do młodzieży Leon XIV. Wcześniej papież spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, odwiedził siedzibę UNESCO i katedrę Notre Dame. Mroczne kaszubskie wierzenia są inspiracją horroru Łopi, który miał premierę na festiwalu filmowym w Gdyni. Tytułowy wampir to najbardziej niebezpieczny z upiorów. Jedną z głównych ról gra w tym filmie Magdalena Boczarska.
13: Horror oparty na prawdziwych wierzeniach wydawał mi się czymś bardzo ciekawym, a poza tym, tak jak mówię, w horrorze mnie jeszcze nigdy nie było. To jest niezmiernie rzadki gatunek w polskiej kinematografii.
7: Z Magdaleną Boczarską na festiwalu w Gdyni spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. A kiedy obejrzymy ten film i usłyszymy te słowa?
14: Rodzina przyjechała z Kaszub.
7: Horror Łopi do kin trafi w styczniu, a my z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. Bądźcie z nami.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Choć zmieniła się data w kalendarzu, to Hit Blender nadal trwa. Tu RMF, tu Marcin Jędryk, dobry wieczór. Cieszcie się nocą, cieszcie się najlepszymi utworami, które mam dla was w naszym wieczorno-nocnym programie, bo za chwilę będzie Jugopolis, ale wcześniej słynna

Nasza miksująca maszyna, znana jako Hit Blender, teraz dołączyła do tego zestawu utworów. To wyjątkowe nagranie. Nothing compares to you.

Blender. Takie muzyczne zaskoczenia. Takie muzyczne nagrania, które powodują, że no trochę pewnie odzywają się różnego rodzaju wspomnienia i historie, które łączą się z takim utworem, bo pewnie część z was dobrze pamięta ten czas, kiedy po raz pierwszy słyszała właśnie nagranie Dwa serca, dwa smutki zespół Baim. Ale to nie koniec naszych muzycznych propozycji i atrakcji dla was, bo za chwilę m.in. kryzysowa narzeczona, ale wcześniej...

listowy przebój. Swedish House Mafia, Lickley, Finesse i Sosette. Tak może trochę delikatnie, może lekko usypiająco. Nic z tych rzeczy, bo teraz... Kto to jeszcze pamięta? Kto jeszcze kojarzy ten słynny numer? Run.

To jeszcze jedno muzyczne zderzenie. Zderzenie dwóch światów z początku XXI wieku. Taki bardzo symboliczny, jakże ciągle aktualnym tekście utwór zespołu T-Love zatytułowany Nie, nie.

0: Za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o pierwszej, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Po tragicznym ataku w Jarosławiu 31-letni nożownik nie może być przesłuchany. Ukrainiec pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Kolejny wyciek dokumentacji medycznej w naszym kraju. Znów zagrożone wrażliwe dane pacjentów. Polska uderza w unijną biurokrację. Chodzi o nowe przepisy dotyczące opakowań. Ihor M., 31-letni Ukrainiec, który nożem ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, na terenie kompleksu klasztornego w podkarpackim Jarosławiu, pozostaje w szpitalu psychiatrycznym. Z opinii biegłych wynika, że stan psychiczny mężczyzny nie pozwala na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów.
2: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa. Natomiast tak samo nie wiemy też, kiedy jego stan ulegnie poprawie. Na pewno będziemy to monitorować i zdobywać w tym zakresie kolejne opinie. W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
1: Informowała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Zarzuty, które sformułowali śledczy, dotyczą zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali. Jak ustalił dziennikarz RMF FM w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
1: Polska uderza w unijną biurokrację i chce wstrzymać stosowanie kontrowersyjnych przepisów dotyczących opakowań. Chodzi o nowe unijne rozporządzenie, które od sierpnia obowiązuje w całej Unii i nakłada na firmy nowe obowiązki. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jakie są konkretnie polskie zarzuty wobec tych przepisów.
4: Nowe unijne przepisy miały ograniczyć ilość odpadów, ale równocześnie uderzają w małe firmy. Chodzi o obowiązek ustanawiania przedstawiciela w każdym kraju, do którego firma sprzedaje swoje produkty. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski podał przykład firmy z Mazur, produkującej od 30 lat żagle do łodzi. Żeby sprzedawać je we Francji, musi zarejestrować się na tamtejszym rynku i mieć przedstawiciela. Koszty są tak wysokie, że firma wstrzymała sprzedaż. Warszawa chce zawiesić te przepisy. Baranowski mówi, że Polskę popiera 15 krajów.
1: Pierwsza w Polsce rolnicza biometanownia, która zasila sieć gazową Polskiej Spółki Gazownictwa, działa w Komorowie w gminie Ostrów Mazowiecka. Instalacja produkuje biogaz, który po oczyszczeniu i uszlachetnieniu do postaci biometanu ma parametry odpowiadające jakości gazu ziemnego.
5: Ta cząsteczka chemiczna jest dokładnie taka sama, jak byłaby pochodząca na przykład z wydobycia tego takiego, nazwijmy to, tradycyjnego. Więc dzisiaj to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne Polski.
1: Mówił naszej reporterce Magdalena Greinert, Szymon Paweł Moś, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Tematem dyskusji był m.in. atak nożownika na Podkarpaciu. Przypomnę, że na terenie jarosławskiego opactwa 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób zmarła. To ksiądz. Zdaniem lekarzy stan nożownika nie pozwala na jego przesłuchanie. Biegli stwierdzili u niego objawy. objawy choroby psychicznej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Monitorujecie atmosferę na Wierosławiu, ale także szerzej na Podkarpaciu?
8: Znaczy, wierzę, że wszyscy mają świadomość powagi. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodą.
7: Ale trafiło tam więcej policjantów, więcej jednostek?
8: Z samorządami. Policja podkarpacka ma, tak jak w każdym innym garnizonie, wystarczające siły, by radzić sobie z zagrożeniami porządku publicznego, ale my nie mamy tam takich zdarzeń.
7: Nie ma żadnych sygnałów, że coś się może dziać, że mogą być atakowane, nie wiem, miejsca związane z Ukraińcami?
8: Tak jak powiedziałem, nie mamy absolutnie takich sygnałów i wierzą, że nie będziemy mieli. Dlatego, że no tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w Polsce świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy i tych inspiracji związanych z wywoływaniem niechęci między naszymi narodami. Natomiast jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić. Nie ma przyzwolenia i nie będzie na naruszanie polskiego prawa, dopuszczanie się przestępstw, a nawet tak jak powiedziałem, zakłócania porządku publicznego. Wszyscy ci i najwięcej deportowanych z Polski to są oczywiście najwięcej z Ukraińców, no dlatego, że ich najwięcej po prostu. I będziemy tu z żelazną konsekwencją realizować tę zasadę zero tolerancji dla naruszania porządku prawnego w Polsce przez cudzoziemców.
7: Panie ministrze, przejdźmy do stacji Stirlingów na Mazowszu. To był sabotaż?
8: Tego jeszcze nie możemy powiedzieć, ale możemy powiedzieć, że to było podpalenie, więc...
7: Znaleziono tam butelkę? Nasz reporter o tym informował? Taką jakby po koktajlu mołotowym.
8: Ustalenia, które w tej chwili są, w szczególności z monitoringu tych obiektów, dają nam dowód na to, że to było podpalenie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, sposób przeprowadzenia tego podpalenia, tego nie mogę powiedzieć, tej informacji nie mam.
7: Ale rozumiem, że analiza monitoringu została już...
8: Tak, przed chwilą powiedziałem, że mamy dowód, że
7: macie
8: było to
7: dowód,
8: działanie.
7: Macie dowód, podpalenie, ale nie wiemy, kto to zrobił.
8: To jest w trakcie czynności w tej chwili. Znaczy to jest istotny dowód, istotne informacje, na podstawie których najczęściej udaje się policji ustalić sprawców. I to jest bardzo istotny dowód w tym postępowaniu.
7: A jak wyglądało zabezpieczenie? Bo słyszymy, że te zabezpieczenia były bardzo, bardzo takie sobie.
8: Jeżeli chodzi o ważne obiekty, ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, państwa, to te obiekty muszą być wpisane na listę wojewodów, a to oznacza konieczność sporządzenia planu ochronnego dla tych obiektów.
7: Był taki plan w tym przypadku?
8: Tego nie jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, natomiast z punktu widzenia całego kraju dokonujemy przeglądu wykonania tych obowiązków przez właścicieli tych obiektów. W szczególności tu chodzi właśnie o obiekty związane z przemysłem obronnym, z obronnością. Infrastruktura krytyczna to jest najwyższa półka, znaczy obiekty o najwyższej ochronie.
7: Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wczoraj mówił o tym, że Rosja szykuje, tu cytat, coś dużego w tym roku. To dotyczy także Polski? Te słowa dotyczą Polski?
8: Te słowa dotyczą wszystkich państw, które wspierają Ukrainę i które doświadczają agresji rosyjskiej przejawiającej się aktami dywersji i sabotażu.
7: Powinniśmy być przygotowani na kolejne takie wydarzenia jak te. No, nie wiemy oczywiście, kto stoi za tym sabotażem na Mazowszu czy za sprawą w Jarosławiu, ale na wysyp takich sytuacji.
8: Prezydent Francji Macron spotkał się z przedstawicielami wszystkich frakcji parlamentarnych, wskazując na zagrożenia. Oni, tak jak przedstawiciele Frontu Narodowego, przyjęli tutaj to rzadko spotykane w tym dosyć dużym takim sporze politycznym we Francji zgoda na podstawie tych materiałów. To niech będzie też dowód na to, że wszystkie państwa, nie tylko te najbliższe sąsiedzi Ukrainy, ale również państwa Europy Zachodniej, no przecież Niemcy, to zdarzenie na lotnisku w Lipsku, wszyscy doświadczają tych aktów agresji i one występują przecież w Polsce. My przygotowujemy podnosimy gotowość naszych służb, zwiększamy zabezpieczenia ochronne obiektów infrastruktury krytycznej, tych innych obiektów.
7: Czy to będą ataki na infrastrukturę krytyczną, czy też, nie wiem, naloty dronowe na przykład?
8: My mieliśmy akty sabotażu i dywersji, podpalenia, zamach na wysadzenie torów kolejowych. Mieliśmy przecież wlot dronów, mieliśmy rakietę manewrującą, która wleciała na teren naszego kraju, więc całe spektrum tych zdarzeń, które stanowią tą politykę agresyjną, agresji, która ma wywołać, zniechęcić społeczeństwo, które później
7: będzie... Ale to wszystko już było, a teraz słyszymy, będzie coś dużego, to znaczy, jak rozumiem, coś jeszcze większego niż to, co było.
8: W tym wachlarzu zdarzeń, które opisałem, bo przecież całe NATO, świadome zagrożeń ze strony Rosji, przecież już wiele lat temu Sojusz zdefiniował Rosję jako największe zagrożenie i NATO przecież analizuje, przygotowuje odpowiednie siły na przeciwstawienie się rosyjskiemu zagrożeniu.
7: A przed czym się jej nas ostrzega tak konkretnie? Bo też wiemy, że były ostrzeżenia kierowane do Polski przez CIA.
8: To, co może nas w większym natężeniu spotkać, to czego już doświadczyliśmy. Mówił zresztą o tym w jawnym wystąpieniu premier w Sejmie do wszystkich klubów, frakcji politycznych, że te takie działania jak ten atak dronowy, czy wlot rakiety, czy akty dywersji mogą wystąpić w większej intensywności i nasze państwo przygotowujemy na to, żeby było zdolne do odpierania takich zagrożeń.
7: Panie ministrze, to mieliśmy dywersję na torach, teraz 12-latek zepchnął bloczki z nasypu na tory. Mamy pewność, że nikt go do tego nie namawiał?
8: To jest oczywiście ustalane i najpoważniejsze, znaczy najważniejsza taka hipoteza, która musi być sprawdzona, to jest to, czy to nie było intencjonalne działanie, by doprowadzić do szkód na kolei, do katastrofy tych pociągów. I w związku z tym to, że ustaliliśmy bezpośredniego sprawcę, którym okazał się małoletni, nie kończy tego postępowania.
7: Czyli może być tak, że ktoś jednak nakłonił.
8: Ja nie wykluczam, ale nie stwierdzam również. Mhm.
7: Ale taka możliwość istnieje.
8: Ona musi być zbadana ponad wszelką wątpliwość.
7: Rzeczpospolita pisze tak, że ABW ustawia hipotezę o sabotażu, a nie wybryku chuligańskim. Nie przesądzamy, z czyjej inspiracji możemy być zaskoczeni, powiedział Rzeczpospolitej ze źródło w jej służbach.
8: W tej sprawie pracuje nie tylko policja, ale również służby specjalne. I z całą pewnością nie tylko dla redakcji Rzeczpospolitej, ale dla funkcjonariuszy służb specjalnych i policji głównym tematem jest to, czy to dziecko działało samodzielnie w ramach jakiejś psoty, czy to było coś więcej. I to jest w sposób oczywisty musi być wyjaśnione.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Czesławem Mroczkiem znajdziecie na rmf24.pl. Wrócimy też do niej w kolejnych faktach. O drugiej przywita się z wami Paweł Konieczny. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: bardzo dobrze słyszeliście. To była właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango. A to wszystko podczas Dobrej Nocki w RMF FM. Kuba Śliwiński przy mikrofonie, jestem dzisiaj z wami. No i jak doskonale wiecie, temat paliw cały czas jest palący. I to nie tylko dla naszych portfeli, ale również dla całej gospodarki. Ceny na stacjach rosną, a drogie tankowanie może wkrótce przełożyć się także na ceny produktów, które codziennie wkładamy do koszyków w sklepach. Ekonomiści ostrzegają przed wzrostem inflacji w kolejnych miesiącach. Co dokładnie może podrożeć? Jak mocno odczujemy to w naszych portfelach? I czy jest szansa na poprawę sytuacji? O tym porozmawiają teraz Tomasz Terlikowski oraz Igor Skrzypek. Panowie, oddaję wam głos. Słuchamy.
1: Pytanie, czym jest drożyzna? Tomku, dla ciebie,
2: co byłoby drożyzną? To jest oczywiście filozoficzne pytanie. No to jest jaka jest definicja drożyzny?
1: Załóżmy, że definicja drożyzny to jest to, jaka drożyzna była po wybuchu wojny na Ukrainie, czyli inflacja na poziomie kilkunastu procent, bo to była drożyzna.
2: No tak, to wtedy była błyskawiczna inflacja.
1: To w tym...
2: Znaczy, no wiesz, w porównaniu z Argentyną. No, nie, to w ogóle luzik.
1: Pozostańmy w swojej kategorii wagowej. Natomiast jeśli o takiej drożyźnie mówimy, to taka drożyzna raczej nam nie grozi. To znaczy, ekonomiści nie widzą...
2: To są kluczowe
1: zawsze
2: słowo, raczej.
1: No, raczej też nie grozi nam śmierć w tym studiu w tej chwili, no ale czy na pewno. Więc nigdy nie wiemy wszystkiego na 100%, ale w takiej ścieżce rozwoju sytuacji, no ekonomiści nie widzą zagrożenia na kilkanaście procent inflacji, ale na 5 już w tym roku jak najbardziej, więc po nowym roku na przykład na ciut większą, kto wie, wszystko zależy od tego, jak długo te ceny paliw będą się utrzymywać jako wysokie. A niestety ekonomiści coraz bardziej uważają, że to jest stała zmiana, to znaczy od tego już nie będzie powrotu być może te 90 dolarów za baryłkę ropy.
2: Iran dowiedział się, czego się miał dowiedzieć. Huti są tam, gdzie są. I też się nigdzie nie wybierają.
1: No właśnie, więc
2: Donald
1: być może...
2: Donald Trump też już... jest w pałacu, też w Białym Domu.
1: Znaczy Donald Trump, jeśli chce tu coś zrobić, to musi to zrobić przed wyborami, prawda? A potem to już wszystko jedno, żeby ten kryzys jakoś załagodzić też w celach politycznych przed wyborami do kongresu, midtermami tak zwanymi. No ale jeśli będzie tak, jak jest w tej chwili, a raczej będzie, to drożeje nam żywność. Jest taki przelicznik. Jeśli paliwo drożeje o 10%, to żywność drożeje o 0,4%. Tylko że paliwo nam podrożało już bardziej, o kilkadziesiąt procent w skali roku, więc te podwyżki żywności też powinny być wyższe, no ale też podrożeje transport. Oczywiście on inaczej reaguje, bo bardziej bezpośrednio na ceny paliw. Na razie ta tania żywność nas chroniła przed inflacją, bo była po prostu tania. Przez rywalizację na przykład supermarketów ostrą. Przez to, że plony na skupach były sprzedawane niestety dla rolników, producentów tanio, no ale to się powoli kończy.
3: Kluczową sprawą jest tutaj to, że ten wzrost będzie podtrzymany. Im dłużej on się utrzymuje, tym większe prawdopodobieństwo, że te cenniki będą dostosowywane. Te usługi, te towary będą droższe.
1: Mówi główny ekonomista banku Crédit Agricole Jakub Borowski. No i właśnie, bo im dłużej, tym gorzej. Dlaczego? Bo powstaje efekt tak zwanej drugiej rundy. Skoro w sklepie się zrobiło drogo, to ja jako pracownik idę do szefa i mówię, zrobiło się drogo, chcę podwyżkę. Szef mu daje tę podwyżkę, jeśli ma szczęście, więc w sklepach robi się jeszcze drożej. I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. To nam grozi, ten efekt drugiej rundy, jeżeli te ceny paliw w ciągu powiedzmy pół roku nie wrócą do tak zwanej normy.
2: No dobrze, a co można zrobić, żeby powstrzymać wzrost inflacji?
1: Podnieść stopy procentowe. To jest jedyne rozwiązanie, niestety. Pewnie niektórzy mają traumę w związku z tym, co swego czasu robiła Rada Polityki Pieniężnej, podwyższając te stopy, gdy ta inflacja wynosiła kilkanaście procent. No takich radykalnych podwyżek raczej nie widać na horyzoncie, ale członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią coraz śmielej o tym, że no może jeszcze w tym roku trzeba byłoby stopy podwyższyć. Na przykład Ludwik Kotecki w rozmowie z RMF 24 mówił, że no październik to jeszcze nie, ale listopad, no to taka może mała podwyżka o 25 punktów bazowych byłaby na miejscu. No ale tutaj doktor Jakub Borowski uważa, że to niekoniecznie jest dobra ścieżka.
3: Ta podwyżka powinna nastąpić wcześniej, to znaczy uważam, że my już jesteśmy w tym środowisku proinflacyjnym. Struktura inflacji pokazuje, że mamy dość wysoki poziom inflacji bazowej. Rada Polityki Pieniężnej moim zdaniem ma komfortową sytuację, dlatego że mamy szybki wzrost gospodarczy, mamy silny wzrost popytu krajowego, mamy otoczenie gospodarcze, które nam się szybko poprawia i mamy inflację, która rośnie. Tu w zasadzie pole manewru moim zdaniem jest bardzo niewielkie.
1: Czyli powinniśmy podwyższyć te stopy procentowe, ponieważ sprzyjają nam pewne warunki, bo inflacja niestety jest i pewnie będzie, no ale przynajmniej mamy ten szybki wzrost gospodarczy. Spory popyt mimo wszystko, bo Polacy to nie jest tak, że przestali chodzić na zakupy, kupują nadal meble, sprzęty RTV, samochody, to widać w danych statystycznych, więc jest zapas na to, żeby po prostu stopy procentowe podwyższyć. Straciliby na tym kredytobiorcy, na oprocentowaniu zmiennym okej, no ale tu trzeba byłoby wybrać, czy chronimy kredytobiorców i tych, którzy chcą kupić sobie mieszkanie, czy chronimy najbardziej potrzebujących, którzy muszą liczyć złotówki
2: mieszkanie
1: w celu
2: też
1: zakupu chleba.
2: Żeby mieć gdzie mieszkać.
1: No tak, ale to są to trudne wybory z pewnością.
2: Są to trudne wybory i nie my będziemy je podejmować.
0: Z nami byli Tomasz Terlikowski oraz Igor Skrzypek, którzy przybliżyli nam temat rosnących cen paliw i ich wpływu na nasze portfele oraz całą gospodarkę. A z tym, co ważne i najważniejsze, zawsze jesteście na bieżąco z RMF FM. Już za chwilę będę z wami z powrotem, a tymczasem krótka przerwa na najlepszą muzykę.

0: No i jesteśmy z powrotem. To Dobra Nocka w radiu RMF FM. Jeśli w ostatnich godzinach, a nawet i dniach wydarzyło się coś naprawdę istotnego, to z pewnością była to wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Waszyngtonie. W miniony czwartek Donald Trump przywitał go z wielkimi honorami. Odbyły się też rozmowy obu delegacji, ale pytanie brzmi, czy za tymi dyplomatycznymi gestami idą konkretne ustalenia? Czy możemy mówić o nowym otwarciu w relacjach między Chinami a Stanami Zjednoczonymi? O tym właśnie porozmawiają Tomasz Terlikowski oraz jego gość, profesor Bogdan Guralczyk, były dyplomata, sinolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Posłuchajmy.
1: Panie profesorze, jak pan ocenia tę wizytę chińskiego przywódcy? Co nam mówiły te pierwsze obrazki, słowa? Financial Times pisze, że to jest przerost formy nad treścią.
2: Przerost formy nad treścią, przełomu nie ma. Natomiast to jest proces. Było, to już był trzeci szczyt, bo zaczęło się to w drugiej kadencji Trumpa w Busan, w bazie amerykańskiej w południowej Korei w listopadzie, tak naprawdę w końcu października ubiegłego roku. Wtedy strony ustaliły dosyć istotną rzecz, bo Trump, jak wiadomo, narzuca dodatkowe cła i taryfy, na co Chińczycy odpowiedzieli blokadą dostępu do ziem rzadkich, na którą mają monopol. No i wtedy ogłoszono roczne moratorium, no i ono ma mijać teraz 10 listopada. I jak zwykle przed takimi szczytami, przed tym trzecim już, bo jeszcze Trump, jak pamiętamy, był w Pekinie w maju tego roku, przed tym trzecim w Waszyngtonie spotkaniem, czy wizytą oficjalną państwową, było spotkanie głównych negocjatorów ze strony amerykańskiej Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu, ze strony chińskiej to jest He Lifeng, wicepremier. No i ogłoszono, że to moratorium zostanie przedłużone, ale tylko na 2 miesiące. W tym sensie żadnego przełomu nie ma. Wiemy, jaka jest agenda tych rozmów, jaka była, bo w zasadzie się już kończą. Były to przede wszystkim właśnie rozmowy o handlu i tych metalach ziem rzadkich, bez których na przykład taki samolot myśliwski F-35 to potrzebuje minimum 400 kg czegoś takiego, a Chiny mają na to monopol w niektórych przypadkach ponad 90%. Potem była kwestia Tajwanu. Rozmawiano też, ale szczegółów nie znamy, o Iranie, Ormus i Ukrainie. Natomiast szczegółów za dużo nie wiadomo, poza jednym, że Xi Jinping zapowiedział, że to jest era nowa konstruktywnej, strategicznej współpracy czy stabilności. Trump natomiast wychwalał, jak doskonała atmosfera była tej wizyty, co jest prawdą, no bo państwo Trumpowie pojechali na lotnisko przed samolotem, witali. To dotychczas amerykańscy prezydenci takiej praktyki nie stosowali. Ostatni raz Barack Obama, bodajże we wrześniu 2015 roku, papieża Franciszka tak witał. W tym sensie, jeśli chodzi o to, co jest w szczegółach, nie znamy, ale chcę powiedzieć, bo to ważne, że panowie mają szansę spotkać się jeszcze dwukrotnie w tym roku i to osobiście. Mianowicie w połowie listopada w Shenzhen, to miasto chińskie w pobliżu Hongkongu, będzie szczyt APEC. To jest taki doroczny szczyt gospodarek regionu Azji i Pacyfiku na szczeblu prezydentów. No jeśli Trump się tam uda, to się spotkają. A potem jeszcze w połowie grudnia, 13-14 grudnia, będzie szczyt G20 z Polską po raz pierwszy z udziałem w Miami i być może nawet w Mar-a-Lago, bo to w pobliżu rezydencja prywatna Trumpa. Czyli ten dialog jest, dobrze, że rozmawiają, natomiast to jest zderzenie dwóch supermocarstw. I w tym sensie znaczenie tego szczytu jest jednoznaczne i symboliczne. Zakończyła się jednobiegunowa chwila amerykańskiej dominacji, zapoczątkowana po rozpadzie ZSRR. Dzisiaj już na dłoni widać, że mamy dwa supermocarstwa i Chiny zrobiły wszystko, żeby traktowano je równorzędnie. Z punktu widzenia więc takiego obiektywnego, to raczej strona chińska tu wygrała, a jeszcze na dodatek zagrała czysto po chińsku, mianowicie ambasador Stanów, chiński w Stanach Zjednoczonych, Xie Fang, tuż przed szczytem przypomniał cztery czerwone linie, jakie na szczycie APEC w 2024 jeszcze prezydentowi Bidenowi Chińczycy postawili jako cztery czerwone linie. I pierwsza to jest Tajwan, druga to jest kwestia praw człowieka i demokracji, trzecia ustroju politycznego i czwarta rozwoju czy modelu rozwojowego, że mówiąc krótko, Amerykanie się mają do tego nie wtrącać. No i to już jest zupełnie inna gra niż była dotychczas.
0: To ważny temat, dlatego już po krótkiej przerwie wrócimy do Was z dalszym ciągiem tej rozmowy. I oczywiście wrócimy w tym samym składzie. Tomasz Terlikowski oraz jego gość, profesor Bogdan Guralczyk, sinolog i były dyplomata. Bądźcie blisko, RMF FM.

0: Muzyka tylko w radiu RMF FM. A my, zgodnie z obietnicą, wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z profesorem Bogdanem Góralczykiem, sinologiem i byłym dyplomatą. Dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, przypominam, rozmawiamy o wizycie Xi Jinpinga w Waszyngtonie i jego spotkaniu z Donaldem Trumpem. Było już o handlu, o cłach, metalach ziem rzadkich i Tajwanie, a także o tym, dlaczego mimo uroczystego powitania i rozmów obu przywódców profesor nie dostrzega na razie przełomu w relacjach chińsko-amerykańskich. No i pytanie, co dalej z Iranem, Ukrainą i układem sił na świecie? Panowie, oddajemy wam głos.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o Tajwanie. To jest oczywiście jeden z elementów tych rozmów. Xi domagał się, żeby Stany Zjednoczone zajęły odpowiednie stanowisko w sprawie niepodległości wyspy. Czy pana zdanie, panie profesorze, Donald Trump byłby skłonny na jakieś ustępstwa w tej sprawie?
2: No, Chińczycy proponują mu cały czas big deal. Trump, myślę, że mógłby być skłonny. Pytanie, czy otoczenie Trumpa i w ogóle strona amerykańska. Musimy się temu uważnie przyglądać. Natomiast Chińczycy, konkretnie Xi Jinping, od lutego tego roku, kiedy to osobiście jako chiński cesarz zadzwonił do prezydenta Trumpa i położył na agendzie, na stole kwestię Tajwanu. Wcześniej tego tak otwarcie nie robiono. I to więcej, kiedy się pojawiły tuż przed szczytem po stronie amerykańskiej spekulacje, że Amerykanie dostarczą obiecane i uzgodnione już jesienią ubiegłego roku 14 miliardów dolarów sprzętu wojskowego dla Tajwanu, to strona chińska natychmiast zareagowała, powiedziała, że zrywamy szczyt. Na co z kolei Trump błyskawicznie, jak zwykle u niego w mediach społecznościowych, ogłosił, że on sobie nie wyobraża, żeby szczytu nie było. No i szczyt był, ale wszystkie zadry i rafy pozostają.
1: No, tylko tu pytanie, bo pan profesor powiedział o tym, że Trump może tak, ale otoczenie. No ale przecież sam Trump opowiada o tym, że to starcie, no trudno mówić, no o starcie z Chinami, to jest kluczowy element jego polityki. Ustępstwo w sprawie Tajwanu oznaczałoby de facto koniec w ogóle amerykańskiej polityki w przestrzeni Pacyfiku.
2: Dokładnie, ale najnowsza strategia bezpieczeństwa amerykańska z grudnia ubiegłego roku, potwierdzona strategią obronną ze stycznia tego roku, mówią jednoznacznie, że mamy doktrynę na nową Monroe, nazwaną oczywiście Donroe od Donalda, że Amerykanie to jest zachodnia półkula, a nie jest dopowiedziane, nie jest wskazane, że będą rządzili i decydowali i będą policjantem czy szeryfem na całym świecie. Trump wyraźnie się z niektórych obszarów, niestety także z Europy, chce wycofywać, wycofuje i tak dalej. W tym sensie może nie tyle być jakaś zimna wojna, co po prostu strefy wpływów, podział. Różne scenariusze tu są jeszcze możliwe i trzeba się temu bardzo, bardzo uważnie przyglądać.
1: Wspomniał pan oczywiście o ciśnieniu Ormus, panie profesorze, i o Iranie. A co z Ukrainą? To w ogóle był temat?

0: Solidarności z tymi wyrzuconymi. Inni się też nie pojawili i potem dopiero trzeba było zdjęcia stosować, ale bezpośredniej transmisji na żywo nie było.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę. Razem z nami byli Tomasz Terlikowski oraz profesor Bogdan Guralczyk, sinolog i były dyplomata, który przybliżył nam kulisy rozmów Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. A po kolejne, najważniejsze informacje sięgniemy już za chwilę. RMF FM, zawsze z Wami.